0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Pom jeszcze Wrocław mój w sobie, mosty, kościoły i place, spokojną noc na Ostrowie, światło pod butem i spacer, spokojną noc na Ostrowie.

0: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest środa, 23 września. Wspomnienie świętego ojca Pio.

Jezus wysyła do ciebie swojego posłańca z dobrą nowiną. Wyobraź sobie wasze spotkanie.

Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeżeli was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

rozesłanie apostołów, którego dokonał Jezus, jest nadal aktualne. Jezus wciąż udziela swojej mocy, by przynosić ulgę w cierpieniu i świadczyć o Jego miłości. Jest Bogiem zatroskanym o to, by wszyscy mogli o Nim usłyszeć. Tak będzie aż do skończenia świata. W jakich obszarach Twojego życia szczególnie potrzebujesz dziś dobrej nowiny o nadziei i bezwarunkowej miłości?

Jezus posyła swoich uczniów bez zabezpieczeń, bez pieniędzy, bez zapasowych ubrań. Mają polegać nie na tym, co posiadają i kim są, lecz na tym, który ich posłał. Ktoś posłany do ciebie może nie wyglądać imponująco, nie być najbardziej elokwentny. Zupełnie niepozorny człowiek może być tym, kto przyniesie ci ukojenie. Możesz poprosić Pana o szeroko otwarte oczy serca, by nie przegapić Jego wysłannika.

usłyszysz dzisiejszą Ewangelię jeszcze raz. Zastanów się teraz, czy dostrzegasz coś, co przeszkadza ci przyjąć dobrą nowinę. Może myśl, że najpierw musisz zasłużyć, albo przekonanie, że zbyt wiele razy się nie udało. Jeśli odnajdujesz w sobie jakąś przeszkodę, możesz poprosić teraz Jezusa, aby pomógł ci przejść ponad nią.

Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeżeli was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

spędź te ostatnie chwile modlitwy z Jezusem. Jeśli chcesz, opowiedz Mu o tym, co najbardziej Cię poruszyło.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Na zegarach godzina 6:00 rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za pośrednictwem fal radiowych Radia Rodzina.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Witam was, kochani bracia i siostry, kochani pielgrzymi na Eucharystii. Przez ręce Maryi składamy intencje, oddajemy się Panu Bogu. Szczególnie pragniemy ofiarować tę najświętszą ofiarę. Ojciec Jarosław w intencji dziękczynno-błagalnej z okazji 25. rocznicy ślubu Ewy i Janusza Siankowskich. Ja natomiast w intencji dziękczynno-błagalnej za Cezarego z rodziną. Powierzmy się Panu Bogu, dziś też wzywając stawiennictwa świętego Ojca Pio. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Czytanie z Księgi Przysłów. Każde słowo Boże wypróbowane tarczą jest dla tych, co się chronią do Niego. Do słów Jego nic nie dodawaj, by Cię nie skarcił i zostałbyś kłamcą. Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmawiaj mi, nim umrę. Fałsz i kłamstwo oddal ode mnie, nie dawaj mi bogactwa, ni nędzy. Żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny i nie rzekł: a któż to jest Pan? Lub z biedy nie zaczął kraść i nie targnął się na imię mego Boga. Oto słowo Boże.
1: Amen.

0: Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzieś nie przyjęli, pochodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciw nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Oto słowo Pańskie. Wasze grzechy.
1: Kochani bracia i siostry i ci, którzy jesteście z nami duchowo, trochę czuję się przejęty, bowiem razem ze mną odprawia tę mszę świętą mój profesor z Biblii, ale wszyscy zechciejmy otworzyć serca na dar Bożego Słowa. Może słuchając dziś tego Bożego Słowa możemy pomyśleć, że ono dotyczy duchownych czy zakonników. Pewnie w pierwszym rzędzie tak, ale myślę, że to Słowo Boże dotyka każdego powołania i wybrania. Dlaczego Pan zabronił uczniom zabierać niektórych pomocy na misyjną drogę? Bo wystarczy niezbędny chleb. Sytość prowadzi do niewierności, do wzgardy Panem Bogiem. Znamy to przecież z życia. Jak trudno bogatym wejść do Królestwa Bożego. To słowa Pana Jezusa. Nie znaczy, że nie wejdą, ale trudno im będzie. Ale nie jest też dobra nędza, która na przykład może prowadzić do kradzieży. To też Pan Jezus nakazuje korzystać z dobrodziejstw domu, w którym Jego uczniowie się zatrzymają. Nie ogołaca ich, nie zabiera, ale daje. Wszystko będziecie mieli w tej drodze misyjnej. O nic się nie martwcie. Myślę, że czy zakonnik, czy kapłan, czy misjonarz dobrze o tym wie, nic mu nie brakuje. Wszystko ma, nawet w nadmiarze. Zarówno przesyt, jak i nędza są niebezpiecznymi skrajnościami dla kogoś, kto wybiera się w misję Chrystusową. Zresztą skrajności nie są dobre. Zawsze chodzi o umiar. Myślę, że to słowo jest kluczem dzisiejszej Ewangelii. Umiar. Bo zniewolony nie może uwalniać. Obciążony nie ulży innym. Podpierający się na innych nie będzie oparciem. Nieszczerze ukrywający kłamstwo i fałsz w swoim sumieniu, jak w torbie podróżnej, nie będzie miał żadnego rozeznania. Ubóstwo zawsze leży pomiędzy nędzą a bogactwem i zawsze jest umiarem. Warto dziś, słuchając świętej Ewangelii, zastanowić się, czy w życiu kieruje się umiarem. Może niech pomoże nam w tej refleksji fragment z katechizmu Kościoła katolickiego o umiarkowaniu. Nie wiem, czy mamy taką pozycję oprócz Biblii w swojej biblioteczce. Jeśli nie, to warto zakupić tę księgę, by przez lekturę poznawać nauczanie Kościoła. Otóż katechizm mówi o umiarkowaniu tak. Umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Zapewnia panowanie woli nad instynktami i utrzymuje pragnienia w granicach tego, co uczciwe. Cnota umiarkowania jest często w Piśmie Świętym nazwana zdrowym rozsądkiem lub też trzeźwością. Nie idź za swoimi namiętnościami, powstrzymaj się od pożądań. To księga Syracha. Gdzie jeszcze muszę wprowadzić umiar? Zachęcam siebie i was, bracia i siostry, by treści, które dziś rozważamy, tego poranka, pracowały w nas, a nade wszystko zweryfikowały w nas cnotę umiarkowania. Przypomnę, że cnota umiarkowania należy oprócz cnoty roztropności, sprawiedliwości i męstwa do tak zwanych cnót kardynalnych, czyli inaczej mówiąc cnót naczelnych. Umiar, umiarkowanie. Może to jakieś zadanie na dzisiejszy dzień, by temu się przyjrzeć. Dziś wspominamy świętego ojca Pio, ubogiego kapucyna, który często mówił o sobie: jestem tylko ubogim bratem, który się modli. Jestem tylko ubogim bratem, który się modli. I rzeczywiście modlił się nieustannie. Wciąż widziano go z różańcem w ręku, bo już we wczesnym dzieciństwie dostrzegł, że ataki złych duchów ustępują przed modlitwą różańcową. Podaj mi broń, powiedział kiedyś do współbrata, jest w kieszeni habitu. Ale tu jest tylko różaniec, padła odpowiedź. Tak, to jest moja broń, będę strzelał do szatana, odpowiedział. Różaniec, a w nim Maryję, zabierał w każdą misyjną drogę. Nic więcej nie potrzebował. Sekret, który mógłby wytłumaczyć ten niepojęty wymiar świętości ojca Pio, zawiera się w jednym słowie: Maryja. Powiedział kiedyś do kogoś, kto odbył długą podróż, by go odwiedzić: zdrowaś Maryja jest więcej warte niż podróż, mój synu. Mówiąc przez to, jak wielkie znaczenie ma modlitwa do Matki Bożej. Przy innej okazji ojciec Pio opowiedział następującą historyjkę. Pewnego dnia Pan Bóg przechadzał się po raju i zobaczył wiele twarzy o tak szkaradnym wyglądzie, że ich obecność tam wyglądała na wielką pomyłkę. To jakby piekło przyszło do nieba. Pan Bóg wezwał więc klucznika bram niebieskich, aby mu to wyjaśnił. Święty Piotr z całą szczerością odpowiedział: to nie wynika z jego niesolidności, ale z wielkiej litości Matki Bożej i świętego Józefa. Ojciec Pio zawsze pukał do serca Maryi, aby otrzymać łaskę, o którą prosił. Zwykle też opowiadał tym, którzy prosili go o wstawiennictwo u Boga: będę prosił Matkę Bożą. Będę prosił Matkę Bożą. Gdy ktoś na 2 dni przed śmiercią zwrócił się z prośbą do Ojca Pio: Ojcze, powiedz nam coś, usłyszał następujące słowa: kochajcie Maryję, naszą Matkę, i czyńcie wszystko, by ją kochano. Zawsze odmawiajcie różaniec. Róbcie to tak często, jak tylko jest to możliwe. Szatan zawsze próbuje zniweczyć tę modlitwę, lecz nigdy tego nie osiągnie. To jest modlitwa tego, który jest Panem wszystkiego i wszystkich. A Matka Boża nauczyła nas tej modlitwy, tak jak kiedyś Pan Jezus nauczył nas: Ojcze nasz. Maryjo, zabieramy Cię ze sobą w naszą podróż i drogę, drogę małżeńską, zakonną, kapłańską, misyjną. Matko, prowadź nas drogą wiary, a przez nasze powierzenie się Twojej matczynnej opiece pomóż nam przyprowadzić innych do Twojego Syna. Powstańmy, kochani bracia i siostry, i wzywając stawiennictwa Maryi, świętego Ojca Pio, powierzmy Panu Bogu nasze intencje i troski.
2: Módlmy się za osoby życia konsekrowanego, aby ich życie było całkowitym spalaniem się dla Jezusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za zwaśnione narody, aby zapanowała między nimi zgoda i pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za rozpoznających wolę Boga, aby na modlitwie odczytali wskazania Boże na dalsze życie. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Cezarego z rodziną. Polecamy Ewę i Janusza z okazji 25. rocznicy ślubu oraz intencje nas tu zgromadzonych, jak również intencje radiosłuchaczy Radia Jasna Góra. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby rychło zakosztowali radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, tworzących wspólnotę modlitwy, aby zawsze towarzyszyło nam pragnienie świętości. Ciebie prosimy.
1: Panie nasz i Boże, który w każdym czasie powołujesz ludzi do heroicznej doskonałości życia, prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę.

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele całej ziemi. Spraw, aby ludzki zastał miłości, razem z Papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem Pio i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo to
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pewnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją, przez wstawiennictwo

0: Powierzmy się Matce Bożej, tych, których niesiemy do niej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, raźnie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, średniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Życzę Wam, bracia i siostry, dobrego dnia, miłego pobytu w domu Matki. Panie Jezu, pobłogosław nam. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 18 minut pozostało do godziny 7. Zakończyliśmy właśnie transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzisiaj jest 23 dzień września. Pierwszy dzień jesieni, tej astronomicznej i tej kalendarzowej.

Pamiętacie takie święto pieczonego ziemniaka? Zwykle kojarzy się właśnie z jesienią, a ono zawiera w sobie taką tradycyjną także nutę, bo wyjątkowo związane jest z wykopkami. Wykopki zazwyczaj tradycyjnie rozpoczynały się w okolicach 23 września, święta świętej Tekli lub świętego Michała Archanioła 29 września i było to kluczowe wydarzenie, od którego zależało przetrwanie zimy. Z tym wydarzeniem związane jest na przykład tłoka, która oznacza pomoc sąsiedzką, bo wykopki rzadko robiono w pojedynkę. Całe wsie skrzykiwały się na tak zwaną tłokę. Bezinteresowną wzajemną pomoc najpierw zbierano ziemniaki u jednego gospodarza, potem u kolejnego. Oczywiście tutaj wracamy do tematu ogniska i pieczenia ziemniaków, bo to było nieodłącznym elementem wykopków już od dawien dawna. Było wielkie ognisko na polu, wrzucano do niego pierwsze wykopane bulwy. Było to takie wspólne świętowanie. Pieczone ziemniaki, często jedzone z solą lub masłem, były właśnie nagrodą za ciężki dzień pracy. O tym jeszcze opowiem troszkę więcej, o tradycjach związanych właśnie z tym przesileniem jesiennym.

0: Cześć, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina Wrocław.
1: Prezydent wystąpi dziś w ONZ-cie. Rząd przyjął projekty ustaw, znamy limity wynagrodzeń dla medyków. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Polski prezydent będzie dziś przemawiał przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Jak zadeklarował w rozmowie z dziennikarzami, na forum poruszy temat bezpieczeństwa Polski, ale odniesie się też do innych wątków.
2: I też do kryzysów, które dotykają całą Europę i także inne regiony świata, więc do kryzysu demograficznego, ale też do tych wartości, które są bliskie, a więc do prześladowań chrześcijan na całym świecie.
1: Prezydent z Amerykanami rozmawia też o dostawach wojskowego sprzętu do Polski, a wczoraj, że nowa grupa amerykańskich żołnierzy jest w drodze na Litwę, informował prezydent tego kraju Gitanas Noseda. Limity wynagrodzeń dla medyków. Rząd przyjął projekty ustaw w tej sprawie. Limity miałyby być na poziomie 8-krotności minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku specjalisty na poziomie 12-krotności minimalnego wynagrodzenia, mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
3: Dopuszczamy również limit 18-krotności przy założeniu, że będzie dana osoba pracowała na dwóch etatach i tutaj stawiamy też górny limit w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo pacjenta. Maksymalny wymiar czasu pracy to 320 godzin.
1: Reforma ma dotyczyć lekarzy na etatach, a także na umowach B2B.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: 17-latek z Siemianowic Śląskich miał przygotowywać zamach na szkołę i meczet. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała nastolatka, a w jego domu zabezpieczyła broń i materiały wybuchowe. Chłopiec był zafascynowany ideologią nazistowską i planował zakup broni oraz wyposażenia wojskowego. To kolejna w ostatnich dniach sprawa dotycząca radykalizacji bardzo młodych osób. W ubiegłym tygodniu ABW i śląska policja zatrzymały dwóch 16-latków, informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych.
5: Oni bardzo aktywnie działali na grupach społecznościowych, wymieniali się swoimi różnego rodzaju informacjami, śledzili, co jest niesamowicie przerażające, dokonania innych masowych zabójców światowej złej sławy, między innymi Breivika. Oni analizowali te wszystkie zabójstwa, oni przygotowywali się do takich zamachów, żeby takich błędów jak poprzednicy nie popełniać.
1: Żaden z trzech nastolatków nie przyznaje się do winy za przygotowanie do zabójstwa. Wielu osób grozi im kara do 15 lat więzienia.
4: Wiadomości ze świata sportu.
1: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
6: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
1: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dziś o 16.
7: Cztery minuty po godzinie 7:00. Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 6 stopni, chłodno. W pozostałej części województwa podobnie, chłodny poranek. Pierwszy dzień jesieni dzisiaj, 23 dzień września. Rozpoczynamy tę jesień chłodno, ale dzisiaj ma być słonecznie. We Wrocławiu maksymalnie będzie 17 stopni. Całkiem ciepło i pogodnie. Mam nadzieję, że to będzie piękna, złota jesień i ten dzień może przesądzi o pozostałych.
8: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
12: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Przy mikrofonie Judyta Eksner, już 7 minut po godzinie 7. Jak wspominałam, dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, 23 dzień września, zarówno tej kalendarzowej, jak i astronomicznej. I teraz kilka ciekawostek o tym, jak wyglądało obchodzenie, jakie tradycje były związane z tym dniem w kulturze ludowej. Przełom lata i jesieni to jeden z najważniejszych momentów w roku, wyznaczający równonoc jesienną, 23-22 dzień września. W tradycji słowiańskiej i europejskiej nie posługiwano się pojęciem przesilenia, które dotyczy tutaj zimy i lata, lecz właśnie równonocy, momentu, w którym dzień i noc zrównują się długością. I był to czas graniczny. Dziękowano za zbiory, żegnano słońce i przygotowywano się na nadejście chłodu, ciemności oraz zimy. Ważnym momentem był na pewno 8 września, który już za nami. To taki symboliczny moment zakończenia jednych zbiorów i rozpoczęcia nowego cyklu. Tego dnia błogosławiono ziarno siewne, zgodnie z przysłowiem: na Matkę Boską siewną urwij jabłko, schowaj wełną. Kolejnym dniem, który dopiero przed nami, jest 29 września. To ważna cezura gospodarcza. Do tego dnia należało zakończyć większość prac polowych, w tym wykopki, o których już wspominałam, ale wrócimy do tego tematu. Przysłowie mówi: Święty Michał ze zboża pole odarł. To czas, kiedy definitywnie kończył się wypas bydła na pastwiskach, a pasterze schodzili z hal w górach. Zwierzęta zamykano w oborach na okres zimowy. Był to też czas, kiedy parobkowie i służba na wsi zmieniali pracodawców lub odbierali roczną zapłatę. Należało uregulować wszystkie długi i przygotować się do zimy. Za chwilę wrócimy do kolejnych ciekawostek związanych z tradycjami, związanymi właśnie z tym wyjątkowym okresem w roku. Bądźcie z nami.

To Basia Trzecz-Lewska na antenie Radia Rodzina, już 16 minut po godzinie 7, a my wracamy do tradycji związanych z dzisiejszym dniem. 23 września to pierwszy dzień jesieni, tej astronomicznej i kalendarzowej, to właśnie dziś, przypominam jeszcze tym zaspanym. Z tym dniem tradycyjnie związane były wykopki. Rozpoczynały się właśnie dziś w okolicach święta Tekli, czyli 23 września, lub święta Michała Archanioła 29 września. I było to kluczowe wydarzenie, od którego zależało przetrwanie zimy. Z tym wydarzeniem związana jest tłoka, czyli pomoc sąsiedzka, bo wykopki rzadko robiono w pojedynkę. Całe wsie skrzykiwały się na tak zwaną tłokę, bezinteresowną wzajemną pomoc. Najpierw zbierano ziemniaki u jednego gospodarza, potem u kolejnego. No i oczywiście element, który przetrwał niejako do dzisiaj i nie tylko na wsi, ogniska i pieczenie ziemniaków. Święto pieczonego ziemniaka, może kojarzycie takie wydarzenie. Nieodłącznym elementem wykopków było wielkie ognisko na polu. Wrzucano do niego pierwsze wykopane bulwy, pieczone ziemniaki często jedzono z solą lub z masłem i były nagrodą za ciężki dzień pracy. Całemu wydarzeniu towarzyszyła wesoła atmosfera mimo zmęczenia. Na polach panował gwar, śpiewano piosenki, opowiadano raniące serca lub straszne historie, a młodzież wykorzystywała ten czas na żarty i zaloty. Kolejnymi takimi ciekawymi tradycjami związanymi z tym początkiem jesieni były na przykład wspólne tarcie lnu i szatkowanie kapusty. Gdy wieczory stawały się chłodniejsze, prace przenosiły się do chałup i stodół. Kobiety zbierały się na wspólne obieranie pierza, czyli darcie pierza, oraz kiszenie kapusty, co również stawało się okazją do lokalnych potańcówek i oczywiście wspólnego śpiewania, bo z tym kojarzymy właśnie takie sytuacje. Wrócimy jeszcze do tych wątków za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Oj, moje sąsiadki, jak my się tak ześli, tych pierzy mamy tyle, to jak zedrzymy, to się z tych pierzy coś zrobi. Bo dawno, dawno to nie było, że to miał jeden gęsi. I no mieli wszyscy gęsi, tak, od jednej się chodziło do drugiej i te pierze to cały adwent, to my od świętego Andrzeja, to jest my do samego Bożego Narodzenia dali te pierze.
1: No właśnie z darciem pierza związany jest początek jesieni, bo wraz z nadejściem chłodniejszych dni i krótszego dnia życie towarzyskie wsi przenosiło się z pól do chałup. Rozpoczynał się czas pierzajek. To właśnie wspólne darcie pierza oraz łuskania fasoli czy przędzenia wełny. Kobiety zbierały się w domach, co stawało się okazją do śpiewów, swatów oraz opowiadania podań i legend. O duchach, o demonach, o przodkach, co z kolei przygotowywało społeczność na nadchodzący, pełen zadumy listopad. Przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu rozmów takich starszych kobiet w chustkach na głowach. To było darcie pierza na posag w gałkach u Bogny. No i właśnie pieśni, piękne pieśni temu także towarzyszyły. Posłuchajmy fragmentu.
2: Edina moja, dina sumiano pierzyna, ale jak u mama miała, taką córce dała.
0: A to my zaśpiewamy. Co?

0: Prawda, że piękne, jak wspaniale można było spędzać te wieczory. Dzisiaj nam chyba trochę tego brakuje i trochę wracamy do tego. Pojawia się mnóstwo warsztatów pieśni białej i tak dalej. Natomiast nie mamy co obdzierać troszeczkę, więc może potrzeba nowej aktywności, która nas zbierze przy jesiennym stole razem ze Spoli w pieśni.
1: Obudź się z Radiem Rodzina. Czym

Dziś 23 dzień września. Do końca roku pozostaje 99 dni. W 1492 roku Jan I Olbracht został koronowany na Wawelu na króla Polski. W 1913 roku Roland Garros jako pierwszy przeleciał nad Morzem Śródziemnym. W 1939 roku podczas wystawy światowej w Nowym Jorku zapieczętowano i zamurowano kapsułę czasu, zawierającą m.in. 1100 mikrofilmów. Kapsuła ma zostać otwarta w roku 6939. W 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników, KOR. W 2015 roku papież Franciszek kanonizował podczas mszy w Waszyngtonie 18-wiecznego hiszpańskiego zakonnika i misjonarza Junipera Serra. Misjonarz zmarł w wyniku ukąszenia przez jadowitego węża na misjach. Zakonnik jest uważany za założyciela kilkunastu miast amerykańskich.

A już teraz czas na naszą poranną podróż w czasie, czyli kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą. Za nami kalendarium historyczne, a teraz zanurzymy się w wszystkich ciekawostkach muzycznych. To, co wydarzyło się w muzyce na przestrzeni lat, a związane jest z dzisiejszą datą, z 23 dniem września.

23 września 1930 roku na świat przyszedł Ray Charles. Wokalista, pianista i kompozytor. Niewidomy od 6 roku życia Charles był 17-krotnym

1978 roku grupa 10cc umieściła na pierwszym miejscu brytyjskiej listy singiel z utrzymaną w stylu reggae kompozycją Dreadlock Holiday. We warstwie tekstowej piosenka opowiada o młodym, białym mężczyźnie, który zagubił się na Jamajce. Ta historia przydarzyła się naprawdę członkowi grupy 10cc, Ericowi Stewartowi, podczas wakacji na Barbadosie.

23 września 1949 roku na świat przyszedł Bruce Springsteen. Pozostaje jednym z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych muzyków w Stanach Zjednoczonych. W samych tylko Stanach sprzedał ponad 60 milionów płyt, a jego piosenka Streets of Philadelphia znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Philadelphia z Tomem Hanksem i Denzelem Washingtonem w rolach

23 września 1943 roku w Madrycie urodził się Julio Iglesias, wokalista szczególnie popularny w latach 70. i 80. Jego płyty rozeszły się na całym świecie w ilości ponad 120 milionów egzemplarzy, dając mu miejsce w gronie najbardziej kasowych wykonawców wszechczasów.

1965 roku amerykański zespół The Walker Brothers zdobył szczyt listy we Wielkiej Brytanii piosenką autorstwa Burta Bacharacha i Hola Davida. Pierwotnie był to hit Gerarda Butlera z 1962 roku.

23 września 1959 roku urodził się Martin Page, piosenkarz i autor tekstów. W 1992 roku utwór Page'a trafił na ścieżkę dźwiękową filmu Gladiator w reżyserii Rowdiego Harringtona.

1953 roku w Józefowie urodził się Grzegorz Markowski. Wieloletni wokalista zespołu Perfect uznawany jest za jednego z najważniejszych rodzimych muzyków rockowych. W 1980 roku Markowski dołączył do formacji i pozostawał jej głównym wokalistą przez kolejne 3 lata. Po rozpadzie zespołu zaczął występować z grupami Hazard i Samolot. Podjął się także pracy jako malarz przy budowie początkowych stacji warszawskiego metra. Powrócił do Perfektu w 1993 roku.

autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: 7:50 na zegarach, czas, by zapowiedzieć poranną rozmowę. W studiu jest już Patrycja Jęczmionka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Chłodny poranek dzisiaj.
0: No właśnie, pierwszy dzień jesieni. Czuć już jesień w powietrzu, Patrycja?
1: Czuć to bardzo. Nawet widziałam dzisiaj, że jakieś przymrozki były, albo naprawdę na samochodach było to widać.
0: No w górach spadł śnieg ponoć.
1: Tak, tak. Minusowa temperatura. Iście zimowe warunki pogodowe.
0: No właśnie, a dzisiejsza rozmowa, mam nadzieję, że rozgrzeje troszeczkę nastroje.
1: O czym... Jak zawsze myślę o poranku dla naszych słuchaczy, bo polityka rozgrzewa te emocje.
0: Kto będzie twoim gościem dzisiaj?
1: Politolog profesor Robert Alberski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Skomentujemy najnowsze polityczne sondaże, a także powiemy o kondycji poszczególnych partii. Zapytamy także o afery zonda krypto i szpital południowy, rozłam w Prawie i Sprawiedliwości i czy rządzący radzą sobie z informowaniem Polaków o zagrożeniu ze strony Rosji.
0: To bardzo rozgrzewające wątki. Zapraszamy na rozmowę.
1: Sporo ich jest, wiele wątków. Spróbujemy wybrać te najciekawsze.
0: 8:10 poranny gość. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.

0: bo ja się nie boję.
1: Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce. Rozpoczęło się 81. Zgromadzenie Ogólne ONZ. Hulajnoga elektryczna na ekspresówce. To na Dolnym Śląsku. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała nad Bałtykiem, 40 km od polskiego wybrzeża. W Nowym Jorku tymczasem rozpoczęło się 81. Zgromadzenie Ogólne ONZ. Przed zgromadzeniem wystąpi niemal 130 przywódców państw, w tym polski prezydent. Pierwszych przemówień słuchał Mateusz Kornas.
2: Otwierający debatę Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ, stwierdził, że rozwój sztucznej inteligencji zaskoczył nawet tych, którzy ją tworzą. Jesteśmy świadkami transferu władzy w ręce korporacji i maszyn, mówił, a wśród głównych wyzwań wymienił konflikty, nierówności, zmiany klimatu i zmiany technologiczne. Głos na forum zabrał też prezydent Stanów Zjednoczonych i mówił m.in. o tym, że zakończy wojnę w Ukrainie szybciej, niż ludzie sądzą. Donald Trump mówił o swoich bliskich relacjach zarówno z przywódcą Rosji, jak i Ukrainy. Zapowiedział, że jeśli to będzie konieczne, użyje dodatkowych sankcji i ceł. Czas położyć kres zabijaniu, stwierdził Trump i jednocześnie skrytykował Międzynarodowy Trybunał Karny. To grupa złych ludzi, wzywam wszystkich członków MTK do rezygnacji, stwierdził Trump, a przypomnijmy, Trybunał w 2024 roku wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu, zarzucając mu zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości w Strefie Gazy.
1: Dodajmy, że podczas szczytu ONZ premierzy Danii i Grenlandii i prezydent USA podpisali porozumienie w kwestii bezpieczeństwa Grenlandii, autonomicznego duńskiego terytorium.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej policja zatrzymała kierowcę hulajnogi jadącego pasem awaryjnym ekspresówki S3 na Dolnym Śląsku. To niedozwolone. Patrol wezwali mijającego kierowcy samochodów.
4: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
1: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. A po wypisaniu mandatu policjanci podwieźli kierowcę hulajnogi do najbliższej stacji paliw.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł już na zgrupowanie kadry. Tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc z lekkim jetlagiem.
5: Dzisiaj dobrze spałem, całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
1: A pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym.
6: Minęła godzina 8, sprawdzamy prognozę pogody. Chłodny poranek, chłodny jesienny poranek, bo dziś pierwszy dzień jesieni, 23 dzień września. We Wrocławiu 7 stopni, w Kłodzku 5, w Wałbrzychu 3, więc naprawdę chłodno, tam także pada. Ma być dzisiaj słonecznie, możliwe są takie bardziej pochmurne momenty, ale raczej przewaga słońca, maksymalnie 17 stopni, tyle będzie właśnie we Wrocławiu. Temperatura powolutku rośnie.
7: Reklama.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw, w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Akwapark Wrocław, Akwapark Brochów i Akwapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl.
0: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić. Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
11: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
0: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
11: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
0: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
11: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy Placu Nowy Targ.
0: Więcej informacji na simwrocław.pl.
7: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 7 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Exner. Już za chwilę poranny gość na antenie Radia Rodzina 8.10. W studiu już czeka Patrycja Jęczmionka oraz jej gość. Zapraszam, zostańcie z nami. Teraz Dawid Podsiadło na antenie Radia Rodzina.

0: 10 minut po godzinie 8. W studiu jest już Patrycja Jęczmionka oraz jej gość. Zapraszam na poranną rozmowę.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.
2: A ze mną politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Najnowszy sondaż polityczny Ibris pokazuje stałe, panie profesorze, trendy. Koalicja Obywatelska dalej utrzymuje pozycję lidera, Prawo i Sprawiedliwość na drugim miejscu, ale spada w sondażach, umacnia się Konfederacja. Za rok o tej porze przy urnach wyborczych taki może ziścić się scenariusz?
3: I tak i nie, dlatego że z jednej strony mamy całą serię sondaży, które pokazują właśnie mniej więcej tego typu obraz. To znaczy koalicja pierwsza, ale bez większości. Potem mamy taki trend spadających notowań PiSu i właściwie to, co być może nam grozi za chwilę, to taka mijanka, to znaczy między PiSem a Konfederacją.
2: Tak, bo depcze po piętach.
3: Tam już jest bardzo nieduża ta różnica. No i trzecia rzecz, która też jest w tych sondażach widoczna, no to przejście progu wyborczego przez inicjatywę Mateusza Morawieckiego. Tutaj wygląda na to, że te sondaże są raz lepsze, raz gorsze, ale...
2: Tu ugrupowanie Mateusza Morawieckiego ma 6,4%.
3: Tak, w większości sondaży to jest powyżej progu. Natomiast, no, czy to się przełoży na wynik wyborczy, to po pierwsze zależy od tego, jak tak naprawdę będzie wyglądał zestaw tych ugrupowań, które ze sobą będą rywalizować. To znaczy, ja myślę, że pojawią się jeszcze nowe inicjatywy polityczne, no bo tak, po pierwsze nie wiemy, co się wydarzy na lewicy, czy będzie jedna lista, czy dwie. Nie wiemy, w jaki sposób wystartuje PSL, czy będzie to samodzielny start, czy jednak tutaj ludowcy będą szukać jakiejś koalicji. No i trzecia, nie wiadomo, co się wydarzy ze środowiskiem Szymona Hołowni. Tutaj mamy już teraz dwa kluby. Czy ten rozłam się też przeniesie na jakieś inicjatywy wyborcze? No zapewne tak, ale przy obecnym poziomie takim śladowych notowań, no tu też prawdopodobnie będzie szukanie jakichś koalicji, jakichś bloków. I to jest jak gdyby dzisiaj niewiadomą i to przez rok może się jeszcze tutaj, jeśli chodzi o tą właśnie tą strukturę rywalizacji, tu się może wiele wydarzyć. I stąd, no, myślę, że jeszcze tak wprost nie możemy przekładać tych sondaży na wybory, no a ponadto to jest jednak jeszcze rok do wyborów, a to w polskiej polityce to jest cała wieczność, więc tu się bardzo wiele rzeczy może jeszcze stać.
2: Taki rezultat nie gwarantuje Koalicji Obywatelskiej samodzielnych rządów, to utrzymuje się już od wielu sondaży, także od wielu miesięcy. Z kim ewentualnie może budować koalicję?
3: Znaczy, moim zdaniem tutaj ta sytuacja koalicji, ona nie jest taka zła. To znaczy tutaj główny problem to są koalicjanci, którzy rzeczywiście nie wyglądają dobrze.
2: Między sobą także się zżerają.
3: To prawda, natomiast no, również te rozłamy na prawicy powodują taką sytuację, że jeżeli na przykład weźmiemy sobie powiedzmy PiS i dodamy do tego mniej więcej poparcie Morawieckiego, to jest około 23-24%, tylko że pamiętajmy, że przy systemie Donta to lepiej mieć 24 niż na przykład 17+7, bo to się, jak to się będzie na dwie listy rozkładało, to wtedy jednak ten podział mandatów będzie trochę inny i przy tak w takiej sytuacji, gdzie różnica dzisiaj między pierwszą i drugą partią, czyli między dzisiaj koalicją a PiS-em, no to jest kilkanaście punktów już jednak, no to ten największy dostanie sporą premię za wygraną. Czyli tak naprawdę, gdyby koalicji udało się podnieść notowania gdzieś do poziomu powiedzmy 35-36% przed wyborami i mając jeszcze na względzie dobry wynik lewicy, czyli gdzieś powiedzmy wynik dwucyfrowy, no to kto wie, czy taka większość by się nie uzbierała. Także to będą bardzo emocjonujące wybory też z tego powodu, że przy tym rozkładzie poparcia, który nam dzisiaj troszkę podpowiadają sondaże, możemy mieć, no właściwie znowu trochę taką sytuację jak w wyborach prezydenckich, to znaczy minimalna różnica będzie decydować, czyli tak naprawdę znowu te 100, 200, 300, 400 tysięcy głosów w każdą stronę może ostatecznie przesądzić o wyniku, natomiast no, stworzenie tej większości, to też jest raczej pewne, będzie wymagało jednak rozmów koalicyjnych. To naprawdę nie będzie takie proste. Nawet jeśli by wygrała prawica, a przegrała koalicja, to naprawdę to stworzenie większości proste nie będzie, bo to nawet jeśli matematycznie tak będzie, to jednak dzisiaj te różnice polityczne, one się na siebie nakładają, przebiegają w różny sposób i na przykład powiedzmy relacje, no choćby między Morawieckim a Kaczyńskim też dzisiaj pokazują, że to bardzo różnie może wyglądać. A mamy jeszcze też obie konfederacje w grze, więc tak, tutaj rzeczywiście możemy mieć do czynienia z bardzo skomplikowaną układanką.
2: A czy słuszne jest, że Jarosław Kaczyński mówi, że Mateusz Morawiecki i jego ludzie odeszli z Prawa i Sprawiedliwości, aby rozpocząć rozmowy z koalicją rządzącą?
3: Czy ja myślę, że to jest taka rozgrywka o tego samego wyborcę, dlatego że tu i Kaczyński, i Morawiecki w gruncie rzeczy walczą, na razie przynajmniej, o tych wyborców, którzy no, kiedyś byli wyborcami Prawa i Sprawiedliwości za tych najlepszych czasów, no bo przecież musimy pamiętać, że kiedyś głosowanie na PiS to było gdzieś w okolicach nawet i 40%, prawda?
2: Więc a teraz 17%.
3: Mieliśmy takie wyniki, więc ci wyborcy gdzieś tam istnieją. No i to jest taka rozgrywka na razie między tymi dwoma obozami. To znaczy tutaj chodzi o to, kto przyciągnie tych wyborców do siebie, na ile uda się Morawieckiemu utrzymać poparcie właśnie w tej grupie. Pewnie będą szukali też i nowych zwolenników, no ale na razie to jest taka wojna trochę o podział tego, można powiedzieć, tortu, czy jak.
2: Widzieliśmy to przy wyborze wicemarszałka.
3: Tak, dokładnie. I to jest właśnie tego typu rywalizacja. Kto zajmie silniejszą pozycję? No na razie ciągle jeszcze jest tak, że górą jest PiS i tutaj Kaczyński może oczywiście czuć się dużo lepiej, bo to poparcie jest wysokie. No ale ten pierwszy krok, który był potrzebny Morawieckiemu, się udał. To znaczy udało mu się jakby zakotwiczyć tą swoją inicjatywę polityczną powyżej progu wyborczego. No i to jest dobry sygnał pokazujący, że no, skoro już mamy te 6% powiedzmy, czy 7 czasami w niektórych sondażach, no to jest ten potencjał, żeby już pójść w górę. No, bo myślę, że tutaj chodzi o to, żeby no właśnie gdzieś tam te wszystkie partie między 5 czy w okolicach 5%, no to one najchętniej by gdzieś celowały właśnie w wynik dwucyfrowy. I to pewnie o to będzie szła walka. Także nawet dzisiaj niekoniecznie wyniki tych największych będą decydujące, ale właśnie to, po pierwsze, kto wejdzie do parlamentu, a kto się znajdzie pod progiem, no i kto będzie miał ile szabel w momencie, kiedy te rozmowy koalicyjne za rok pewnie będą się toczyły.
2: A skąd czerpią paliwo polityczne obie konfederacje?
3: One czerpią paliwo polityczne chyba z dwóch źródeł. To znaczy, po pierwsze, one czerpią paliwo polityczne z tych wyborców, którzy, a to jest spora grupa, już to pokazały wybory i w 2003 roku, i trochę w 2005, ludzi, którzy generalnie są niezadowoleni z tego duopolu. To znaczy, tacy, którzy nie są wyborcami, czy nie chcą być wyborcami ani koalicji, ani PiS-u. No i w 2023 roku spora część tych wyborców zagłosowała na tą trzecią drogę. No to był ten wybór i tam sporo tych głosów padło. I to jest jakby jedna grupa. To są ci, jakby można powiedzieć, którzy nie chcą duopolu. No a druga grupa to są młodzi wyborcy. To tutaj wyraźnie widać, że ten przekaz do młodych kierowany, do tych tak zwanych first voters, czyli tych, którzy głosują po raz pierwszy, czy będą głosować po raz pierwszy w przyszłym roku, tak, no to jest przekaz taki, który wskazuje na to, że ci wyborcy są mocno zradykalizowani. Tutaj tym się żywią zarówno Konfederacje, no w największym stopniu, ale także na przykład Partia Razem, jeżeli popatrzymy na strukturę zwolenników tej partii, to tam przede wszystkim właśnie młodzi wyborcy się pojawiają. I to jest to drugie źródło popularności właśnie
2: Konfederacji. Ale także z nastrojami antyukraińskimi.
3: No, to jest pewne narzędzie już. To znaczy, to już jest jakby, można powiedzieć, pewne instrumentarium polityczne, z którego te konfederacje korzystają. No i to jest taki, można powiedzieć, konglomerat. A więc antyukraińskość, antyeuropejskość i szerzej, powiedzmy, taka, można powiedzieć...
2: Mówią oni wolnorynkowość,
3: taka,
2: ale...
3: Taka wolnorynkowość, ale taka w takim bardzo skrajnym, takim libertariańskim rozumieniu, gdzieś tam jeszcze nawiązująca do Janusza Korwin-Mikke i tych jego takich pomysłów bardzo, bardzo liberalnych. Więc to są te trzy wyróżniki, chociaż ja myślę, że tą antyukraińskość ja bym jeszcze połączył także w ogóle z wrogim stosunkiem do emigrantów, bo to dotyczy Ukraińców, bo ich jest po prostu najwięcej, ale ten taki antyemigrancki sznyt to jest dzisiaj bardzo wyraźnie widoczne w całej tej takiej radykalnej prawicy w Europie, że to jest właściwie ten element łączący. No u nas jest to antyukraińskość na zachodzie, w AfD, czy w Voxie, czy właśnie w tej dalekiej prawicy we Francji. Tam jest bardziej prorosyjskość w to miejsce wskakuje. Mhm. U nas to się pewnie nie przyjęło, natomiast tam jest to bardzo wyraźne.
2: Ale słyszał pan, profesor, Sławomira Mentzena, jednego z liderów Konfederacji, który ostatnio mówił, by zabrać świadczenia socjalne, 13, 14 emeryturę, ograniczenie 800+, nie odbierze im to elektoratu?
3: Nie odbierze, nawet jeśli to niewiele, bo jeśli popatrzymy akurat...
2: Każdy się boi cokolwiek zmieniać.
3: No dobrze, tylko że w przypadku Konfederacji to jest tak, że Konfederacja wśród wyborców, powiedzmy 60+, ma bardzo niewielu zwolenników.
2: Więc może sobie na to pozwolić.
3: Więc może sobie na to pozwolić, dokładnie tak. I on będzie szukał raczej... No, poparcia wśród tych, którzy na przykład uważają, że płacą za wysokie podatki, że właśnie no, na ich pracy jak gdyby jest budowany ten cały socjal, czy te wszystkie właśnie inne transfery do tego starszego pokolenia skierowane, więc myślę, że to jest dość świadome. To znaczy tutaj Mentzen niewiele ryzykuje, bo tak naprawdę w tej grupie najstarszych wyborców niewiele straci, natomiast no, może właśnie tych młodych wyborców do siebie przekonywać, którzy zawsze tak naprawdę byli no, wrażliwi na te hasła właśnie związane z tym, że no, te daniny socjalne jakoś tam to są dokonywane niejako ich kosztem, prawda? Że to oni muszą wypracować te środki, które potem państwo gdzieś tam rozdziela. Więc to oczywiście chwyta. I dlatego tutaj te zyski będą chyba mimo wszystko większe niż straty.
2: Szymon Hołownia, szefem klubu Polska 2050. Co da mu właściwie zastąpienie Śliza?
3: No to jest właściwie taka opera mydlana już trochę, jeśli chodzi o polską politykę. To znaczy w momencie, kiedy się okazało, że Szymon Hołownia nie może być prezydentem, bo po prostu za mało
2: ludzi na niego głosuje. Ktoś wyliczył 6 porażek pod rząd.
3: To trzeba coś ze sobą zrobić i tutaj się pojawiają kolejne, coraz to nowe pomysły, czyli od wycofania się z polityki z jednej strony.
2: Aż do wejścia do rządu.
3: Aż do wejścia do rządu, tak. A i w międzyczasie kilka jeszcze takich tymczasowych rozwiązań. Pamiętajmy, że Szymon Hołownia jest wicemarszałkiem Sejmu przecież, prawda? Więc to też jest dosyć wysokie stanowisko jednak. No teraz jest szefem klubu, no ale to jest ciągle jakby ten obszar tej polityki parlamentarnej, w której Szymon Hołownia już chyba uzyskał wszystko, co mógł w czasach marszałkowania. Natomiast no, w tej chwili jest z kolei taki pomysł z tym przejściem do rządu, gdzie... No właśnie to trudno powiedzieć, co to ma dać Hołowni, dlatego że no, cały problem sprowadza się do tego, że za chwilę mamy wybory i trzeba szukać wyborców i jak ktoś zostanie, nie wiem, wicepremierem, ministrem, to raczej specjalnie zbyt wiele czasu na kampanii, na prowadzenie kampanii, na budowanie wizerunku mieć nie będzie, więc być może ta funkcja jest dla niego lepsza w tej chwili, bycia szefem klubu, czy wicemarszałkiem, ale niewątpliwie ambicje sięgają na pewno dużo, dużo wyżej.
2: Ale Polska 2050 praktycznie znika ze sceny politycznej, jeśli chodzi o sondaże.
3: No właśnie, to jest ten problem, prawda, że tu nawet nie mówimy o zbliżeniu się do 5%. Tu
2: chęć głosowania 0,2%.
3: No więc właśnie, że to jest coś,
2: co... To jest co... nic praktycznie.
3: To jest taka bardzo dziwna sytuacja, że to mamy pewną jakby grupę polityczną, no bo to w sumie razem licząc te dwa ugrupowania, dwa kluby, bo tu jeszcze centrum do tego dodaje, to jest 30 posłów, za którym już dzisiaj, jak widzimy w sondażach, w zasadzie już nikt nie stoi. Więc oni no, muszą sobie jakąś polityczną przyszłość zbudować zupełnie od nowa. No i to jest właśnie ten czas. To znaczy jest rok przed wyborami na to, żeby się jakoś na nowo zdefiniować. Część pewnie znajdzie miejsce na listach innych partii, część pewnie z tej polityki się wycofa, no ale widać, że tam jest sporo takich osób, z którym się ta polityka spodobała i chcieliby zostać. Przynajmniej na tym poziomie parlamentarnym.
2: Czy rządzący zdają egzamin z informowania Polaków o zagrożeniach ze strony Rosji? Zdaniem pana, profesora?
3: Znaczy, ja powiem w ten sposób. To znaczy, to jest tak, że rząd tutaj taką bardzo wąską ścieżką stąpa. Dlatego, że z jednej strony to jest tak, że no, tak naprawdę należy nam się jako obywatelom informacja o tym, co nam grozi i jakie działania w najbliższym czasie mogą podjąć te państwa, które postrzegamy jako wrogie. No ale z drugiej strony też jest tak, że ta wiedza bardzo często jest pozyskiwana z jakichś tam źródeł niejawnych, opracowań wywiadu i tak dalej. Więc z drugiej strony no, jest problem, co można powiedzieć, prawda? No bo choćby dlatego, że o tym, o czym się czasami zapomina, że jeżeli powiedzmy ujawnia się jakieś tam informacje wywiadowcze, to można niechcący no, zdekonspirować swoje źródło, prawda? Więc to też jest, to już nie jest zabawa, to są bardzo poważne zagrożenia dla tych, którzy informują tutaj Zachód o tym, co Rosja planuje i co chce zrobić. No więc rząd się gdzieś musi zmieścić, prawda, między tą konieczną otwartością z jednej strony, a koniecznością zachowania tajemnicy o tym, co wie i skąd to wie przede wszystkim. No właśnie, gdzieś tu trzeba znaleźć ten złoty środek. Natomiast no, też trzeba powiedzieć, że ten system, który rząd próbuje uruchomić, no jest cały czas testowany. I wygląda na to, że tutaj wszyscy się tego uczą. Prawda? To jest tak, że no, na przykład przypomnieliśmy sobie choćby o syrenach alarmowych, o których nikt nie pamiętał przecież przez całe dekady.
2: Jak brzmią, tak, jakie sygnały ostrzegawcze
3: tak
2: mamy.
3: Tak naprawdę, jak to wszystko wygląda. No, są rozsyłane te SMS-y.
2: Pan to także otrzymał, prawda, ostatnio?
3: No, tak, bo akurat miałem okazję być
2: na ścianie Polski.
3: Byłem po prostu w Lublinie z racji moich obowiązków zawodowych i też zostałem jako człowiek, który w tym Lublinie przebywał, takiego SMS-a w poniedziałek wieczorem dostałem, zarówno alarmującego, jak i odwołującego ten alarm, więc to przychodzi. Ale jak widzę z drugiej strony, to tam miejscowi już specjalnie się z kolei tymi alarmami już SMS-owymi nie przejmują, bo one tak gdzieś od połowy sierpnia przychodzą niemal codziennie, więc to już też jest trochę rzecz właściwie normalna tam. No więc, no właśnie, to jest też pytanie, prawda, czy zbyt wiele tych alarmów nie spowoduje takiego zobojętnienia ludzi, którzy w momencie, kiedy to prawdziwe niebezpieczeństwo się pojawi, czy oni po prostu właściwie zareagują. No, w ubiegłym tygodniu w Lublinie właśnie uruchomiono syreny, no i tam były bardzo dziwne zachowania. To znaczy niektórzy szukali schronu, niektórzy to ignorowali, niektórzy właściwie gdzieś tam dopiero zaczęli nerwowo szukać informacji, co mają zrobić, więc tu jeszcze jest bardzo, bardzo wiele rzeczy. Po pierwsze do zrobienia, do dopracowania i przede wszystkim do nauczenia nas życia w tych nowych okolicznościach, w tej nowej sytuacji, no bo musimy, to jest w sumie piąty rok wojny za naszą granicą, a my przez dłuższy czas, no jak gdyby można powiedzieć, trochę ignorowaliśmy to, że za chwilę to również może nam jakoś tam zagrażać. Trochę jak gdyby nie dopuszczaliśmy do siebie tej świadomości. No a teraz wygląda, że no, trzeba będzie się po prostu do tych nowych realiów dostosować.
2: Zonda krypto, afera w Szpitalu Południowym będą miały konsekwencje przy urnach wyborczych?
3: U nas afery żyją krótko. W Polsce. To znaczy, oczywiście te afery gdzieś tam się będą toczyć, no bo one tutaj obie strony medialnie dość mocno zainwestowały, no ale zapewne zostaną w ciągu najbliższego roku pojawią się znowu jakieś kolejne afery, więc myślę, że generalnie to będzie pewnie odgrywało jakąś rolę, to znaczy tutaj strony będą po te afery sięgać. Natomiast ja się nie spodziewam, żeby to był jakiś taki game changer, który jak gdyby zmieni tą sytuację polityczną tutaj bardzo mocno, więc raczej no, musimy się też niestety do tego przyzwyczaić, że to środowisko polityczne dzisiaj generuje różnego rodzaju afery i to ten styk między polityką a biznesem, polityką a pieniędzmi, no on wymaga jednak dużo większej uwagi, bo rzeczywiście widać, że tu sporo takich patologicznych zjawisk się pojawia.
2: To jeszcze na koniec Kraków. Łukasz Gibała nowym prezydentem?
3: Jest to możliwe, chociaż myślę, że jeszcze mamy przed sobą 2 tygodnie tej kampanii przed drugą turą. Wydaje mi się, że tutaj przy takiej liczbie kandydatów i pewnie stosunkowo niewielkim zainteresowaniu wyborami, to myślę, że to się nie uda rozstrzygnąć w najbliższą niedzielę, więc będziemy mieli pewnie dogrywkę między Łukaszem Gibałą a kandydatką Koalicji Obywatelskiej, czy w ogóle całej tej strony, można powiedzieć, rządowej. I wtedy zobaczymy. To znaczy, te wybory uzupełniające, one mają to do siebie, że tutaj nie jesteśmy absolutnie pewni frekwencji. Ona zazwyczaj jest dość niska. Pytanie, na ile się mieszkańcy Krakowa zmobilizują do głosowania. No i to będzie decydujące. Kto bardziej tutaj swoich zwolenników zmobilizuje? No tutaj ci zwolennicy czy stronnicy Gibały wyglądają na bardziej zmotywowanych, więc pytanie, czy jakby ich wyborcy również pofatygują się do urny. Wtedy on rzeczywiście miałby szansę na zwycięstwo w drugiej turze. Ale to jeszcze chwilę musimy poczekać pewnie na drugą część kampanii.
2: Przełoży się to na ogólnopolskie wybory?
3: Myślę, że niespecjalnie, dlatego że no to jest jednak, to są jednak wybory lokalne w mieście dosyć specyficznym. Tutaj ten aspekt personalny wyborów jest niezwykle ważny. Oczywiście to jest jakoś tam do ogrania propagandowo. Każdy wynik właściwie będzie to można jakoś tam wykorzystać, ale tak naprawdę to z wyników w Krakowie absolutnie nie należy wyciągać żadnych wniosków, że to jakoś tam nam pokazuje, kto wygra za rok w wyborach parlamentarnych. To są po prostu zupełnie różne wybory.
2: Dziękuję bardzo. Politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dobrego dnia życzymy.
3: Dziękuję bardzo.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: W ostatnich tygodniach we Wrocławiu odczuwalnie wzrosły opłaty za zużycie wody, najem lokali, odbiór odpadów i wywóz śmieci, a dziś magistrat dementował doniesienia o podwyżkach za bilety w MPK. Temat utrzymania miasta i wydolności budżetu skłoniły do podjęcia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Jej inicjatorami są wrocławskie środowiska polityczne skupione wokół ruchów takich jak SOS Wrocław, klubów radnych Naprawmy Przyszłość, Prawo i Sprawiedliwość, a także partii Razem i Nowa Fala profesor Senyszyn. Wrocław w 2025 i 2026 roku staje się jednym z najdroższych miast w Polsce do życia. Ostatnie podwyżki każą zastanawiać się, czy Wrocław, kiedy chodzi o pieniądze, zaczyna od szukania oszczędności u siebie, czy zaczyna sięgać coraz głębiej do kieszeni mieszkańców, zaznacza Piotr Uchle, radny miejski Wrocławia i przewodniczący stowarzyszenia SOS Wrocław.
1: Wrocław w 2025 roku i 2026 przede wszystkim staje się jednym z najdroższych miast w Polsce do życia. Począwszy od tego miesiąca, mieszkańcy muszą płacić wyższe stawki opłaty za odpady. Wcześniej mieliśmy podwyżki za mieszkania komunalne, w TBS-ie, za wodę. Mieliśmy podwyżki w akwaparku, w zoo. Wszystkie te sprawy każą zastanawiać się nad tym, czy Wrocław, kiedy chodzi o pieniądze, zaczyna od szukania oszczędności u siebie, czy zaczyna sięgać po prostu coraz głębiej do kieszeni mieszkańców. W tej sytuacji doszliśmy do porozumienia, że rozpoczynamy obywatelską inicjatywę uchwałodawczą pod hasłem cofamy podwyżki. Dopóki nie zostaną wyciągnięte odpowiednie oszczędności ze strony miasta, miasto nie ma prawa sięgać głębiej do kieszeni mieszkańców. I po to jest cała ta nasza inicjatywa.
0: Zdaniem Marty Stożek, posłanki i liderki wrocławskich struktur Razem, problemem Wrocławia jest przerost politycznych stanowisk w spółkach miejskich. Trzeba zrobić porządek i wykonać pracę na szczeblu samorządowym, tłumaczy parlamentarzystka.
2: To tu są spółki, które mają przerośnięte rady nadzorcze zupełnie niepotrzebnie. Mnoży się stanowiska średnie i wysokie urzędnicze tylko po to, żeby wsadzić kolegę czy koleżankę, żeby zapewnić jej bezpieczną, niewymagającą pracę. To jest coś, z czym powinniśmy skończyć i Wrocław jest świetnym miejscem, żeby od tego zacząć. Dlatego zbieramy podpisy pod tymi wszystkimi propozycjami uchwał, które mogłyby pozwolić na oszczędności. To jest krok, który miasto może zrobić i zarządzający miastem mogą zrobić ze swojej strony.
0: Ponad podziałami plasuje się też stanowisko wrocławskich radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Podwyżka opłaty śmieciowej czy planowana podwyżka cen za bilety dotyczy nas wszystkich. Urząd Miasta nie chce się przyznać do fatalnego stanu miasta Wrocławia, komentuje Łukasz Kasztelowicz, przewodniczący klubu PiS w Radzie Miejskiej Wrocławia.
3: Ta kwestia związana z podwyżkami opłaty śmieciowej, planowaną podwyżką ceny biletów, to jest kwestia, która powinna łączyć wszystkie środowiska opozycyjne. Myślę, że pierwszy raz ten temat zjednoczył zarówno z lewą stronę sceny politycznej, ale również nas, Prawo i Sprawiedliwość. Zapewniamy, że we wszystkich biurach poselskich nasze struktury włączą się w tą akcję, będą zbierały podpisy wśród mieszkańców Wrocławia. A ja tylko przypomnę, że te podwyżki są związane z czymś, do czego Urząd Miasta nie chce się przyznać, a myślę, że niedługo o tym będziemy rozmawiali, czyli fatalny stan budżetu miasta Wrocławia, a szczególnie prawdopodobnego deficytu wydatków bieżących.
0: Więcej informacji na stronie Radia Rodzina w zakładce Wrocław.

0: Donald Trump grozi sankcjami, bo chce szybko zakończyć wojnę w Ukrainie. Nastolatek zatrzymany przez służby miał planować zamach. Jesień się rozpoczyna, ale w prognozach powrót lata. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Znów alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. RCB zapewnia w nim, że sytuacja jest monitorowana. Donald Trump tymczasem grozi Rosji i zapowiada potężne sankcje, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Czas położyć kres zabijaniu, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A chodzi o nawet 100% cła. Uderzą nie bezpośrednio w Rosję, ale w kraje, które importują od niej ropę i gaz, czyli Chiny, Indie, a także Słowację. Trump zapowiada też spotkanie z prezydentem Rosji, ale jeszcze nie podczas najbliższego szczytu G20 w grudniu.
1: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
0: Na spotkanie z Putinem gotowy jest też prezydent Ukrainy, który liczy na zakończenie wojny jeszcze przed zimą. Wracamy do kraju. To nie był odosobniony przypadek. Tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe, a jego celem miały być szkoła i meczet, mówi minister Marcin Kierwiński.
2: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadku, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
0: Nastolatek pochodzący z Siemianowic Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób grozi mu do 15 lat więzienia. Młody mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W tym roku zbiega się z kalendarzową. W nocy Ziemia przekroczyła punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze. No i najbliższe dni będą typowo jesienne, na ogół chłodne i deszczowe. Ale w niedzielę ma nastąpić przełom i będzie więcej słońca.
4: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
0: Przyznaje Przemysław Makarewicz z IMGW. Według długoterminowych, eksperymentalnych prognoz średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma dla tej pory roku.
5: Minęła 9, dziś 23 dzień września, pierwszy dzień jesieni. We Wrocławiu 8 stopni, temperatura powoli rośnie. Ma być dzisiaj słonecznie, zachmurzenie jest nieduże, wilgotność powietrza za to wysoka, szansa na opady za to niewielka. We Wrocławiu dzisiaj maksymalnie 17 stopni i tyle też będzie na Dolnym Śląsku maksymalnie dzisiaj. W terenach podgórskich może być nieco chłodniej.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Już 4 minuty po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. O 9.15 zapraszam na przegląd prasy, a o godzinie 9.30 odwiedzą nas autorki książki Talerzyki. Porozmawiamy właśnie o tej publikacji i po audycji do rozdania będę miała dla Was egzemplarze tejże książeczki.

0: 9:15 na zegarach. Rozpoczynamy przegląd prasy. W studiu jest ziewająca Ilona Baran. Chyba jeszcze się nie obudziła. Dzień dobry, cześć.
1: A cześć. Obudziłam się. Ty od razu musisz mnie tak sprzedawać, nie? Tak, ziewam sobie tak, bo chciałam rozgrzać się na swój aparat mowy.
0: No właśnie, jesień, wszystko zupełnie inaczej się odbywa od samego rana. Jest dużo chłodniej, prawda?
1: Jest chłodniej, ale za to no, ja każdą porę roku kocham. I jesień ma swoje plusy, oczywiście, że ma minusy w postaci jeszcze teraz tego przejścia z ciepła do zimnego i ja uwielbiam tę porę roku za to, że spoglądasz za okno, jak się ubrać. Widzisz panią w sandałkach, dziecko w czapce, w kurtce, pana w krótkim rękawku, panią w kurtce zimowej. To jest niesamowity przegląd mody, ale nie o tym.
0: Tak, nie jest to przegląd mody.
1: Tak. Wczoraj właśnie w serwisie IMGW zarządca Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego zapowiedział przekazanie placu budowy na, uwaga, remont obserwatorium na Śnieżce. My już o tym wspominaliśmy, bo na forum ekonomiczne było to ogłaszane, ale Królowa Karkonoszy będzie dostępna dla turystów. Realizacja remontu zakłada wymianę pokryć dachowych na wszystkich dyskach, wzmocnienie konstrukcji, dostosowanie obiektu do wymogów, modernizację wnętrz i jak zapowiada Monika Rusztecka z Karkonoskiego Parku Narodowego, nie planujemy wprowadzać ograniczeń związanych z ruchem turystycznym na Śnieżce. Na razie nie ma takiej potrzeby, bo na tym etapie roboty budowlane będą realizowane przede wszystkim wewnątrz obserwatorium. Poza tym wykonawcy prac mają świadomość, jak ważnym miejscem dla turystów jest właśnie Śnieżka. Prace potrwają do 2031 roku, przede wszystkim ze względu na te trudne warunki pogodowe, które umożliwiają działanie jedynie poza częścią sezonu. Pierwsza taka atrakcja w Polsce 25 września na Zamku Świny pod Bolkowem zadebiutuje niezwykła nowość turystyczna na mapie Dolnego Śląska, Opowieść Duchów XR, czyli to pierwsza w kraju imersyjna wystawa, która łączy spacer po autentycznych komnatach z pełnym zanurzeniem wirtualnej rzeczywistości. Zwiedzający oprowadzą duchy dawnych władców warowni. To będzie niesamowita podróż i przygoda. I jak zaznacza Krzysztof Harkawy, to nie jest jedynie pokaz technologii dla samej technologii, lecz sposób na oddanie głosu zabytkowym murom. Od kilku lat odbudowujemy Świnę i od początku wiedzieliśmy, że samo pokazanie murów to za mało, a w Polsce nie ma dziś drugiego miejsca, w którym historia zamku opowiadana jest właśnie w ten sposób. A oś narracyjną tworzy 5 postaci, które pełnią rolę tych wirtualnych przewodników. Król Bolesław Śmiały, Henryk Krzyżowiec, Gunczel Świnka, Burgman Schweinen i Jan Zygmunt opowiedzą właśnie o zamku Świny.
0: Może w przyszłości tak będą wyglądać w ogóle lekcje historii, na przykład z duchem. Jak myślisz?
1: Na pewno jest to ciekawe urozmaicenie, ale jednak bym pozostawiła człowieka. I na koniec czytamy o rankingu najlepszych miast do życia w Europie. Norweskie Bergen jest obecnie najlepszym miastem do życia w Europie, wynika z najnowszego raportu. W ogólnoświatowym zestawieniu pod względem jakości życia Bergen ustąpiło miejsce jedynie australijskiej Canberrze, zdobywając tym samym drugą pozycję na świecie. Analitycy przyjrzeli się aż ponad 1000 największych miast globu i ocenili na podstawie 27 wskaźnikach, które pogrupowano w 5 kategoriach: ekonomia, kapitał ludzki, jakość życia, środowisko oraz zarządzanie. No i to właśnie Bergen zdeklasowało europejską konkurencję. Ale, europejska czołówka, kto jeszcze był na podium? Na drugim miejscu plasowało się francuskie Grenoble, które jeszcze w 2024 zajmowało pozycję lidera. No i szwajcarskie Brno, trzecie miejsce. I jak sobie spojrzymy na ranking polskich miast, bo tam one się też znalazły, uwaga, najwyżej sklasyfikowana w tym zestawieniu była Warszawa, która zajęła 32 miejsce na świecie. Tuż za nią nasz ukochany Wrocław, 34, ale uwaga, bo to jest bardzo ciekawe, w pierwszej setce znalazły się Lublin na 87 miejscu oraz Kielce na 92. miejscu. Gdańsk, Poznań, Kraków, Białystok, Bydgoszcz i Łódź.
0: Ilona się cieszy, że Kielce.
1: Poza... Oj, od razu się cieszę. Poza pierwszą setką, więc to jest bardzo ciekawe, że akurat Lublin, Kielce, Warszawa, Wrocław
0: zostały. No, Kielce właśnie tam.
1: Tak, ale no można zrobić jakąś tam audycję o Kielcach, prawda? Poznać ten region, jest piękny. Jak to mówią, świętokrzyskie czaruje, ale to nie o tym.
0: Życzymy pięknego dnia dzisiaj i przypominamy pierwszy dzień jesieni, zarówno tej kalendarzowej, jak i astronomicznej. Oby była tak pełna słońca, jak dzisiejsze prognozy. Na razie tego słońca nie widać. Pięknego dnia.

0: 30 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu autorki książki Talerzyki, historie o jedzeniu Iza Wiśniewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Alicja Prodeus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To jest książka z ilustracjami nieobecnej dzisiaj, ale wspomnę, Hanny Jędrzejczyk. Alicja to architektka i mama, a Iza jest kucharką, gotuje i gości. Tak was zapowiem. No i zapytam, o czym jest ta książka, poza tym, że jest o jedzeniu?
1: To jest taka
0: książka... Jak wy rozumiecie tę historię o jedzeniu?
1: To jest taka książka o wspomnieniach też naszych, takich, które się wiążą z jedzeniem i spędzaniem czasu przy stole. To jest taka książka o tym, że możemy wybierać to, co mamy na talerzu i że nie musimy jeść wszystkiego, jeśli nie mamy na to ochoty. I to jest też taka książka o naszych takich nietypowych wyborach jedzeniowych.
2: Tak, ja dodam, że jest to też książka do zabawy, ponieważ to jest taki format, to jest książka interaktywna, w której dzieci bądź ich rodzice, dorośli mogą komponować sobie danie na talerzach, ponieważ ta książka jest podzielona na śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. I teraz my zaproponowałyśmy jakiś wachlarz rozwiązań, co na tym talerzu może się znaleźć, natomiast bardziej to chodziło o taki punkt wyjścia do zabawy i do takiej chęci komponowania samemu tego, co chce się zjeść.
0: Bo ja myślę, że my rodzice, kiedy przychodzi ten moment rozszerzania diety dziecka, stajemy przed takim wyzwaniem i ważnym zadaniem, które czasami po prostu staje się trudne i nie do końca jest zabawą, to tak jak tutaj o tym mówisz. I ja mam wrażenie, że za tą książką stoi trochę taka misja. Czy mylę się?
2: Dokładnie. Mi też jako mamie to jest jakby dobrze znane zjawisko, ta presja i jakiś taki ciężar tego, jak powinnam żywić swoje dziecko, co powinno na jakim etapie mieć włączone do diety. Natomiast każde dziecko jest inne i potem jako rodzice zderzamy się z tym swoim dzieckiem, które ma jakieś preferencje i ma do nich prawo. I ta książka jest trochę o tym, żeby dać sobie więcej luzu przy tym rodzinnym stole, żeby to nie, to jedzenie nie było takim obowiązkiem, tylko świadomą decyzją, takim rozpoznawaniem swoich potrzeb, czy my jesteśmy już najedzeni, czy może już nie jesteśmy, albo ta faktura, kształt, tekstura jedzenia nam nie smakuje i że możemy nie chcieć czegoś zjeść, albo wręcz lubimy jakieś bardzo nietypowe kombinacje na talerzu i ta książka też jest o tym. My zebrałyśmy historię kilkunastu osób, które właśnie podzieliły się z nami takimi historiami i one mają właśnie tak jakby pokazać, że wszyscy z tym jedzeniem mamy różnie i nie ma nic w tym złego, że nie lubimy jajek albo lubimy pomidory tylko na ciepło, tak? Także że jest dużo, dużo wolności w tym jedzeniu.
0: Właśnie książka jest bogato ilustrowana, trzymam ją tutaj w dłoniach, taka grubostronnicowa, na takich kartonowych stronach, więc na pewno bezpieczna też dla małych dzieci. I każdej z tych historii właśnie towarzyszy ten tytułowy talerzyk, który obrazuje, co tam we wspomnieniach gra.
1: No to jest efekt pracy Hani, która nam tak naprawdę dała tej postaci wymyślonej przez nas, dała uśmiech, dała charakter i każdy z tych talerzyków jest wypełniony właśnie takimi małymi bohaterami, którzy mają też tą uwagę przyciągnąć. Ci bohaterowie mają swoje wyrazy twarzy, mają swoje charaktery i to jest, i to dzięki Hani właśnie ta książka tak jakby w obrazku wygląda tak, tak zabawnie i ciekawie.
0: Ja jeszcze wrócę do początków, bo powinnam na samym początku powiedzieć, że książka ukazała się dzięki Fundacji Fandom, której jesteście założycielkami, tak?
2: Tak, zgadza się. Jest to nasz pierwszy projekt wydawniczy, który się ukazał.
0: A czym zajmuje się na co dzień fundacja?
1: No my mamy taką misję wydawniczą, którą chcemy realizować. Chcemy wydawać takie książki, które może są mniej typowe i takie, które może trudniej byłoby jakiś duży dom wydawniczy przekonać do wydania, więc postanowiłyśmy, że będziemy je wydawać same i będziemy jakby od początku przez ten proces wydawniczy przechodzić. Też uczyłyśmy się tego procesu wydawniczego na tej książce, bo to jest pierwsza książka taka, myśmy wcześniej nie miały takiego doświadczenia. No ale jakby oprócz tego, no, my w naszej siedzibie, bo mamy siedzibę na ulicy Norwida, to jest takie miejsce też do spotkań. My tam organizujemy warsztaty, organizujemy tam spotkania autorskie, więc to jest też taka nasza misja trochę szersza. No i taki, myślę, że to się będzie też rozwijać, bo mamy też w planach jakby takie różne inicjatywy związane z miastem i ze spacerami. Też teraz poprzednią sobotę miałyśmy taki spacer, zorganizowaliśmy taki spacer śladami barów mlecznych, więc jakby jest trochę tych inicjatyw.
2: Tak, bo jeszcze warto dodać, że takim trzonem naszej działalności fundacji jest szeroko pojęta też edukacja i zainteresowanie architekturą powojennego modernizmu, ponieważ my się też zajmujemy rewitalizacją pawilonu na wrocławskim Manhattanie.
0: Bo chyba tam się kiedyś mieścił fandom, ja kojarzę taki neon.
2: Tak, no i ten neon wróci, bo to jest neon, który jakby nazwa fandom to jest nazwa, którą ja z moim mężem wymyśliliśmy po tym, jak staliśmy się właścicielami tego budynku, także on historycznie się tak nie nazywał. Natomiast teraz budynek przez ostatnie lata przechodził taki głęboką przebudowę, remont. I ten neon wróci, także ta identyfikacja znowu się pojawi.
0: Powiedziałyście na początku, że to jest książka dla dzieci, ale też dla rodziców, żeby właśnie rozmawiać o jedzeniu, przekonywać może do pewnych rzeczy, ale może też otwierać się na taką różnorodność. I ja teraz zobaczyłam dopiero, że tutaj są takie ruchome elementy, że można na przykład sobie zjeść pizzę bez niczego, albo na przykład z żelkami.
2: Tak, nam zależało na tym, żeby trochę takiego humoru absurdalnego wprowadzić i które wiemy, że dzieci lubią, moje dzieci lubią absurdalne żarty.
0: Które dzieci tego nie lubią?
2: No właśnie, więc taka też była intencja, która stoi za tymi talerzykami i ruchomymi elementami, za wierszykami, które się tam pojawiły, rymowankami, także bardzo chciałyśmy, żeby to była taka właśnie opowieść o tym jedzeniu przy stole, takim też rodzinnej historii, ale też żeby była w tym zabawa i sporo luzu.
0: Bo te historie są różnorodne, pisane zarówno przez małych i dużych, no i już na niemalże ostatniej stronie właśnie jest miejsce na nasz własny talerzyk, w którym możemy skomponować.
2: Tak.
0: I jeszcze na samym końcu komentarz Oli Korolik-Kubrakiewicz, psycholożki.
1: Tak, bo to też było dla nas ważne, żeby Ola nam to wszystko opisała w taki sposób, trochę z perspektywy ekspertki od emocji i od dzieci, bo Ola jest psycholożką, która pracuje z dziećmi i żeby wskazała też takie ważne punkty, które ta książka, z którymi po lekturze tej książki moglibyśmy pozostać. Jest tam mowa o roli wspomnień, o tym, jaką rolę wspomnienia i pamięć, i ta pamięć taka o jedzeniu z dzieciństwa która w nas pozostaje jako już dorosłych osobach. Jest tam mowa właśnie o tej różnorodności, o tym, żeby mieć możliwość wyboru, żeby mieć też taką swobodę w odmawianiu różnych rzeczy, więc to jest jakby tam tak bardzo, bardzo ładnie zebrane i z perspektywy ekspertki opisane.
0: No to może powiedzmy, gdzie tą książkę można nabyć, gdzie można się dowiedzieć więcej informacji o waszej fundacji Fandom.
1: No my mamy stronę internetową, to jest fundacjafandom.pl, mamy Facebooka, Fundacja Fandom. Jesteśmy na Instagramie też pod nazwą Fundacja Fandom. Mamy też taki Instagram dedykowany tylko talerzykom. I to jest Instagram talerzyki Book po angielsku.
2: I tam są też bezpośrednio zamieszczony link do naszego sklepu na Allegro,
0: gdzie można nabyć tą książkę.
2: Tak. A oprócz tego jest we Wrocławiu do nabycia w tajnych kompletach w kinie Nowe Horyzonty, w księgarni pod Arkadami, w księgarni Gondowianka. Wspomóż mi, Iza, czy
1: w księgarni hiszpańskiej też jest. Można ją też kupić przez internet, wydaje mi się.
0: I w kilku miejscach we Wrocławiu jest dostępna.
1: Ona już tam krąży i też można ją kupić. My ją też wysłałyśmy ostatnio do Warszawy, do Gdańska, do Krakowa.
0: Także talerzyki, ona też, całość, także, w całej Polsce.
1: Talerzyki poszły w Polskę.
2: Tak. No. Jeszcze chciałam dodać, że my planujemy teraz 3 października taką oficjalną premierę naszej książki, która odbędzie się w barze Barbara.
0: Także będzie spotkanie z wami.
2: Będzie spotkanie z nami, będzie można porozmawiać o jedzeniu. Będzie to spotkanie dla dzieci i rodziców. Także serdecznie też na nie zapraszamy.
0: Zapraszamy i zapraszamy także do tego właśnie, żeby już dzisiaj podjąć taką rozmowę o jedzeniu w takiej, myślę, atmosferze luzu, zabawy, otwartości. Do tego przekonuje też książka Talerzyki, historię o jedzeniu. I właśnie dzisiaj o niej rozmawiamy w studiu Radia Rodzina. Ze mną Iza Wiśniewska i Alicja Prodeus. A dla naszych słuchaczy także będziemy mieć taką książkę do zdobycia na antenie naszego radia już po audycji. Bardzo dziękuję wam za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.

kto chce porozmawiać o jedzeniu przy stole, pobawić się troszeczkę, może nie samym jedzeniem, ale pobawić się tak wyobraźnią, co z czym można łączyć, troszeczkę luzu wprowadzić właśnie do tych rozmów o jedzeniu, by nie było na takie pełne presji, że coś trzeba jeść, coś trzeba lubić. Dla was, drodzy rodzice, opiekunowie, dziadkowie, mamy taką książkę. Jeśli słuchaliście audycji z Izą Wiśniewską, Alicją Prodeus, autorkami książki Talerzyki, historii o jedzeniu, to wiecie, o czym mówię, a jeśli teraz dopiero włączyliście radio odbiorniki, to jest to książka właśnie o różnych upodobaniach żywieniowych, o różnych preferencjach, która pokazuje, że można lubić różne rzeczy, można też różnych rzeczy nie lubić i to wszystko jest jak najlepszym porządku i że już małe dzieci także mają swoje upodobania i preferencje żywieniowe, które nam rodzicom mogą się nie zawsze podobać, jeśli to jest sucha bułka i banan, ale takie rzeczy też się zmieniają na przestrzeni lat. Czasem lubimy to, a w dorosłym życiu coś zupełnie innego i z niejadka wyrasta osoba, która lubi łączyć wszystkie ze sobą składniki w różnorodnych konfiguracjach. Jeśli taką książkę chcielibyście mieć w domu, poczytać razem, wspólnie, pobawić się też, bo tam jest taka opcja ruchoma, gdzie można właśnie te dania przedstawiać z różnymi składnikami graficznie. Napiszcie do nas 71 48, zaczynamy od słowa rodzina. Jakie takie najbardziej nietypowe połączenie smakowe, kulinarne pojawiło się na waszym stole rodzinnym? Czekamy na wasze wiadomości do godziny, myślę, 10:30, a książki czekają w naszym studiu.

7 minut pozostało do godziny 10, a o godzinie 10.10 przystanek Kultura. Dzisiaj gościem audycji będzie Alvaro Soler. Opowie o Polsce, muzycznych inspiracjach i Sofii. Mówi, jestem zakochany w tym kraju. Alvaro Soler od ponad dekady jest obecny na europejskiej scenie muzycznej, a Polska pozostaje jednym z ważnych

0: to nie miałem zbyt wielu informacji na temat tego, czy popularna jest tu moja muzyka. Po El Miso Sol wydałem utwór Agosto, który nie był już tak popularny. I nagle ktoś powiedział mi, hej, twoja piosenka Agosto, która nie odniosła sukcesu w innych krajach, w Polsce zdobyła status złotej płyty. A ja na to, ale ja nigdy nie byłem w Polsce, dlaczego mam tam złotą płytę? Dla mnie taki sukces zawsze wiąże się z tym, że muszę być w danym kraju, udzielić wywiadów, żeby ludzie poznali piosenkę. Ale najwyraźniej w Polsce wszyscy byli sprytniejsi niż ktokolwiek inny i odkryli, że mam jeszcze jedną piosenkę zatytułowaną Agosto i naprawdę ją pokochali. Byłem więc bardzo wdzięczny i myślę, że właśnie wtedy zaczęła się moja relacja z Polską.
1: W 2016 roku piosenkarz wydał utwór Sofia, który od dziś do dziś jest obecny w wielu stacjach radiowych i przestrzeni publicznej. Alvaro Soler przyznaje, że nie spodziewał się, że po 10 latach piosenka wciąż będzie popularna.
0: To szalone. Przez to bardzo trudno jest mi pisać nowe piosenki, które wy również chcecie puszczać w radiu, ponieważ Sofia wciąż jest tak popularna. Oczywiście bardzo mnie to cieszy. Tak naprawdę wyjątkowa piosenka. Jednak nie sądziłem, że odniesie aż taki sukces, że nawet po 10 latach będzie tak często słuchana. Jestem więc za to bardzo, bardzo wdzięczny. Właściwie Polska była jedynym krajem, w którym Sofia otrzymała diamentową płytę. To chyba odpowiednik 5-krotnej platyny, czy coś w tym rodzaju. To coś niesamowitego. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć. A piosenka nadal jest tak bardzo popularna.
1: Natalia Wójcik przygotowała rozmowę z Alvaro Solerem, przygotowała tą audycję, a rozmowę przeprowadziła kilka dni wcześniej, ponieważ Alvaro Soler wystąpił we Wrocławiu 17 września podczas świętowania dołączenia przez Wrocławie do sieci Westfield. Artysta do Wrocławia tym razem przyjechał na tylko sam koncert. Miasta nie zdążył zobaczyć, ale jedno już wie. Chce tu wrócić. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, ma do nadrobienia nie tylko wrocławskie atrakcje, ale też, jak sam mówi, porcje pierogów. Jak sam przyznał, z polskich smaków to właśnie one skradły jego serce. Na rozmowę z Alvaro Solerem zapraszam już za chwilę o godzinie 10:10.

0: Co z bazami USA w Polsce? Rząd i prezydent zapewniają o współpracy. Będą limity wynagrodzeń dla medyków, 240 zł za godzinę. Będzie też referendum strajkowe w sieci Biedronka. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rząd i prezydent zapewniają, że mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
1: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
2: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
0: Dziś sekretarzem obrony Pittem Hegsethem miał spotkać się polski minister obrony. Wizyta została jednak przełożona na inny termin. Wracamy do kraju. Za 2 tygodnie posłowie mają zająć się ustawami o zarobkach w ochronie zdrowia, które wczoraj przyjął rząd. Lekarzy czeka praca co najwyżej na 2 etatach i za maksymalnie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Konkursy mają być transparentne, a płace jawne. Błażej Kulesza.
3: Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zmiany w przepisach mają obowiązywać wcześniej niż planowano.
4: To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
3: Do przestrzegania zasad ma być zatrudniona armia urzędników.
5: Mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych.
3: Mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
5: Wspomnę tylko, że te 400 osób mamy w planach do zatrudnienia na przestrzeni też kilku lat.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pracownicy Biedronki szykują referendum strajkowe. Domagają się wyższych płac i lepszych warunków pracy. Po fiasku kolejnej rundy mediacji z zarządem sieci związkowcy zapowiedzieli przygotowania do ogólnokrajowego referendum strajkowego, informuje Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.
7: Pracownicy są bardzo przeciążeni pracą. Warunki w pracy w tej chwili w Polsce są w ostatnich 2 latach najgorsze od 10 lat i najgorsze w Europie, bo pracownik w Polsce pracuje ponad siły, dwukrotnie wydajniej niż w tej samej sieci w Niemczech, za dwukrotnie mniejsze środki.
0: Związkowcy domagają się m.in. podwyżek, zwiększenia obsady sklepów oraz ograniczenia ich godzin pracy do maksymalnie 22. Termin referendum nie został jeszcze wyznaczony. Odporność psychiczna, relacje z dziećmi i zapobieganie uzależnieniom były tematami 14. zjazdu profilaktycznego, który odbył się w Tychach. Nie zabrakło ważnego i aktualnego tematu współczesnych technologii, mówi jedna z prelegentek, psycholog profesor Iwona Grzegorzewska z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
8: Powinniśmy się skupić na budowaniu odporności psychicznej młodych ludzi, na budowaniu ich kompetencji, na szukanie alternatyw, na to, żeby dać młodym ludziom możliwość wyboru. Powinniśmy iść w kierunku nie zakazu korzystania z technologii, tylko uczenia się dobrego życia z technologią.
0: Psycholog zwraca uwagę, że współczesne technologie są projektowane tak, by jak najmocniej angażować użytkownika.
9: Minęła godzina 10, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiaj jest 23 dzień września, pierwszy dzień jesieni, a we Wrocławiu 10 stopni. Słonecznie, ma być słonecznie, póki co dosyć pochmurno na Ostrowie Tumskim. Temperatura rośnie, maksymalnie będzie tutaj dzisiaj 17 stopni. I to jest maksymalna temperatura dla naszego regionu. Cieplej nie będzie dzisiaj. Możliwe są opady deszczu, zwłaszcza w terenach podgórskich.
10: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
9: Przy mikrofonie Judyta Exner. Minęła godzina 10, już za chwilę na naszej antenie przystanek Kultura. Dzisiaj gościem audycji będzie Alvaro Soler, hiszpański piosenkarz. Porozmawiamy o początkach jego kariery, inspiracjach do tworzenia piosenek, a także o Polsce. Za nami koncert Alvaro Soler we Wrocławiu. Rozmowę przygotowała Natalia Wójcik. Zapraszam.

0: Przystanek Kultura.
1: Spanish singer.
2: Naszym gościem jest dzisiaj hiszpański piosenkarz Alvaro Soler.
1: Hello, hi.
2: Cześć, witam cię.
3: Hi, nice to meet you.
4: Cześć, miło cię poznać.
2: Jesteś na scenie muzycznej już od ponad 10 lat. Jak wspominasz początki swojej kariery?
4: Cóż, było w tym mnóstwo ekscytacji i bardzo mało snu, ale jednocześnie ogromna radość z każdej chwili. Byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem spełniać swoje marzenia o byciu muzykiem i podróżować po różnych krajach Europy i świata. Dla mnie wszystko wtedy było nowe. Doświadczałem tak wielu rzeczy i wszędzie było mnóstwo kolorów. Poznawałem ludzi, między innymi Polaków, co było dla mnie bardzo ważne. A Polska z czasem stała się również miejscem, w którym mam bardzo wielu fanów i jestem za to bardzo wdzięczny. Początki były bardzo, bardzo ekscytujące. Pamiętam też, że Polska była dla mnie dużym zaskoczeniem, ponieważ mieliśmy piosenkę El Miso Sol, która ukazała się we Włoszech i była dużym hitem w różnych krajach Europy. Jeśli chodzi o Polskę, to nie miałem zbyt wielu informacji na temat tego, czy popularna jest tu moja muzyka. Po El Miso Sol wydałem utwór Agosto, który nie był już tak popularny. I nagle ktoś powiedział mi: hej, twoja piosenka Agosto, która nie odniosła sukcesu w innych krajach, w Polsce zdobyła status złotej płyty. A ja na to: ale ja nigdy nie byłem w Polsce, dlaczego mam tam złotą płytę? Dla mnie taki sukces zawsze wiąże się z tym, że muszę być w danym kraju, udzielić wywiadów, żeby ludzie poznali piosenkę. Ale najwyraźniej w Polsce wszyscy byli sprytniejsi niż ktokolwiek inny i odkryli, że mam jeszcze jedną piosenkę zatytułowaną Agosto i naprawdę ją pokochali. Byłem więc bardzo wdzięczny i myślę, że właśnie wtedy zaczęła się moja relacja z Polską.
3: And since then, I think my relationship with Poland started.
2: A jak teraz? Podoba ci się Polska?
4: Nadal jestem zakochany w Polsce. Widziałem już wiele różnych miejsc w tym kraju, co jest niesamowite. Byliśmy w różnych miastach, takich jak Kielce, Katowice, Bielsko-Biała, Poznań, gdzie po raz pierwszy byłeś na moim koncercie. Warszawa, Kraków, a teraz jesteśmy tutaj. To naprawdę niesamowite, że mogłem tu być już tyle razy. Nie sądzę, żeby zagraniczni artyści przyjeżdżali tu tak często, a wszyscy zawsze mi mówią, że tu jest świetnie, że tu przyjeżdżam i bardzo się cieszę, że mogę to robić.
2: Twoje koncerty odbywały się w wielu różnych miejscach na całym świecie. Jak podoba ci się Wrocław i scena Westfield Wrocławia?
4: Jest naprawdę fajna. Nie mogłem jednak wejść do centrum handlowego, ponieważ jest tam pełno ludzi, więc dzisiaj byłoby to dla mnie trochę ryzykowne. Innym razem przyjdę w bluzie z kapturem i okularach przeciwsłonecznych i zwiedzę całe centrum i Wrocław. Ale mój zespół tam był, przynieśli mi kawę i kupili też kilka rzeczy.
2: Powiedziałeś, że dzisiaj byłoby dla ciebie trochę ryzykowne spacerowanie po Wrocławiu. To pokazuje, że nadal masz w Polsce wielu fanów.
4: Oczywiście powiedziałem ryzykowne żartobliwie. Nie sądzę, żeby naprawdę było to niebezpieczne, ponieważ Polacy są pełni szacunku. Ale tak, za każdym razem, kiedy jestem w Polsce, czuję tę więź z ludźmi. Tutejsza publiczność jest bardzo szczera i prawdziwa. Jestem bardzo wdzięczny, że tak właśnie jest. Jestem dużo ciepła i sympatii. I bardzo się cieszę, że ta relacja wygląda właśnie w ten sposób.
2: Wróćmy do twojej kariery muzycznej. Nie jesteś tylko piosenkarzem, ale także piszesz teksty piosenek, które śpiewasz. Skąd czerpiesz inspirację?
4: Myślę, że w moim przypadku inspiracja zazwyczaj pochodzi z instrumentu. Mam wiele różnych instrumentów, które kupuję. Myślę, że to moja wymówka, żeby cały czas kupować nowe, ale naprawdę to uwielbiam. Mam na przykład stare keyboardy z lat 80. i różne tego typu rzeczy. Dla mnie różne połączenia akordów tworzą pewien klimat i wtedy myślę: okej, to brzmi dobrze, o czym mogę napisać, wykorzystując te akordy i ten vibe. I właśnie tak zazwyczaj zaczyna się piosenka. Potem nawiązuję do czegoś, czego sam doświadczyłem. Zazwyczaj są to osobiste doświadczenia. Czasami próbuję pisać o doświadczeniach innych ludzi, ale lepiej wychodzi mi pisanie o własnych przeżyciach, ponieważ naprawdę wiem, co wtedy czuję. Więc tak, za każdym razem jest trochę inaczej.
2: Czy masz może piosenkę, która jest ci najbliższa?
4: Właściwie trudno powiedzieć. Każda piosenka jest inna i każda z nich ma swój własny klimat, własny świat. Myślę, że El Miso Sol, czyli pierwsza piosenka, którą wydałem, ma dla mnie bardzo duże, ważne przesłanie, które nadal jest aktualne. A mianowicie, wszyscy żyjemy pod tym samym słońcem. I tak, obecnie trudno jest patrzeć na to, co dzieje się na świecie, na politykę, wszystkie wojny i wszystko, co się dzieje, a także na sztuczną inteligencję. Myślę, że zapominamy, że wszyscy żyjemy na tym samym świecie. Nie ma znaczenia, skąd pochodzimy. Uważam, że bardzo dobrze odzwierciedla to również mój zespół. Każdy jego członek pochodzi z innego kraju. I właśnie taki jestem. Dlatego ta piosenka ma chyba największy wpływ na mnie samego.
2: Jest jeszcze jedna piosenka, której wciąż możemy słuchać w polskich radiach. Sofia, co czujesz, kiedy myślisz o tym utworze?
4: To szalone. Przez to bardzo trudno jest mi pisać nowe piosenki, które wy również chcecie puszczać w radiu, ponieważ Sofia wciąż jest tak popularna. Oczywiście bardzo mnie to cieszy. Tak naprawdę wyjątkowa piosenka. Jednak nie sądziłem, że odniesie aż taki sukces, że nawet po 10 latach będzie tak często słuchana. Jestem więc za to bardzo, bardzo wdzięczny. Właściwie Polska była jedynym krajem, w którym Sofia otrzymała diamentową płytę. To chyba odpowiednik 5-krotnej platyny, czy coś w tym rodzaju. To coś niesamowitego. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć, a piosenka nadal jest tak bardzo popularna.
2: Wspomniałeś, że byłeś już w Polsce wiele razy. Czy nauczyłeś się jakichś polskich słów?
4: Kilka. Potrafię powiedzieć
3: dzień dobry.
4: Albo
3: dziękuję bardzo.
4: Ale umiem też powiedzieć
3: kocham cię.
4: Myślę, że z tymi słowami mogę spokojnie wyjść na ulicę.
2: Powiedziałeś to naprawdę bardzo dobrze. Czy masz może jakieś wspomnienie, piosenkę albo smak, który za każdym razem zabierasz ze sobą z Polski?
4: Zawsze staram się próbować lokalnych smaków. Chętnie poszedłbym do restauracji i spróbował kilku tutejszych potraw, ale jestem wielkim fanem pierogów. Dla mnie są po prostu niesamowite. Tym razem chyba jednak nie będę miał zbyt wiele czasu, ponieważ muszę wyjechać zaraz po koncercie. To jedna z tych sytuacji, kiedy przyjeżdżam i zaraz wyjeżdżam. Ale zazwyczaj, kiedy jestem w trasie koncertowej i mam więcej czasu, zawsze próbuję lokalnych smaków. To jest najlepsze doświadczenie.
2: Czyli wrócisz do Wrocławia?
4: Mam nadzieję, że tak, ponieważ nie miałem czasu zobaczyć miasta przed koncertem, ponieważ byłem w trasie. Jednak wszyscy opowiadają o tym niesamowitym mieście i mówią, że muszę bardzo szybko tutaj wrócić.
2: Naszym gościem był dziś Alvaro Soler, hiszpański piosenkarz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Przystanek Kultura.

0: Już 10.30 na zegarach to Kuba Badach i Robert Jansson. Małe szczęście na antenie Radia Rodzina, a przy mikrofonie Judyta Exner. Trwają 34. Europejskie Dni Dziedzictwa i właściwie najbliższy weekend upłynie właśnie pod hasłem Przyszłość, przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu, bo to hasło tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Mieszkańcy regionu mogą bezpłatnie wziąć udział w blisko 100 wydarzeniach zorganizowanych w wielu miejscowościach naszego regionu. Na antenie Radia Rodzina rozmawialiśmy na temat wydarzenia z jego koordynatorką Agnieszką Szepetiuk-Barańską z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zapytaliśmy o tegoroczne hasło i jego szersze znaczenie. Hasło jest bardzo mocne, bardzo przyszłościowe. Zastanawiamy się, jak ta przeszłość może służyć przeszłości, mówi Agnieszka Szepetiuk-Barańska.
1: Hasło jest bardzo mocne, bardzo takie przyszłościowe. No właśnie, zastanawiamy się, jak ta przyszłość może służyć przeszłości. Do takich najważniejszych czynników wpływających dziś oczywiście na kondycję dziedzictwa materialnego i niematerialnego, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale przecież w całej Polsce czy w całej Europie, należą niewątpliwie zmiany klimatyczne. Widzieliśmy to w tamtym roku na przykład, tak, przy okazji powodzi. Ale oczywiście konflikty zbrojne, cały czas wiemy, że nieopodal nas jest wojna. Oczywiście pewna też presja urbanizacyjna, której nieustająco podlegamy. No właśnie, może czas się trochę zatrzymać i nie żyć tylko tym, co w przyszłości, tym, co więcej i tym, co mocniej, tylko może zatrzymać się nad tymi zabytkami i zobaczyć, jak możemy spojrzeć wstecz, jak możemy im pomóc. Ale oczywiście też chcielibyśmy się skupić na takich tematach, jak cyfryzacja, globalizacja. Ta cyfryzacja rzeczywiście bardzo mocno wkracza dzisiaj w zabytki i tu akurat się cieszymy, bo to jest jakaś taka możliwość na ich przedłużenie, na ich zbadanie. No i oczywiście jestem antropolożką kulturową, etnografką, więc także te znikające tradycje, znikające zawody są dla nas bardzo ważne podczas tej 34. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku.
0: Europejskie Dni Dziedzictwa rozpoczęły się już 18 września na Dolnym Śląsku i właśnie wtedy miało miejsce wspólne takie tkanie na rynku wrocławskim, to takie rzemiosło ginące, można powiedzieć. Mieszkańcy regionu mogą bezpłatnie wziąć udział w blisko 100 wydarzeniach zorganizowanych w wielu miejscowościach.
1: Przygotowaliśmy w tym roku dla Państwa praktycznie 100 wydarzeń. Organizatorów na Dolnym Śląsku jest aż 75. Są to bardzo różne instytucje, stowarzyszenia, kluby, osoby prywatne i dzieje się to wszystko w 35 miastach regionu, ale oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy też do Wrocławia, do Muzeum Narodowego i jego oddziałów.
0: Odbędą się liczne wystawy, koncerty, projekcje filmów, spotkania autorskie, gry terenowe, spacery architektoniczne i warsztaty rzemieślnicze, a nawet ornitologiczne. Między innymi w Bolkowie, Głogowie, Grodziszczu, Gryfowie Śląskim, Jaworze, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Leśnej, Lubinie, Oleśnicy i tak dalej. Miejscowości jest bardzo wiele.
1: Nowoczesne technologie w służbie zabytków, troszkę już o tym dzisiaj powiedziałam, to wszystko do zobaczenia, do przekonania się, jak bardzo ten cyfrowy świat wpływa na zabytki, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu w Bobolicach, bo tam Fundacja Zespół Pałacowo-Parkowy przygotuje takie wydarzenie, ale to również Muzeum Regionalne w Jaworze. Jeśli chodzi na przykład o warsztaty ginących rzemiosł, to zapraszam przede wszystkim do Lublina, czy chociażby do Gryfowa Śląskiego. Gryfów Śląski jest w ogóle taką ciekawą miejscowością na Dolnym Śląsku, dlatego że tam nawet lokalne nauczycielki zrobiły swojego koordynatora i faktycznie Gryfów Śląski przygotował chyba aż 15 wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
0: Co czeka nas we Wrocławiu?
1: Na pewno zwiedzanie, jeśli tu blisko, to hotelu The Bridge, ale także spotkanie ze sztuką na ulicy Jatki. No właśnie to wspólne słuchanie płyt winylowych czy rozmowy o sztuce, zaplanowano to wszystko w Centrum Kultury Zamek, ale także aktywne spędzanie czasu zagwarantuje na pewno spływ kajakowy, czy w ogóle warsztaty ornitologiczne przygotowane w Odra Centrum. Oczywiście także Archiwum Państwowe we Wrocławiu przygotowało liczne wydarzenia, ale także Ossolineum, Muzeum Pana Tadeusza, no i oczywiście Muzeum Narodowe wraz ze wszystkimi swoimi oddziałami.
0: Archiwum to jest ten wielki, wielki gmach przy moście Pomorskim, chyba dobrze pamiętam, tak? I będzie można wejść do środka.
1: Można wejść do środka, będzie można także zwiedzać tamten rejon, także bardzo serdecznie zapraszam. One też, te wydarzenia cieszą się bardzo dużą popularnością.
0: Tak, bo to jest takie miejsce chyba, do którego nie można na co dzień wejść, tak?
1: Tak, tym też charakteryzuje się EDD, że bardzo często otwieramy właśnie takie wnętrza, które na co dzień są niedostępne, albo organizatorzy przygotowują coś specjalnie w ramach właśnie tych Dni Dziedzictwa, czyli tych dwóch ostatnich wrześniowych weekendów. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, i będziecie Państwo chcieli je wspólnie zwiedzać.
0: Zachęcamy do zapoznania się z programem Europejskich Dni Dziedzictwa. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

0: ostatnich tygodniach we Wrocławiu odczuwalnie wzrosły opłaty za zużycie wody, najem lokali, odbiór odpadów i wywóz śmieci, a dziś magistrat dementował doniesienia o podwyżkach za bilety w MPK. Temat utrzymania miasta i wydolności budżetu skłoniły do podjęcia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Jej inicjatorami są wrocławskie środowiska polityczne skupione wokół ruchów takich jak SOS Wrocław, klubów radnych Naprawmy Przyszłość, Prawo i Sprawiedliwość, a także partii Razem i Nowa Fala Profesor Senyszyn. Wrocław w 2025 i 2026 roku staje się jednym z najdroższych miast w Polsce do życia. Ostatnie podwyżki każą zastanawiać się, czy Wrocław, kiedy chodzi o pieniądze, zaczyna od szukania oszczędności u siebie, czy zaczyna sięgać coraz głębiej do kieszeni mieszkańców, zaznacza Piotr Uchle, radny miejski Wrocławia i przewodniczący stowarzyszenia SOS Wrocław.
1: Wrocław w 2025 roku i 2026 przede wszystkim staje się jednym z najdroższych miast w Polsce do życia. Począwszy od tego miesiąca, mieszkańcy muszą płacić wyższe stawki opłaty za odpady. Wcześniej mieliśmy podwyżki za mieszkania komunalne, w TBS-ie, za wodę, mieliśmy podwyżki w akwaparku, w zoo. Wszystkie te sprawy każą zastanawiać się nad tym, czy Wrocław, kiedy chodzi o pieniądze, zaczyna od szukania oszczędności u siebie, czy zaczyna sięgać po prostu coraz głębiej do kieszeni mieszkańców. W tej sytuacji doszliśmy do porozumienia, że rozpoczynamy obywatelską inicjatywę uchwałodawczą pod hasłem cofamy podwyżki. Dopóki nie zostaną wyciągnięte odpowiednie oszczędności ze strony miasta, miasto nie ma prawa sięgać głębiej do kieszeni mieszkańców. I po to jest cała ta nasza inicjatywa.
0: Zdaniem Marty Stożek, posłanki i liderki wrocławskich struktur Razem, problemem Wrocławia jest przerost politycznych stanowisk w spółkach miejskich. Trzeba zrobić porządek i wykonać pracę na szczeblu samorządowym, tłumaczy parlamentarzystka.
2: To tu są spółki, które mają przerośnięte rady nadzorcze zupełnie niepotrzebnie. Mnoży się stanowiska średnie i wysokie urzędnicze tylko po to, żeby wsadzić kolegę czy koleżankę, żeby zapewnić jej bezpieczną, niewymagającą pracę. To jest coś, z czym powinniśmy skończyć i Wrocław jest świetnym miejscem, żeby od tego zacząć. Dlatego zbieramy podpisy pod tymi wszystkimi propozycjami uchwał, które mogłyby pozwolić na oszczędności. To jest krok, który miasto może zrobić i zarządzający miastem mogą zrobić ze swojej strony.
0: Ponad podziałami plasuje się też stanowisko wrocławskich radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Podwyżka opłaty śmieciowej czy planowana podwyżka cen za bilety dotyczy nas wszystkich. Urząd Miasta nie chce się przyznać do fatalnego stanu miasta Wrocławia, komentuje Łukasz Kasztelowicz, przewodniczący klubu PiS w Radzie Miejskiej Wrocławia.
3: Ta kwestia związana z podwyżkami opłaty śmieciowej, planowaną podwyżką ceny biletów, to jest kwestia, która powinna łączyć wszystkie środowiska opozycyjne. Myślę, że pierwszy raz ten temat zjednoczył zarówno z lewą stronę sceny politycznej, ale również nas, Prawo i Sprawiedliwość. Zapewniamy, że we wszystkich biurach poselskich nasze struktury włączą się w tą akcję, będą zbierały podpisy wśród mieszkańców Wrocławia. A ja tylko przypomnę, że te podwyżki są związane z czymś, do czego Urząd Miasta nie chce się przyznać, a myślę, że niedługo o tym będziemy rozmawiali, czyli fatalny stan budżetu miasta Wrocławia, a szczególnie prawdopodobnego deficytu wydatków bieżących.
0: Więcej informacji na stronie Radia Rodzina w zakładce Wrocław.

0: Będą precyzyjne instrukcje dla szkół w sprawie ewentualnych ewakuacji. Szef MSZ spotkał się ze swoim białoruskim odpowiednikiem. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce. Jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza? W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikację, mówi minister Marcin Kierwiński.
1: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument.
0: Żeby nie było żadnych wątpliwości, dodaje minister Kierwiński. Tymczasem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spotkał się ze swoim białoruskim odpowiednikiem Maksymem Ryżenkowem. Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji na granicy, ale też kwestii bezpieczeństwa regionalnego. Więcej na temat tego spotkania Barbara Hobzda.
2: To była pierwsza taka rozmowa od dekady. Szef MSZ Radosław Sikorski, komentując spotkanie z szefem dyplomacji kraju, który jest bliskim sojusznikiem Rosji, wyjaśnił, że przy okazji obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku można spotkać się również z przedstawicielami krajów, z którymi niekoniecznie ma się uregulowane stosunki w innych kontekstach. Radosław Sikorski rozmawiał z Maksymem Ryżenkowym m.in. o przelotach rosyjskich dronów nad Polską. To jest spotkanie pierwsze, zapoznawcze, ale odbywają się też spotkania innych resortów na innych szczeblach, zaznaczył szef polskiej dyplomacji. Wkrótce otwieramy nowy budynek ambasady w Mińsku. Wtedy, gdy sąsiad chce stosunki odmrozić i polepszyć, to Polska zawsze pierwsza do zgody, podkreślał wicepremier Sikorski.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 1 października ruszają bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka płuc. Badania będzie wykonywane za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. To metoda skuteczniejsza niż stosowane wcześniej zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej. Z programu NFZ bez skierowania skorzystają osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy. A jak dużo, mówi pulmonolog profesor Mariusz Adamek.
4: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
0: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mimo to, zdaniem trenera, to nie był łatwy mecz i nie wszystko nam wychodziło. Dlatego brawa dla zawodników, mówi Nikola Grbić.
5: Jestem zadowolony, oczywiście może być nie mieliśmy dużo asów, może być nie mieliśmy dużo bloków, ale dotknęliśmy bardzo dużo piłek, broniliśmy się dobrze i myślę, że mieliśmy dużo sytuacji, które zrobiliśmy sami na bloku i obronie i dlatego jestem zadowolony.
0: Rywalem Polaków w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dziś o 16:00.
6: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. 4 minuty po godzinie 11. Dziś 23 dzień września, pierwszy dzień jesieni tej kalendarzowej i astronomicznej. Na Dolnym Śląsku dzisiaj pochmurno, ale z dużymi przejaśnieniami, zwłaszcza na wschodzie regionu. 17 stopni to temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym i tyle właśnie będzie we Wrocławiu. Aktualnie jednak mamy tutaj stopni 10, temperatura powolutku rośnie.
7: Reklama.
8: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. W Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
8: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
10: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
8: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
10: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
8: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
10: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
8: Więcej informacji na simwrocław.pl.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Już 10 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Aneta Młyńska-Wójcik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Aneta jest koordynatorką do spraw promocji i marketingu w Dolnośląskim Centrum Filmowym i właśnie o pozycji, która za chwilę pojawi się w Dolnośląskim Centrum Filmowym, będziemy rozmawiać. Po wakacjach wracają kinozmysły. Piękna nazwa. I ona chyba otwiera tutaj nas na doświadczenie właśnie wielozmysłowe w kinie. Powiedz więcej.
1: Piękna i zobowiązująca właśnie. Jest to cykl, który zakłada od początku właściwie swojej idei, że będzie angażował wszystkie zmysły naszych widzów. Oczywiście film i kino kojarzy się głównie ze zmysłem wzroku, natomiast postanowiliśmy ten format rozszerzyć i oprócz filmu zapraszamy naszych widzów na degustację.
0: Okej, okay. I jak to wygląda? To jest w trakcie seansu, po seansie, przed seansem?
1: To jest tak, że pokazujemy film, przynajmniej do tej pory tak było, bo nie wykluczamy, że ta formuła może ewoluować, a po filmie zapraszamy naszych widzów do holu, gdzie przygotowujemy specjalną scenografię nawiązującą do filmu oraz degustację, która w jakiś sposób z tym filmem ma współgrać.
0: W jakiej częstotliwości będą odbywać się projekcje?
1: Do tej pory udało nam zrobić się trzy. Zaczęliśmy w grudniu 25 roku filmem Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. I tutaj posiłek przygotowywała restauracja OK Wine Bar i była to degustacja nawiązująca do kolorów emocji w filmie. Bardzo ciekawa, bardzo piękna, bardzo pyszna. Następnie polecieliśmy do Islandii i pokazaliśmy film Miłość, która zostaje i stworzyliśmy degustację z restauracją Dinette, jedną z przewodnika Michelin. Tam było trochę bardziej po skandynawsku, trochę leśnie, trochę morsko, w scenografii między innymi przepiękny mech, widzowie nasi byli zachwyceni. Potem poniosło nas dalej do Azji, bo w kwietniu tego roku pokazaliśmy klasycznego Oldboya. I troszeczkę chcieliśmy pokazać naszym widzom, jak smakuje zemsta. Zrobiliśmy to z restauracją Osejo 25. Udało nam się stworzyć scenografię, która nawiązywała do takiego street foodu seulskiego. Także za każdym razem ta odsłona jest inna i ma zupełnie inny charakter i wydaje mi się, że to jest najciekawsze w tym cyklu, bo jest to za każdym razem dla widzów wielka niespodzianka, a wiemy, że mamy już stałych bywalców tego cyklu, także do tej pory zaznali jakiegoś wachlarza naszych pomysłów, natomiast w niedzielę już, najbliższą o 18.30 pokażemy film Alcaraz, degustację przygotuje Mercado Tapas Bistro i będzie to kuchnia hiszpańska i tutaj motywem przewodnim, podobnie jak w filmie, który pięknie opowiada o tym, jak rodzina żyje i funkcjonuje, taka wielopokoleniowa wokół sadu, który po prostu mogą stracić. Nie chciałabym też za dużo mówić o fabule, ale motywem przewodnim tutaj są brzoskwinie. Wiele pojawia się scen wspólnych posiłków, zbierania wspólnego tych brzoskwiń i to też będzie główny taki life motif naszego menu degustacyjnego podczas tej niedzielnej projekcji.
0: I zdaje się, że restauracja Mercado też otrzymała taką gwiazdkę Michelin. Mi zdarzyło się ostatnio tam być właśnie i to są takie małe porcyjki właśnie, typowe tapas.
1: Tak. Trochę w tym cyklu zakładaliśmy, że będziemy współpracować właśnie z najciekawszymi restauracjami z Wrocławia, dlatego te z przewodnika bądź z gwiazdkami Michelin z pewnością będą się zdarzać, ale nie zawsze, bo okazuje się, że część bardzo dobrych restauracji wrocławskich po prostu prostu została w jakiś sposób pominięta przez osoby, które nominują do tego przewodnika. Tak było w przypadku Osejo, a restauracja naprawdę stanęła na wysokości zadania. Były pierożki mandu, czyli ten motyw przewodni Oldboya, była ośmiornica, była tradycyjna koreańska zupa, także widzowie mogli bardzo wielu koreańskich smaków podczas tego jednego spotkania popróbować. Ale tak jak mówię, to nie tylko jedzenie, to też scenografia, to też odpowiednio dobrana muzyka, to też próby zaangażowania na różne sposoby naszego węchu podczas tej wizyty w kinie. Także ta wielozmysłowość pojawia się w różnych bardzo aspektach, bo nie chodzi tylko o zapach pysznego jedzenia.
0: Tak, ale o doświadczenie. I rozumiem, że to całe, ta cała degustacja jest w jakiś sposób moderowana i to przebywanie w tej scenografii, czy nie do końca jest to...
1: Troszeczkę tak. Jeżeli ktoś już był na któryś z poprzednich odsłon, to wie, że po każdej projekcji pani dyrektor Magdalena Klik-Kozłowska, która jest pomysłodawczynią tego cyklu tak naprawdę, dokładnie instruuje przebieg takiej degustacji.
0: Gdzie możemy znaleźć więcej informacji też o przyszłych projekcjach i zakupić bilety?
1: Oczywiście najwięcej informacji znajduje się w naszych social mediach oraz na stronie internetowej. Jeżeli chodzi o kolejną odsłonę, planujemy ją na listopad, ale jeszcze nie chciałabym za dużo mówić, więc...
0: Więc bądźcie na bieżąco,
1: zapraszać do śledzenia właśnie naszych social mediów. Też pewnie w poniedziałek pojawi się fotorelacja z niedzielnego pokazu i degustacji Alcaraz, więc dla ciekawych zapraszam, a jeszcze nieprzekonanych zapraszam, żeby zaglądnąć i popatrzeć, z jak dużą entuzjazmem widzowie biorą udział w tym wydarzeniu.
0: Ja przypominam sobie, że miałam taką sytuację, kiedy byłam w ciąży i oglądałam bardzo dużo filmów Almodovara i po prostu cały czas chciałam jeść tortilla de patatas. I teraz sobie wyobrażam, że to niejako naturalnie może przychodzi nam to rozszerzenie, ta chęć spróbowania niejako tego, co widzimy na ekranie.
1: Trochę taka była motywacja pani dyrektor, że jest bardzo dużo filmów właśnie o jedzeniu i oglądamy je i wychodzimy z kina z takim pragnieniem, żeby popróbować tego, co się dzieje na ekranie. W przypadku kino zmysłów nie zawsze jest to takie dosłowne. Nie zawsze to są filmy stricte kręcące się wokół tematu jedzenia. Czasami to są jakieś filmowe wątki, jakieś pojedyncze produkty. Zależy to dużo od naszego kulinarnego zawsze partnera i jego interpretacji filmu tak naprawdę i przełożenia na talerze dla naszych widzów.
0: Z wszystkich głodnych wrażeń filmowych, ale też takich wrażeń zmysłowych, wielozmysłowych zapraszamy. Kino Zmysły, cykl wraca po wakacjach do Dolnośląskiego Centrum Filmowego już w najbliższą niedzielę, a ze mną rozmawiała Aneta Młyńska-Wójcik. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję i zapraszamy serdecznie.

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, Szybszy niż Superman, Spiderman, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, na przykład McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, na przykład Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, Wiera, Nadjeżdża i Lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.

0: A teraz ciekawostka dla wszystkich tych, którzy są rodzicami małych dzieci lub ich bliskimi. Przychodzi taki etap w rozwoju człowieka, że nagle zaczyna fascynować się słowami, które u dorosłych wywołują czasami po prostu tylko grymas na twarzy albo dezaprobatę. Oczywiście chodzi o takie słowa związane z całą sferą fekalną i różnych wydalin. I maluchy uwielbiają w ten sposób zwracać na siebie właśnie uwagę. Kiedy wypowiadają te słowa, rodzice często reagują śmiechem, oburzeniem lub zawstydzeniem, a dla dziecka każda z tych reakcji jest sygnałem, że słowo jest magiczne i wywołuje natychmiastowe poruszenie. Według psychologów dzieci w wieku przedszkolnym przechodzą etap, w którym odkrywają swoje ciało i kontrolę nad nim. Tematy związane z wydalaniem są dla nich niezwykle interesujące, a nazywanie tych czynności bawi je i oswaja. Dzieci po prostu lubią brzmienie tych słów. Są one krótkie, dźwięczne, łatwe do wymówienia i rytmiczne. Co zrobić? Jak sobie poradzić z tą fazą? Najlepszym sposobem jest po prostu zachowanie spokoju i zbywanie tych słów obojętnością. Kiedy dziecko zauważy, że słowa nie wywołują już wielkich emocji ani uśmiechów u dorosłych, szybko traci ono swoją moc i staje się nudne. Można również skierować uwagę dziecka na inne, bardziej zabawne rymowanki, przekierowując energię na śmiech z innych powodów. Pamiętam, że mój syn zaczynał rymować, mówiąc na przykład jotki, miotki, lotki, miotki i tak dalej, muza, gotluza i różne inne rymy, co pomagało rzeczywiście zrezygnować z ulubionego słowa. I zachęcam do tego wszystkich, którzy mierzą się właśnie z tą fazą fascynacji brzydkimi słowami.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej. No.

Oh, yeah.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczynają się intencje, czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22. Czekamy także na Wasze SMS-y z intencjami. Wysyłajcie je na numer 71 48. Wiadomość należy poprzedzić słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Basia prosi o dar przebaczenia dla Edyty, Arka i Basi. A ja przypominam, że do godziny 12 trwają intencje. To czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy pod numerem 71 322 2022. Czekamy także na Wasze wiadomości SMS-owe z intencjami. Wysyłajcie je na numer 71 48, a wiadomość należy poprzedzić słowem intencji.

Karol prosi o modlitwę o łaskę pełnego i szybkiego zjednoczenia dziadka z Bogiem w niebie oraz o siły dla nas, dla rodziny, aby żyli nadzieją na spotkanie z Nim i z Bogiem i z dziadkiem w niebie.

otrzymaliśmy kolejną wiadomość z intencją. Jezu, daj zdrowie, siłę i długie życie mojemu tacie, proszę. Mamusiu, moja Maryjo, ochroń nas od złego, od chorób, złych ludzi i sytuacji, proszę. Panie, chroń mnie i moją rodzinę, a bliskich zmarłych przyjmij do swojego królestwa, proszę.

z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, a szczególnie o powrót do zdrowia, z troską o córkę po zabiegu, aby nie było powikłań za lekarzy, za zmarłych i duszę w czyściu, za ojczyznę i pokój na świecie.

0: Mamy pierwsze połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas od złego, błogosław, prowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosieńki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała, nie chorowała. O mądrość, Boże, prowadzenie dla Marty, dla Jakuba, o znalezienie dobrej pracy dla Marty, samego męża Marka. Oddaję Ci wszystkie sprawy, jakie masz w swoim sercu, może tak po ludzku nie do ogarnięcia, ale proszę, Jezu, Ty się tym zajmij. Proszę też w intencji naszej ojczyzny, była bezpiecznym domem za wszystkie rodziny, by mogły spokojnie tu żyć, wychowywać, kształcić swoje dzieci. Proszę Cię, te, Mateczko, w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, proszę Cię również o to, aby wojna na Ukrainie się zakończyła, by Ukraińcy mogli już wracać do siebie. Pozdrawiam pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy za pamięć o nas. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i również pozdrawiamy.

0: A ja przypominam, że jeszcze przez chwilę jest możliwość, by połączyć się z nami telefonicznie. Do 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. Możecie do nas dzwonić, czekamy pod numerem 71 322 2022. Czekamy także na wasze SMS-y. 7148 to numer, na jaki należy je wysłać, a wiadomość poprzedzamy słowem intencje. Z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałabym prosić o modlitwę za księdza Wojciecha Draba, który zginął tragicznie, o Boże miłosierdzie dla niego, ale też o wszelkie potrzebne teraz łaski dla całej jego rodziny, szczególnie dla mamy Elżbiety. Pozdrawiam serdecznie Radio Rodzina.
0: Bardzo dziękujemy. My również pozdrawiamy i przyłączamy się do tych wszystkich intencji.

Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Dziękuję za wspólną modlitwę. Zapraszam, by pozostać z nami i pomodlić się aniołem pańskim już za chwilę o godzinie 12. Ja żegnam się z naszymi słuchaczami. Do usłyszenia już jutro.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według

słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: Nie ma planu B w sprawie paliw. Rząd przyznaje, że wszystko zależy od prezydenta. Dwa przejścia ewakuowano podczas kolejnych rosyjskich uderzeń. W Nowym Jorku dziś kolejny dzień zgromadzenia ONZ. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen paliw, tak twierdzi rząd i przyznaje, że nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
1: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
0: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Przypomnijmy, że prezydent ma własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. W czasie dzisiejszego porannego zmasowanego ataku w Ukrainie przy granicy z Polską ewakuowano dwa przejścia graniczne w Dorohusku i w Zosinie. Na przejściu były w tym czasie m.in. autobusy z pasażerami. Szczegóły zna Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. Zarządzono ewakuację, by wyeliminować zagrożenie dla funkcjonariuszy i podróżnych. W Dorohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Do odprawy może podjechać tylko ograniczona liczba pojazdów. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski, ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła. Ta operacja wymaga wzmocnienia, o tym też rozmawiali szefowie sztabów.
2: A jak zapowiada szef MON-u, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Nowym Jorku dziś kolejny dzień Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemówi tam prezydent Karol Nawrocki, który tak w rozmowie z polskimi dziennikarzami zapowiedział swoje wystąpienie.
5: Ono, drodzy Państwo, w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej.
0: Prezydent zabierze głos w ONZ-cie w nocy polskiego czasu. Podczas sesji popołudniowej wystąpi także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O wojnie w tym kraju i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją będzie dziś również rozmawiać ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa. Weźmie w niej udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. 250 debat, warsztatów i wystąpień oraz prawie 600 prelegentów. W Katowicach rusza Kongres Nowej Mobilności, czyli jak zapowiadają organizatorzy, wydarzenie łączące zrównoważony rozwój i nową mobilność. Kogo będzie można spotkać w Międzynarodowym Centrum Kongresowym?
6: Wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób zaangażowani w to, jak rozwijają się nasze miasta, jak te miasta wpływają na mobilność swoich mieszkańców i jakimi technologiami dysponujemy. Ale nie będziemy starali się technologii traktować jako celu samego w sobie, tylko jako odpowiedzi, jako środka do tego, żeby odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców.
0: Mówiła Agata Wiśniewska-Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Podczas imprezy odbędzie się także prezentacja opracowania Kompas 2035, które ma wskazać kierunki przyszłości rozwoju polskiej motoryzacji.
7: Szesnaście minut po 12:00 sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiaj jest 23 dzień września, pierwszy dzień jesieni, tej astronomicznej i tej kalendarzowej. I zrobiło się jesiennie chłodno dosyć. Poranek był naprawdę chłodny, w terenach podgórskich nawet 3 stopnie, a w ciągu dnia maksymalnie 17 stopni. Tyle właśnie będzie we Wrocławiu. Mamy tutaj teraz 14 stopni, pochmurno, zachmurzenie jest niemal pełne. Po południu możliwe są przejaśnienia.
4: Radio Rodzina.

30 minut po godzinie 12. Maciej Staniek z tej strony mikrofonu. Witam pięknie, serdecznie jesiennie i wszystkie jesieniary pozdrawiam. Moja żona już dynię wyciągnęła, a jakże? Oczywiście, że tak. Już sobie nawet segreguję ubranka, bo te letnie to już niepotrzebne. Teraz te zimowe i jesienne trzeba wytargać. No faktycznie za oknami zrobiło się chłodno. Poranki naprawdę mroźne, można powiedzieć 7 stopni ostatnio jak wychodziłem. To naprawdę już dość niemiła atmosfera. Popołudniami ciepło. No i tak jak mówiliśmy wczoraj o tym, że jak się tutaj ubrać, no i jak ktoś wygląda przez okno i dzisiaj na dworcu też widziałem i chłopaki jeszcze w krótkich spodenkach, a już panie w grubych kurtkach i w apaszkach również funkcjonują jednocześnie w tym samym momencie. I tak to przez jakiś czas będzie wszystko wyglądało. Całe szczęście i komarów mniej, i much trochę mniej. Przepadło to wszystko, takie latające draństwo, to z tego można się cieszyć, a i grzybów coraz więcej.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Raz człowiek po wysłuchaniu takiego utworu ma ochotę kupić bagietkę, usiąść gdzieś w jakiejś kawiarence i popatrzeć sobie na wieżę Eiffla, prawda? 43 minuty po godzinie 12. Teraz będziemy dalej o muzyce rozmawiali. Kalendarium muzyczne przed nami, czyli nadstawimy ucha, co ciekawego wydarzyło się na przestrzeni lat. 23 września właśnie. Zapraszam serdecznie.

23 września 1930 roku na świat przyszedł Ray Charles, wokalista, pianista i kompozytor. Niewidomy od 6 roku życia Charles był 17-krotnym zdobywcą nagrody Grammy, twórcą wielu przebojów z gatunku rhythm bluesa.

W 1978 roku grupa 10cc umieściła na pierwszym miejscu brytyjskiej listy singiel z utrzymaną w stylu reggae kompozycją Dreadlock Holiday. We warstwie tekstowej piosenka opowiada o młodym, białym mężczyźnie, który zagubił się na Jamajce. Ta historia przydarzyła się naprawdę członkowi grupy 10cc, Ericowi Stewartowi, podczas wakacji na Barbadosie.

23 września 1949 roku na świat przyszedł Bruce Springsteen. Pozostaje jednym z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych muzyków w Stanach Zjednoczonych. W samych tylko Stanach sprzedał ponad 60 milionów płyt, a jego piosenka Streets of Philadelphia znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Philadelphia z Tomem Hanksem i Denzelem Washingtonem w roli.

23 września 1943 roku w Madrycie urodził się Julio Iglesias, wokalista szczególnie popularny w latach 70. i 80. Jego płyty rozeszły się na całym świecie w ilości ponad 120 milionów egzemplarzy, dając mu miejsce w gronie najbardziej kasowych wykonawców wszechczasów.

1965 roku amerykański zespół The Walker Brothers zdobył szczyt listy we Wielkiej Brytanii piosenką autorstwa Burta Bacharacha i Hola Davida. Pierwotnie był to hit Jerry'ego Butlera z 1962 roku.

23 września 1959 roku urodził się Martin Page, piosenkarz i autor tekstów. W 1992 roku utwór Page'a trafił na ścieżkę dźwiękową filmu Gladiator w reżyserii Rowdiego Harringtona.

1953 roku w Józefowie urodził się Grzegorz Markowski. Wieloletni wokalista zespołu Perfect uznawany jest za jednego z najważniejszych rodzimych muzyków rockowych. W 1980 roku Markowski dołączył do formacji i pozostawał jej głównym wokalistą przez kolejne 3 lata. Po rozpadzie zespołu zaczął występować z grupami Hazard i Samolot. Podjął się także pracy jako malarz przy budowie początkowych stacji warszawskiego metra. Powrócił do Perfektu w 1993 roku.

Niebezpieczny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Siatkarze coraz bliżej obrony tytułu Mistrzostw Europy. Od dziś jesień w kalendarzu, ale jest szansa na powrót lata. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prokuratura bada sprawę incydentu na torach kolejowych koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Wczoraj wieczorem w miejscowości Jedlanka dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe bloki leżące na torowisku. Przeszkody uszkodziły w lokomotywach przednie zgranicze. Nie doszło do wykolejenia składów, nikt też nie został ranny, ale ruch kolejowy w tym miejscu był wstrzymany przez

0: Kilka godzin na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. O sprawie została powiadomiona Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Incydentem zajmuje się też prokuratura. Są kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. To dawni pracownicy kancelarii premiera i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Śledztwo dotyczy jej finansowania. Do zatrzymań doszło dziś rano w Warszawie na zlecenie rzeszowskiej prokuratury, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
0: Kampania Sprawiedliwe Sądy miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej oraz jej były prezes.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0 i są coraz bliżej obrony tytułu wywalczonego 3 lata temu. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Polacy po 2 tygodniach w Sofii lecą teraz do Mediolanu na finałową fazę turnieju. Jest dobrze, mówi trener Nikola Grbicz.
4: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
3: Dziś Polacy poznają półfinałowego rywala.
0: A wyłoni go mecz Słowenii z Belgią.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś mamy pierwszy dzień jesieni w tym roku. Ta kalendarzowa zbiega się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że teraz dni będą krótsze, a noce dłuższe.
5: Każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima.
6: Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
7: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
0: Najbliższe dni mają być chłodne i deszczowe, słońce ma wrócić w niedzielę, a w przyszłym tygodniu niewykluczone miejscami nawet 24 stopnie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
9: No niestety w przyszłym tygodniu, teraz musimy cieszyć się 14 stopniami, 16 maksymalnie, zobaczymy o godzinie 15 mniej więcej. Troszkę słońca, trochę chmur, wszystkiego po troszku, dziś za to nie powinno padać, całe szczęście. Wiatr też specjalnie nie przeszkadza, 15 km na godzinę. Jutro dzień chłodny, bo tylko 15 stopni, nad ranem 8, no ale deszcze, czwartek i piątek, a od soboty więcej słońca.
8: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
10: Reklama.
11: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
12: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
13: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
12: To dokąd na wakacje?
13: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
12: A może dalej?
13: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
12: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
14: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
15: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
16: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Reklama.
17: Tu Radio Rodzina.

0: Na zegarach dokładnie 15 minut po godzinie 13. Czas na audycję dziś w kościele. Dziś 23 września Kościół wspomina świętego ojca Pio. O żywocie świętego, który był obdarzony stygmatami, miał wyjątkową charyzmę spowiadania ze swoimi gośćmi, porozmawia Daria Detlaff. Zapraszam serdecznie.
1: Cykl audycji o świętym ojcu Pio, brat Paweł Teperski
2: i Cezary Sękalski, głos ojca Pio. Ojciec Pio jest jednym z najbardziej znanych i popularnych dzisiaj świętych. Jak brat myśli, dlaczego tak się dzieje?
1: No jest to swego rodzaju tajemnica i pewien fenomen, z którym mamy do czynienia, ponieważ sanktuarium świętego ojca Pio obecnie jest największym sanktuarium w Europie. Przyciąga aż 8 milionów pielgrzymów rocznie. To największe dalej potem jest Lourdes z 6 milionami, Fatima i dalej nasza polska Częstochowa. Wydaje mi się, że fenomen świętego ojca Pio jest wieloraki. Mamy tutaj do czynienia z wieloma aspektami, ponieważ on przyciąga dlatego, że był też zwykłym, prostym człowiekiem i to każdy z nas dostrzega. A druga rzecz, no to ilość cudów, z którą mamy do czynienia, która nadal za wstawiennictwem tego świętego dzieje się. Pan Bóg czyni wielkie rzeczy, posługując się dalej tym pokornym kapucynem z San Giovanni Rotondo.
2: Brat przewrotnie trochę mówi, no bo przecież zwykłych ludzi i pokornych ludzi, pokornych może nie ma tak dużo, ale zwykłych jest, a oni tak nie przyciągają. Ja bym postawił tezę, że to stygmaty przyciągają, coś nadprzyrodzonego, coś jakiegoś takiego mistycznego, ciekawego.
1: To no, nie trudno się zgodzić, że ojciec Pio po części też zwykłym człowiekiem nie był, ale myślałem tutaj o takiej zwykłości, że Pan Bóg właśnie wybrał zwykłego człowieka. To owszem, te dary nadzwyczajne, którymi go obdarzył, stygmaty, transwerberacja, czytanie w sumieniach czy bilokacja, bycie w dwóch miejscach naraz, jakby przyciągało w sposób szczególny. Ale wydaje mi się, że jednak to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, to przyciąga nas jego głęboka wiara.
2: Brat używa takich trudnych słów, transwerbe, co?
1: Transwerberacja, mianowicie to jest fenomen mistyczny, przeszycie serca, mistyczne przeszycie serca miało to miejsce w życiu ojca Pio w roku 1918. Mianowicie miał wizję anioła, który z włócznią przebił mu serce. Mistyka tłumaczy, że jest to zjednoczenie z Panem Bogiem, czyli Pan Bóg w sposób szczególny udziela pewnych darów mistycznych, aby jednoczyć osoby ze swoją miłością.
2: To zostawmy może na boku te cudowności i zacznijmy od jego prostego życia. Jaki to był człowiek?
1: Ojciec Pio urodził się we Włoszech, koło Benevento w Pietrelcinie w roku 1887, czyli upłynęło już półtora wieku. W rodzinie bardzo prostej, rodzinie rolniczej, w rodzinie Grazie Forgione i Marii Giuseppe, była również nazywana Peppą, miał rodzeństwo, wychowywał się bardzo prosto, wypasał owce. Wstępuje do zakonu w roku 903. W 904 składa śluby, śluby wieczyste w 907 i w roku 1910 przyjmuje święcenia kapłańskie w Benewencie, w tamtejszej katedrze. O tyle jego życie było, troszeczkę odbiegało od życia pozostałych współbraci, gdyż każdy z nas kapucynów, wstępując do klasztoru, przechodzimy swego rodzaju formację. To jest najpierw postulat, nowicjat, później seminarium dla braci, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Jest to związane z pobytami w konkretnych klasztorach formacyjnych. W przypadku ojca Pio sytuacja jest troszeczkę odmienna o tyle, że on bardzo dużo czasu spędził właśnie w Pietrelcinie. Nie wiadomo dlaczego, ale bardzo zapadał na zdrowiu, chorował, gdziekolwiek go przenoszono, a w związku z tą sytuacją zdrowotną był przenoszony do różnych klasztorów, a dobrze czuł się tylko w Pietrelcinie, w domu rodzinnym. No, myślę, że możemy sobie wyobrazić, jak przełożeni patrzyli na to zjawisko, że nasz współbrat, zakonnik dobrze się czuje tylko u mamusi w swoim domu. No, ale taki był fenomen. I również to właśnie w Pietrelcinie mamy do czynienia z pierwszymi, nie powiem, że najważniejszymi wydarzeniami takimi duchowymi, mistycznymi ojca Pio, ale to właśnie tam on zaczął rozmawiać, miał wizję aniołów, rozmawiał z aniołami, z Matką Bożą, z Panem Jezusem, ze świętym Franciszkiem. To również w Pietrelcinie po raz pierwszy ojciec Pio w roku 1911 otrzymał stygmaty. One się pojawiły na chwilę, później znikają.
2: Ale ja bym przyjął taką rolę adwokatusa diaboli, że zdaje się, że ojciec Pio wstępował do kapucynów, bo mu się podobała broda kapucyńska. To takie dosyć, wydaje się, płytkie motywacja wyboru tego zakonu.
1: No zgadza się, ale taka była. Jak widać, Pan Bóg nie potrzebuje na początku człowieka jakichś zniosłych motywacji. Tak jest, jak Pan powiedział, właśnie był ojciec Pio, zachwycił się kapucynem, który miał długą brodę i powiedział, ja chcę wstąpić do zakonu, gdzie bracia noszą brody. Tak samo ojciec Pio mówił o sobie, kiedy wstępuje do zakonu.
2: Na szczęście to było pogłębiane, bo jego rozumienie potem życia zakonnego, czy ta jego wizja bycia żertwą za grzeszników, w intencji grzeszników, to już są wyżyny.
1: Mamy tutaj do czynienia, tak jak było powiedziane, właśnie tą żertwą, czyli tą ofiarą. Ojciec Pio tak później widzi swoje życie i tak jest prowadzone przez Pana Boga, że pragnie składać siebie jako ofiara za grzeszników. Wielokrotnie również mówił później przy rozmowach ze współbraćmi, że Panu Bogu chce ofiarować duszę, a szatanowi nie może ich wyrwać inaczej jak właśnie przez cierpienie. Stąd mamy w jego w życiu później bardzo wiele niewytłumaczalnych do dzisiaj faktów. Na przykład dlaczego ojciec Pio wielokrotnie zapadał na tajemnicze choroby. Temperatura jego ciała często przekraczała również 50 stopni, co oczywiście wiemy z punktu widzenia medycznego jest niemożliwe, ponieważ człowiek umiera przy takiej temperaturze.
2: I to Celsjusza, a nie Fahrenheita.
1: No właśnie. Ale te cierpienia ojciec Pio był nimi naznaczone całe życie. Dalej trafia do San Giovanni Rotondo w roku 1917 i okazuje się, że tam zaczyna się czuć dobrze, że wszystkie choroby w pewnym stopniu ustępują, jego ciało nabiera zdrowia i przełożeni widząc to pozwalają mu tam zostać. Rok 1918 to najbardziej znamienny w życiu ojca Pio ze względu na fakt, że otrzymuje 20 września w klasztorze w San Giovanni Rotondo stygmaty. Stygmaty, które pozostają widzialne do końca jego życia, które nosił przez 50 lat. I w San Giovanni Rotondo pozostaje. Jego życie, można powiedzieć, było naprawdę bardzo zwyczajne z takiego ludzkiego punktu widzenia, ponieważ ten kapłan, stygmatyk, kapucyn odprawia mszę świętą, cały dzień spowiada, modli się. Nie opuszcza San Giovanni Rotondo przez 50 lat, aż do końca życia, które następuje w roku 1968, kiedy 23 września właśnie 1968 ojciec Pio przechodzi do domu ojca. 3 dni wcześniej stygmaty zniknęły, także w momencie, kiedy umarł stygmatyk, kiedy chciano go dokładnie zbadać, zobaczyć, jak to wyglądało. Oczywiście stygmaty były badane i przez Stolicę Apostolską, i przez lekarzy wielokrotnie wcześniej, ale wielu ciekawskich chciało to zobaczyć, możemy powiedzieć, właśnie po śmierci. Właśnie tuż przed śmiercią ciało ojca Pio w tych miejscu stygmatów, to jest te 5 ran, czyli na rękach, nogach i na boku, ciało się goi, lekarze pozostawiają diagnozę w miejscach, gdzie były stygmaty, badane również wcześniej przed nich, ciało się wygoiło, mamy do czynienia ze świeżą skórą, można powiedzieć, też wyróżniała się na jego ciele, że można by to powiedzieć, była to taka jakby zdrowa skóra małego dziecka, młodego człowieka.

0: Kościele.
1: Zgodzi się brat z taką tezą, że ta popularność ojca Pia z jednej strony wynikała właśnie z tych nadprzyrodzoności, było, przyjeżdżało dużo gapiów, ludzi, którzy chcieli te rękawiczki, stygmatów nie pokazywał, ale rękawiczki można było zobaczyć, że to jest jeden nurt tej popularności, ale drugi, głębszy, to są duchowe dzieci, to znaczy ci, którzy spowiadali się u ojca Pio, którzy to przeżyli takie bliskie spotkania z nim i byli wewnętrznie przekonani, że mają do czynienia ze świętego. Jest jakaś granica między tymi dwoma grupami fanów, mówiąc językiem współczesnym.
2: No, Pan Bóg ma dużą wyobraźnię i tak jak Pan wspomniał, wielokrotnie ludzie przyjeżdżali też do San Giovanni Rotondo wiedzeni po prostu ciekawością. Oni chcieli zobaczyć właśnie stygmaty, które oczywiście ojciec Pio nie pokazywał, bo nosił rękawiczki, aby przysłaniać stygmaty, ale zdejmował je na moment sprawowania Eucharystii, więc wówczas wierni mogli zobaczyć również rany stygmatyka. Ale ta grupa fanów wokół ojca Pio, w sumie tak na końcu to byli ludzie, którzy zachwycili się Panem Bogiem. Owszem, motywy przyjazdu, żeby spotkać się z stygmatykiem do San Giovanni Rotondo, były różne, bo jedni wiedzeni ciekawością, inni pobożnością, ale na koniec za łaską Pana Boga ojcu Pio udawało się i jednych, i drugich przyprowadzić do Pana Boga, aby tworzyć również grupy modlitwy, bardzo popularne dzisiaj, nie tylko na świecie, również w Polsce grup modlitwy jest bardzo dużo. One, można powiedzieć, też rosną jak grzyby po deszczu, bo ojciec Pio nie chciał przyciągać do siebie. I to jest też wielkością tego człowieka, że on każdego chciał przyciągnąć do Pana Boga, aby ukazać mu Jego wielkość, że Bóg jest miłością, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, zmartwychwstał i przynosi nam zbawienie. I to jest ta radosna nowina, którą ma Kościół, którą również święty ojciec Pio przekazywał drugiemu człowiekowi. Z dalszych dat, które już są po śmierci, ale mamy do czynienia z beatyfikacją 2 maja 1999 roku przez sługę Bożego Jana Pawła II i później kanonizacja również przez papieża Polaka 16 czerwca 2002 roku.
1: I tu zaczyna się chyba nowe życie ojca Pio, dlatego że wcześniej ta jego popularność była czasami też kwestionowana i nawet ze strony Kościoła były pewne dyskusje na temat czas, kiedy miał zakaz posługi kapłańskiej i tak dalej, pewne próby przechodził. Tutaj w momencie kanonizacji zaczyna się nowe życie, można tak powiedzieć?
2: Jest to swego rodzaju pieczątka, którą postawił Kościół nad życiem tego człowieka, uznając, że można pokazać go jako wzór chrześcijańskich cnót, czyli życia wiarą, nadzieją i miłością. Przekłada się to bardzo na ilość pielgrzymów, którzy przybywają do San Giovanni Rotondo. W tamtych latach, lata 90. były to, jeśli dobrze pamiętam, dane statystyczne 2-3 miliony. Teraz jest tych milionów już 8 milionów rocznie przybywa, aby pomodlić się na grobie stygmatyka, aby prosić go o wstawiennictwo.

0: Kościele.
1: Ojciec Pio zmarł w roku 1968. Był już człowiekiem w podeszłym wieku, schorowanym, też zniszczonym przez życie, można powiedzieć, przez pracę, trud, którą wykonywał. Myślę, że warto wspomnieć również, że przez 50 lat nosił na swoim ciele stygmaty, 5 ran Pana Jezusa, które również jakoś umęczyły jego ciało i umiera w starszym wieku, trochę schorowany, ale umiera z wielkim pokojem. Kiedy umarł pomiędzy godziną 2 a 3 w nocy, w tym czasie już właściwie nie mógł sypiać na łóżku, stąd siedział w fotelu, spędzał noce w fotelu, bardzo dużo się jak zawsze modlił i ostatnie słowa, które wypowiedział przed śmiercią, to właśnie imiona Matki Bożej i Jezusa Chrystusa. Czuwali przy nim bracia, stąd zaświadczyli właśnie, że taka była śmierć ojca Pio. W wielkim poddaniu się, myślę, że też wiele osób mówi, że starość nie udała się Panu Bogu, prawda? Ze względu na choroby, dolegliwości, właściwie mówi się, że dorosła osoba starsza staje się jak dziecko, trzeba się nim opiekować, bo już nic nie może robić sama. I to prawda, ale wydaje mi się, że to właśnie sposób Pana Boga, który bardzo chce nam pomóc, abyśmy dobrze przeżyli śmierć.
2: Może zabrzmi starość, to... Starość jest takim okresem w życiu, kiedy człowiek traci, coraz więcej traci i to jest takie przygotowanie. I teraz jak z pogodą życia to przyjmować, utratę? To jest bardzo trudne dla współczesnego człowieka.
1: No i potrzeba wiary, spojrzenia wiary. I to pokazuje nam ojciec Pio, który będąc człowiekiem niesamowitej wiary, pogodził się też z tym, co Pan Bóg mu daje, do czego jesteśmy zaproszeni wszyscy, prawda? Oczywiście jesteśmy zaproszeni w każdym momencie naszego życia, bo to przecież nie jest powiedziane, że dożyjemy sędziwej starości, będziemy wiedzieli, kiedy umrzemy. To bardzo niewiele ludzi wie, kiedy umrze i to w sposób nadzwyczajny Pan Bóg czasami komuś objawi. Tymczasem jesteśmy zaproszeni, żeby właśnie tą postawę pokory mieć w każdym momencie naszego życia, bo cóż mamy, czego byśmy nie otrzymali? Wszystko jest od Pana Boga. I teraz moim zdaniem właśnie starość jest wielką pomocą, która pomaga nam uzmysłowić sobie, że przecież nic nie posiadamy, ale mamy Boga, który bardzo nas kocha, który nie jest jakimś surowym sędzią, który chce po śmierci rozliczyć nas z naszych grzechów. Pan Bóg posłał nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał, obdarza nas życiem wiecznym i to, czego Pan Bóg od nas pragnie, to właśnie abyśmy to życie wieczne przyjęli. Bo śmierć nie jest rzeczą straszną. Święty Franciszek, kiedy przyszła śmierć, mówił: błogosławiona bądź siostro śmierć. Dlaczego? Ponieważ to właśnie siostra śmierć przeprowadza nas przez te drzwi, które otwierają nam bramy do życia wiecznego. Tego bramy do życia wiecznego, które oczywiście już mamy od momentu stworzenia. Pan Bóg nas zaprasza do życia wiecznego, ale te bramy wieczności otwierają się właśnie w momencie śmierci.
2: No i w przypadku świętego Franciszka mamy podania pewne sprzed 800 lat, a w przypadku ojca Pio, co ciekawe, to jest 68 rok, więc media istnieją. Odchodzenie ojca Pio, dużo ludzi przyjechało. Znamy całą sekwencję.
1: Było to też 50-lecie stygmatów, prawda? Stąd tak. Też wielka grupa ludzi, która przyjechała w tym momencie do San Giovanni.
2: Poza tym Voce di Padre Pio opisywało to i głos ojca Pio Polski przedrukował całe sekwencje świadectwa tego, jak to się, bo to się odbywało na oczach świata. Można powiedzieć, że to był pierwszy taki moment globalnego odchodzenia świętego przed kamerami niemalże.
1: Stąd myślę, że to, czego uczy nas święty ojciec Pio właśnie tym okresem starości i śmierci, co może czego uczy nas Pan Bóg, bo tak myślę, trzeba by było spoglądać zawsze na to. Święci są dani jako drogowskaz, również jako dar, ponieważ w ich życiu Pan Bóg często pokazuje nam, co również jest możliwe w naszym życiu do osiągnięcia, bo świętość nie jest jakimś zadaniem dla herosów duchowych, wybranych ludzi, ale świętość to powszechne powołanie dla każdego z nas. Może nie w taki sposób, jak przeżywał to ojciec Pio, w jakichś cudownościach, stygmatach, bilokacjach, nadzwyczajne dary, ale w tej codzienności naszego życia. I ojciec Pio kiedyś powiedział: wiem doskonale, że nie posiadam w sobie niczego, co byłoby w stanie przyciągnąć wzrok naszego najsłodszego Jezusa. To jego dobroć wypełnia moją duszę wieloma dobrami. Takie pokorne stwierdzenie, które myślę jest potrzebne każdemu z nas, że to nie nasze zasługi będą za nami orędowały w niebie, podobnie jak nie nasze grzechy będą świadczyły przeciwko nam, choć to, jak żyjemy, jest bardzo ważne, ale zasługi, jeżeli możemy mówić o jakichkolwiek zasługach, i tego był świadomy ojciec Pio, to jedyne zasługi, jakie mamy, to zasługi Jezusa Chrystusa. Jego miłość do nas to jest tą zasługą, która może nam wyjednać niebo, jeżeli uwierzymy w Pana Boga, jeżeli uwierzymy w Jego miłość. Stąd myślę, ten lęk, który nosi każdy z nas w stosunku do śmierci, jest to lęk niesamowity, który nas paraliżuje całe życie, to jest właśnie lęk przed śmiercią, bo boimy się, że właśnie będziemy potępieni za nasze grzechy, a naszych zasług mamy tak niewiele. Tymczasem Pan Bóg mówi nam zupełnie rzecz co innego. Owszem, grzechy są powodem naszego potępienia, ale od tego wszystkiego wykupił nas Jezus Chrystus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. I to, co przynosi wiara chrześcijańska, to uważam, że to jest coś wspaniałego. To właśnie usprawiedliwienie, które przynosi Jezus Chrystus. Stąd ten lęk przed śmiercią może w nas zginąć. Dlaczego? Ponieważ śmierć została pokonana. Chrześcijanin, oczywiście ja mówię teraz, jak powinniśmy na to patrzeć oczami wiary, a nie nawet jak to ja dzisiaj przeżywam, prawda? Też widzę, że mam problemy, że lękam się śmierci, ale Pan Bóg mówi, zobacz, nie musisz się lękać śmierci. Dlaczego? Bo my tak naprawdę nie umieramy. My przechodzimy z tego tutaj życia na ziemi do domu Ojca, ale to też jest życie. Co więcej, kiedyś spodziewamy się, tak mówimy w credo, wierzę w ciała zmartwychwstanie, czyli również nasze ciało zmartwychwstanie, i tak będziemy mogli oglądać Boga, czego życzę sobie i życzę wszystkim, żebyśmy kiedyś mogli spotkać się w niebie i tam radować się z tym, który jest, ale nie tylko, że jest, który nas kocha, to Pan Bóg.
2: I dla nas takim świadkiem był niewątpliwie Jan Paweł II, bo byliśmy świadkami jego odchodzenia w takim zawierzeniu, ale warto również wpatrywać się w ojca Pio i patrzeć, jak on to przeżywał.
1: Jest ciekawe, że jakoś te dwie osoby Pan Bóg jakoś połączył. Widzimy, że jest też, ukazała się ciekawa pozycja wydana przez wydawnictwo Serafim. Można ją znaleźć na stronie e-serafim.pl. Papież i zakonnik. Okazuje się, że Karol Wojtyła właśnie za młodu jako biskup pisał listy do ojca Pio z prośbą o uzdrowienie pani Wandy Pułtawskiej. Może wszystkiego jako... nie będziemy mówić.
2: Tak.
1: Warto sięgnąć do tej pozycji, przeczytać, zobaczyć właśnie, co łączyło tych dwóch wielkich ludzi. Ale to, co uczy nas właśnie ojciec Pio, i myślę też pięknie, jak wspomniał pan redaktor, właśnie śmierć Jana Pawła II, prawda? Śmierć człowieka chorego, i to wszystko widzieliśmy, zbolałego, też niedołężnego w bardzo poważny sposób, a myślę, wielu z nas dużo więcej nauczyło właśnie jego śmierć, jego cierpienie, niż katechezy. Móc widzieć, że starość ma swoją godność, że życie jest wartościowe, nawet jeżeli jest właśnie takie obolałe, takie chore. To pokazuje też Jezus Chrystus swoją postawą na krzyżu, że my przecież krzyż wieszamy we wszystkich naszych pokojach, w kościołach możemy go zobaczyć. Dlaczego? Właśnie to ukazuje, że cierpienie ma swoją wartość. Może mieć również wartość odkupieńczą. Również to cierpienie w starości. Stąd to zaproszenie, które Pan Bóg kieruje do nas, abyśmy chcieli się na to zgodzić. To jest świętość chrześcijanina, aby zaakceptować to życie i to, co Pan Bóg przez nie przynosi. My często wymyślamy różne rzeczy, jakieś dobre uczynki chcemy robić. Tymczasem świętość jest wtedy, kiedy potrafimy z pokorą powiedzieć: bądź wola Twoja, to co mi dajesz w tym życiu codziennym. Te drobne dolegliwości, które czasami są kalwarią dla wielu z nas.
2: Amen. Dziękuję bratu za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Brat Paweł Teperski, Public Relations Kapucynów.
2: I Cezary Sękalski, głos ojca Pio.
1: Kłaniamy się serdecznie po franciszkańsku. Pokój i dobro.

0: Senat pracuje nad ustawą o nowym podatku od koncernów paliwowych. 30 lat więzienia dla zabójcy proboszcza z Kłobucka. Papież do małżeństw polskich. Współpracujcie ze stwórcą. Joanna Wyleżą. Zapraszam na wiadomości. Nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiernych zysków koncernów paliwowych, bo mimo że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, to prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. Tymczasem nowy podatek miał sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN, obniżającego ceny na stacjach paliw. Karol Nawrocki wskazuje jednak, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo miałaby działać wstecz, konkretnie od marca, czyli od początku ataku Stanów na Iran.
1: Kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
0: Co jeśli podpisu prezydenta nie będzie, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
2: Jeżeli prezydent zawetuje tą ustawę, przygotujemy kolejną i będziemy zbijać fałszywe, kłamliwe argumenty prezydenta, na przykład, że prawo nie działa wstecz. Prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej to wdrożyły.
0: Ustawa jest dziś rozpatrywana w Senacie. Jest plan, by uchwalić ją bez poprawek. Na 30 lat więzienia sąd apelacyjny w Katowicach skazał prawomocnie Tomasza J., który w lutym ubiegłego roku podczas napadu na plebanie zabił proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny Fatimskiej w Kłobucku, księdza Grzegorza Dymka. To surowsza kara niż 20 lat więzienia orzeczone wcześniej przez częstochowski sąd, który uznał, że sprawca działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Duchowny zmarł na skutek uduszenia, napastnik skrępował mu ręce i zakleił taśmą usta oraz nos.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Współpracujcie ze stwórcą, mówił dziś papież do małżeństw polskich podczas audiencji generalnej. Leon XIV, pozdrawiając Polaków, zachęcił, by małżonkowie umacniali swe więzi poprzez wspólną modlitwę i lekturę Słowa Bożego.
4: In questi giorni a Jasna Góra.
5: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce, gromadzą się małżeństwa i rodziny.

0: rodziny. Towarzyszy im hasło: małżeństwo rodzi życie. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim Wam błogosławię.
1: Na dzisiejszej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra było wielu Polaków, między innymi z Krzeszyna, Wejherowa czy Wrocławia.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który po raz kolejny musiał mierzyć się z pytaniami o dalszą karierę w reprezentacji.
3: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce. Tak powtarzam Wam już od jakiegoś czasu. Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł Wam powiedzieć tu i teraz.
1: A pierwszy jesienny mecz naszej kadry już w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym.
4: Cztery minuty po godzinie 14, środa, 23 dzień września, za oknami raczej mało słońca, choć synoptycy obiecywali, że będzie go dość sporo. Może jeszcze się pokaże. W tej chwili mamy stopni 14, maksymalnie zobaczymy ich 17, wiatr jednak w porywach osiąga 31 km na godzinę, więc dodatkowo nas delikatnie chłodzi. Jutro poranek, no, można powiedzieć chłodny, 8 stopni tylko, a temperatura w ciągu dnia ledwo do 15 wzrośnie.

0: Rolnik Stęśli ze swojej najnowszej płyty 20 minut po godzinie 14 w Radiu Rodzina. Teraz o serialu, który można powiedzieć podzielił Polskę. Serial Lalka. Ja należę do tej opcji, która jest zachwycona. Wczoraj z żoną komentowaliśmy. 3 odcinki chyba przelecieliśmy po prostu zachwyceni, co tam się dzieje. No, po prostu nie możemy się doczekać, żeby sobie już dokończyć. No ale oczywiście niektórzy traktują to 1:1 ten serial, a tak chyba nie należy do tego podchodzić. Jeśli ktoś traktuje to jako ściągawkę z Lalki Prusa, to może się pomylić, mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego. Warto o tym pamiętać.
1: Musimy sobie zadać pytanie, kto tak naprawdę był producentem tego serialu. Jeżeli robi to komercyjna platforma streamingowa, no to ich celem jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania i dotarcie do jak największej puli odbiorców. Jestem przekonany po tym, co czytam w internecie, że te założenia na pewno zostały spełnione. Nie jest to wierna adaptacja, bo to na pierwszy rzut oka widać, że scenariusz jest daleki od oryginału. Niemniej...
2: Zakończenie zupełnie zmienione.
1: Tak, ale Tarantino też się bawił formą, jak przypomnę, chociażby w Bankartach Wojny. Czy to znaczy, że to jest zły film? Nie, to jest dobry film, tylko
2: no właśnie,
1: nie można tego traktować jako wiernej adaptacji prozy Prusa. No i pytanie, kto z jakim oczekiwaniem siada do ekranu. Natomiast uważam, że jeżeli trochę nawet się śmieje z tego, tak dużo negatywnych emocji, ale widać, że wszyscy to obejrzeli, więc cóż.
2: Cel spełniony. Platformy, tak.
1: I myślę, że z perspektywy akurat tego konkretnego producenta, to co sobie założyli, to sobie osiągnęli.
0: Też mnie kończy, żeby powiedzieć, a skończyło się tak, no ale sam nie wiem jeszcze, więc nie będę spoilerował, nawet gdybym wiedział, to bym nie powiedział. Warto zobaczyć, polecam naprawdę. A oprócz tego, chyba pod koniec tego tygodnia pojawi się kolejna lalka, tym razem pełnometrażowa, do obejrzenia w kinach. Także też będzie o czym rozmawiać pewnie.

32 minuty po godzinie 14. Muszę Państwu coś zdradzić. Ja tutaj czuję się troszeczkę w pracy, jak w domu, można powiedzieć. Nie tyle, że taka domowa, rodzinna atmosfera, w końcu Radio Rodzina. To też pełnię funkcję takiego przed śmietnikiem. Już tłumaczę, o co chodzi. Tam siedzi sobie w newsroomie z 5 dziewczyn i jak one czegoś nie chcą zjeść, właśnie zostało coś przyniesione, coś im nie smakuje, albo już jest prawie zepsute, to tak, a co będę wyrzucała, może Maciek zje. I tak przynoszą i tak mówię, Maciek, może zjesz, a jeszcze to sobie weź, a jeszcze to. I w domu mam dokładnie to samo już, tylko że tam jeszcze nie tyle, że przed śmietnikiem, to jeszcze przed, za kotem jestem, bo kot jest ważniejszy. Jak kot już nie chce zjeść, to wtedy albo do śmietnika, albo dla mnie. Kto tak jeszcze ma, ręka do góry?

The Sound i Macy Gray na naszej antenie 9 minut przed godziną 15. Teraz historia tym śmieszniejsza, że autentyczna. Facet opisuje o tym, że w mieszkaniu obok, w nowych blokach, wprowadziła się jakaś prawdopodobnie młoda para. A że ściany są cienkie, więc troszkę słyszę, jak ona mówi: Kubuś, jaki ty jesteś mądry. Kubuś, tak ta kobieta mówiła, to naprawdę. Kubuś, jesteś taki wspaniały, jak ja cię kocham, Kubuś. No i tak wiele razy to się pojawiało. No i sobie ten sąsiad pomyślał, kurczę, tak z zazdrością troszeczkę, jak każdy z nas do mnie tak nie mówi, prawda, moja kobieta, jakie to fajne, no może młode małżeństwo, ale i tak przesłodko do niego mówi. A później tak troszkę pomieszkali wspólnie razem i okazało się, że Kubuś to jest jej kot.

0: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Donald Trump grozi sankcjami, bo chce szybko zakończyć wojnę w Ukrainie. Będzie wniosek o odwołanie rzeczniczki praw dziecka. Bielsko chce mieć centrum cyberbezpieczeństwa. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Donald Trump grozi Rosji i zapowiada potężne sankcje, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Czas położyć kres zabijaniu, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Chodzi o nawet 100% cła. Prawo do ich nakładania dała w ubiegłym tygodniu Trumpowi ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów. Uderzą one nie bezpośrednio w Rosję, ale w kraje, które importują do niej ropę i gaz, czyli Chiny, Indie, a także Słowację. Trump zapowiada także spotkanie z prezydentem Rosji, ale jeszcze nie podczas najbliższego szczytu G20 w grudniu.
1: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
0: Na spotkanie z Putinem gotowy jest także prezydent Ukrainy, który liczy na zakończenie wojny jeszcze przed zimą. A u nas posłowie klubów Rozwój Plus, Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji zapowiedzieli złożenie wniosków o odwołanie rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak, zarzucając jej nieproporcjonalne działania w sprawie odebrania dzieci warszawskiej rodzinie. Sprawa dotyczy interwencji po ulicznym incydencie, gdy rzeczniczka była świadkiem szarpania i krzyku matki na dziecko. Sąd nakazał później natychmiastowy powrót dzieci do rodziców, wskazując, że działania wobec rodziny mogły nosić znamiona przemocy instytucjonalnej. Horna-Cieślak odpiera zarzuty i podkreśla, że była świadkiem przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci, a biuro rzecznika posiada dokumentację wcześniejszych sygnałów dotyczących tej rodziny.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Powiat bielski wspólnie z gminami leżącymi na jego terenie chce pozyskać około 10,5 miliona złotych na utworzenie lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa. Więcej o tej inicjatywie mówi wicestarosta bielski Bartłomiej Pfeiffer.
3: To będą korzyści dla całego powiatu i dla poszczególnych gmin, gdyż w ramach tych środków możemy zakupić najnowocześniejszą infrastrukturę chroniącą nasze cyberbezpieczeństwo, przeszkolić pracowników, zatrudnić ich, czy też uzyskać ekwiwalenty ich wynagrodzenia, tak aby podnieść jakość świadczonych usług.
0: Pierwszym krokiem do utworzenia lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa i ubiegania się o środki zewnętrzne jest podjęcie odpowiednich uchwał przez rady miejskie lub rady gmin, które chcą zostać partnerami tego przedsięwzięcia. Ten temat poruszany będzie m.in. na konwencie wójtów i burmistrzów powiatu bielskiego. Liczby są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%, jak mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej. Pacjentów też stale przybywa.
4: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
0: Według ostatniego raportu na 1000 seniorów przypada u nas zaledwie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych.
5: No i w końcu wyszło do nas słońce, zostanie z nami już do zachodu. W tej chwili mamy te obiecane 17 stopni, wyżej już dzisiaj nie będzie, jeśli chodzi o termometry. 31 km to prędkość wiatru w porywach. Noc przed nami dość chłodna, jutro nad ranem tylko 8 stopni, a w czwartek szykujmy się na deszcz przelotny, ale mimo wszystko towarzyszyć nam będzie prawie przez cały dzień.

0: Teraz w Radiu Rodzina czas na audycję kolejną, bo to cykliczna audycja Agroinfo. Blisko rolnika dla rolników, ale tematyka jest na tyle ciekawa, że myślę, że każdy coś ciekawego w niej znajdzie. Zapraszam serdecznie.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Dziś z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim porozmawiamy o efektach zakończonego naboru skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małego przetwórstwa w ramach inwestycji A141 KPO. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Na co można było wydać przyznane pieniądze w tym naborze?
3: W ramach tego naboru można było zakupić instalacje, nowe maszyny, urządzenia do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, produktów rybołówstwa lub akwakultury. Zakupić można było nowe środki transportu, które są wykorzystywane do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa. Można było te środki przeznaczyć na budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, czy przebudowę lub remont. I tu zarówno na budynki, budowle przeznaczone do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, czy przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i tych rybołówstwa lub akwakultury. Obiektów infrastruktury towarzyszącej, związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska. Wysokość wsparcia uzależniona od wysokości limitu 3 miliony złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa, 10 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa i 15 milionów złotych w przypadku przedsiębiorcy, tak naprawdę, który posiada status średniego przedsiębiorstwa. W ramach naboru zostało złożonych ponad 2000 wniosków na łączną kwotę oczekiwanego wsparcia prawie 6 miliardów złotych. Zawarto zostały umowy na kwotę 3,7 miliarda złotych.
2: Panie ministrze, termin realizacji został wydłużony. Dlaczego?
3: Wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć możliwe było ze względu na brak zagrożenia osiągnięcia zaplanowanego wskaźnika dla tej części inwestycji, bo KPO wiązało się z wykonaniem właśnie wskaźników. W związku z tym można było wydłużyć termin na rozliczenie swojego wniosku, inwestycji, która była realizowana, a tych powodów, dla których wnioskodawcy chcieli przedłużenia, było wiele związanych chociażby z brakiem możliwości realizacji prac budowlanych w okresie silnych mrozów, opóźnień w dostawach maszyn i urządzeń. Często są to bardzo wyspecjalizowane urządzenia, maszyny i z drugiej strony mało dostawców na rynku, więc to było powodem wniosków o wydłużenie. Ta konstrukcja finansowa przedsięwzięć w KPO właśnie wymaga osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, które warunkują uzyskanie finansowania z budżetu Unii Europejskiej. I tutaj udało się te wszystkie wskaźniki na czas zrealizować, także można było termin wydłużyć.
2: Czy zainteresowanie programem zaskoczyło ministerstwo?
3: Ilość złożonych wniosków nie była zaskoczeniem, bo widać te potrzeby wdrażania w małych i średnich przedsiębiorstwach nowych technologii produkcji żywności zgodnie z priorytetami konsumentów, a są to tak naprawdę podstawy prowadzenia produkcji zyskownej, przynoszącej jakiś dobry dochód. No dlatego też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi też będzie zabiegało, aby środki w ramach nowej perspektywy finansowej w planie partnerstwa krajowego i regionalnego dotyczyły wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą właśnie przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych. Chcemy to kontynuować, no bo to są środki potrzebne po to, by rozwijać polskie rolnictwo, polskie przetwórstwo, ale też sprawić, by one były konkurencyjne i odporne na kryzysy.
2: Panie ministrze, co konkretnie zmieni się dzięki tym pieniądzom?
3: Tutaj małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez te przedsięwzięcia mają umożliwiony rozwój. Dla kraju to pomaga w realizacji celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski, ale też możliwość rozwoju eksportu.
2: Mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa najchętniej korzystały z tego wsparcia i w którym regionie Polski zainteresowanie było największe?
3: Największym zainteresowaniem dofinansowania cieszyły się przedsięwzięcia z województw mazowieckiego, to 15% wniosków zostało złożonych, wielkopolskiego ponad 12% wniosków i lubelskiego 10% wniosków.
2: Powiedzmy jeszcze, na jakie zadania wsparcie finansowe było wydatkowane najchętniej?
3: Przedsiębiorcy, wykorzystując środki z KPO, modernizowali swoje zakłady produkcyjne, unowocześniali linie produkcyjne z wykorzystywaniem oczywiście nowych technologii.
2: No i na koniec powiedzmy jeszcze, za jaki czas zobaczymy konkretne, realne efekty tego wsparcia?
3: No już obecnie te efekty są widoczne i widzą to konsumenci na półkach sklepowych, na których dostępne są produkty spożywcze wyprodukowane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, które spełniają najwyższe normy jakości, te europejskie, a z drugiej strony pozostawiają walory smakowe, co jest doceniane przez konsumentów.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Za nami ogólnopolskie święto rolników, czyli dożynki w Spale. Polska wieś to nie polityczny ring, ale ogromna siła, o którą musimy się troszczyć. Dzięki wam polska wieś jest dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego nas wszystkich, mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas dożynek polskich w Spale. W uroczystości wziął również udział podsekretarz stanu Adam Nowak. Szef resortu Stefan Krajewski odniósł się także do trudności, z którymi w ostatnim roku mierzyli się polscy gospodarze, między innymi suszy, przymrozków, gradu i wysokich temperatur. Podkreślił, że w takich sytuacjach zadaniem państwa jest zapewnienie rolnikom odpowiedniego wsparcia. Minister zapowiedział także dalsze działania na rzecz rozwoju produkcji zwierzęcej. Podkreślił, że silna hodowla oznacza większą stabilność rynku, lepsze wykorzystanie krajowej produkcji zbóż oraz nowe możliwości dla przetwórstwa. Dożynki polskie w Spale nawiązują do niemal stuletniej tradycji organizowania w tym miejscu ogólnopolskiego święta plonów. Minister Krajewski podkreślił, że wydarzenie powinno na stałe wpisać się w kalendarz najważniejszych spotkań polskiej wsi. Pełna relacja z wydarzenia jest na stronie ministerstwa.
1: Agroinfo.
2: Od 1 października rolnicy i mikroprzedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o nowe wsparcie na przetwarzanie i sprzedaż żywności. Rolnicy mogą otrzymać do 120 tysięcy złotych, a mikroprzedsiębiorcy nawet 500 000. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć między innymi na budowę i modernizację pomieszczeń do przetwarzania żywności, zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia, magazyny, chłodnie i linie do pakowania produktów, fotowoltaikę, magazyny energii, pompy ciepła i systemy odzysku ciepła, rozwiązania cyfrowe, w tym oprogramowanie do zarządzania produkcją i sprzedażą internetową. Nabór potrwa do 2 listopada.
1: Agroinfo.
2: 24 września rozpocznie się czwarty nabór wniosków o przyznanie pomocy dla grup producentów rolnych i organizacji producentów w ramach interwencji Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych. Pomoc jest przyznawana przez pierwszych 5 lat ich działalności. Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności ryczałtowych, zależnych od wartości przychodów netto ze sprzedaży. Szczegóły wsparcia są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo.
2: Minister Stefan Krajewski zgodnie z zapowiedzią spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych, związków zawodowych, a także organizacji branżowych. Konsultacyjne spotkanie miało charakter roboczy i było poświęcone trzem głównym tematom: ochronie produkcyjnych funkcji wsi, funkcjonowaniu funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, a także zasadom reprezentacji środowiska rolniczego. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji mieli możliwość przedstawiania swoich stanowisk i propozycji. Minister zachęcił również do przekazywania uwag i propozycji legislacyjnych w formie pisemnej.
1: Agroinfo.
2: Racjonalne nawożenie, zarządzanie składnikami pokarmowymi, koszty nawożenia oraz nowe rozwiązania takie jak Renur to tylko część tematów bezpłatnego szkolenia online pod hasłem Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie. Szkolenie odbędzie się 1 października, a rejestracja trwa do 30 września. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami nawożenia w rolnictwie. Uczestnicy poznają m.in. kwestie dotyczące racjonalnego nawożenia i zarządzania składnikami składnikami pokarmowymi, bilansu materii organicznej i bilansu nawozowego, znaczenia nawożenia naturalnego, renur, czyli nowej formy nawozów, czy zużycia nawozów mineralnych i wapniowych oraz poziomu nawożenia. Do udziału zaproszeni są rolnicy i pracownicy instytucji publicznych, działających w sektorze rolnym lub zajmujących się tematyką nawozów i nawożenia.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Rosjanie znów naruszyli polską przestrzeń powietrzną. Jest wyrok sądu 30 lat więzienia za zabójstwo proboszcza. Robert Lewandowski o swojej przyszłości w reprezentacji. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa, przy granicy z obwodem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, doszło do tego dziś około 11. Rosyjska maszyna była w polskiej przestrzeni powietrznej przez 42 sekundy. W reakcji na wtargnięcie Polska poderwała myśliwce. Według dowództwa charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polski prezydent będzie dziś przemawiał przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Jak zadeklarował w rozmowie z dziennikarzami na forum, poruszy temat bezpieczeństwa Polski, ale odniesie się też do innych wątków.
2: I też do kryzysów, które dotykają całą Europę i także inne regiony świata, więc do kryzysu demograficznego, ale też do tych wartości, które są bliskie, a więc do prześladowań chrześcijan na całym świecie.
0: Prezydent z Amerykanami rozmawia też o dostawach wojskowego sprzętu do Polski w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie rezerwy się uszczupliły i jest ryzyko opóźnionych dostaw.
2: Polska interweniuje i ja jako prezydent Polski, aby te dostawy sprzętu amerykańskiego po pierwsze były na czas, my jesteśmy bardzo blisko rejonu wojny, a po drugie, aby centrum serwisowe tego, co jest deficytowe na świecie, znalazło się i w samej Europie znalazło się właśnie w Polsce.
0: Wystąpienie głowy polskiego państwa rozpocznie się w Nowym Jorku o 21:00. 30 lat więzienia za zabójstwo proboszcza księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Sąd apelacyjny w Katowicach uznał, że orzeczona wcześniej kara 20 lat była zbyt łagodna i podwyższył ją o 10 lat. O szczegółach Joanna Wyleżą.
3: Do tragedii doszło 13 lutego ubiegłego roku na plebanii w Kłobucku. Tomasz J. zaatakował 58-letniego księdza, skrępował mu ręce, a później taśmą zakleił usta i nos, co uniemożliwiło oddychanie. Według śledczych mężczyzna napadł na plebanie, by ukraść pieniądze. Sąd apelacyjny utrzymał kwalifikację prawną czynu jako zabójstwa z zamiarem ewentualnym. To oznacza, że Tomasz J. nie chciał bezpośrednio pozbawić księdza życia, ale przewidywał możliwość jego śmierci i godził się na taki skutek. Prokuratura domagała się tutaj dożywocia, wskazując na bezpośredni zamiar zabójstwa. Obrona zaś przekonywała, że śmierć duchownego była niezamierzonym skutkiem rozboju.
0: Prokuratura z satysfakcją przyjęła podwyższenie kary. Obrońca Tomasza J., mecenas Rafał Kowalski, zapowiedział z kolei rozważenie kasacji do Sądu Najwyższego.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który po raz kolejny musiał się zmierzyć z pytaniami o dalszą karierę w reprezentacji.
4: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu, też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce. Tak powtarzam wam już od jakiegoś czasu. Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
0: A pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym.
5: Reklama.
6: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych.

0: Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
5: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
6: Reklama.
7: 6 minut po godzinie 16. Dziś mamy środę, 23 dzień września, te kilka chłodniejszych dni. 16 stopni w tej chwili na termometrach i już więcej nie będzie. Wiatr umiarkowany, ale w porywach 30 km na godzinę, więc może dać lekko w kość. Wieczorem napłyną chmury, nad ranem temperatura około 10 stopni, ale jutro tylko 14 w ciągu dnia. No i przelotne opady deszczu, które będą nam towarzyszyć praktycznie od rana do wieczora, a na słońce w ogóle nie ma co i w czwartek, i w piątek liczyć. Ładniejsza pogoda, taka bardziej jesienna, tą, którą lubimy, jesień, czyli słoneczna, zacznie się od soboty. Wtedy temperatura około 20 stopni, w niedzielę 21, a w poniedziałek 22 stopnie. No i ma być wtedy bardzo słonecznie. Na to liczymy. Red Hot, czyli Peppers, otwiera tą godzinę muzycznie w Radiu Rodzina.

No, trudno nie rozpoznać, prawda? Zespół Moloko. 21 minut po godzinie 16. I teraz o technologii sobie troszeczkę porozmawiamy. Trochę też z uśmiechem o tej technologii porozmawiamy. Teraz będzie o tych wszystkich, którzy korzystają z iPhone'ów. Prawie 20 lat już jest z nami iPhone. Faktycznie zrewolucjonizował myślenie o tym, jak ma wyglądać smartwatch. No ale na pewną funkcję czekaliśmy praktycznie 19 lat, bo teraz uwaga, możecie się z nas śmiać, z nas użytkowników iPhone'ów, ponieważ w najnowszym iOS 27, który jest z nami, nie wiem, od tygodnia powiedzmy, będzie można, czy można ustawić, to jest rewolucyjna funkcja, osobno głośnik budzika i osobno dzwonka. Tak, bo do tej pory, słuchajcie, przykładowo, jak człowiek ściszał sobie dzwonek, to ściszał też budzik. Trzeba było podgłośnić, żeby w razie czego budzik był głośniej, rano nas obudził, a jak sobie chcieliśmy ściszyć troszeczkę. Także ta rewolucyjna funkcja jest już z nami. Hip, hip, hura, technologia jednak idzie do przodu, prawda? A z drugiej strony taka refleksja mi się nasuwa, że my jako społeczeństwo, odkrywając różne rzeczy, które mają nam poprawić życie, usprawnić, przyspieszyć, czy to był mail na przykład, bo dzięki temu, proszę bardzo, zamiast wysyłać to pocztą i czekać tydzień na jakąś odpowiedź, czy cokolwiek, mamy to w sekundę wysłane. Czy samochody, zamiast jechać koniem, czy iść pieszo, dojeżdżamy dużo szybciej. To wszystko miało sprawić, że my mieliśmy więcej czasu dla siebie. No i ja się pytam, gdzie popełniliśmy błąd? Powinniśmy mieć góry wolnego czasu. No nie ma. Cały czas pędzimy.

0: Cofnijmy się o 2 dni i będziemy mieli 21 dzień września i cofnijmy się jeszcze o 89 lat i będziemy mieli pierwsze wydanie Hobbita. 89 lat prawie temu wyszedł Hobbit, no i całkowicie zmienił sposób pisania książek, no fantasy, tak naprawdę trzeba powiedzieć. Ja osobiście absolutnie byłem zakochany, chyba jako 10-latek przeczytałem po raz pierwszy Hobbita i stwierdziłem, no takie książki to ja rozumiem, bo mnie też wtedy rodzice namawiali do tego, żeby coś poczytać, ale akurat nie podsunęli mi tej właściwej. No a później to już poszło, bo i Władca Pierścieni również się pojawił. Pamiętam, jak to pierwsze wydanie, takie małe, pojawiło się w Polsce, to gdzieś nielegalnie na takich targowiskach ktoś miał i pamiętam, że tam sobie wtedy zakupiłem za odłożone pieniądze i już na wakacjach zacząłem czytać. Ale jest przepiękna historia dotycząca samego Hobbita, bo o mały włos on by w ogóle nie użył światła dziennego, tak się przynajmniej wydaje. Otóż wydawca Tolkiena, bo tak się powinno wymawiać, nie Tolkien, Tolkien, Tolkiena, dał rękopis swojemu 10-letniemu synowi i powiedział, skoro to ma być książka dla dzieci, to niech mój syn przeczyta. Dostał szylinga jeszcze za napisanie tej opinii tenże chłopiec i napisał on tak, bo ta kartka się zachowała do dziś. Bilbo Baggins był hobbitem, który mieszkał w swojej hobbiciej norze i nigdy nie wyruszał na żadne przygody. Aż w końcu czarodziej Gandalf i jego krasnoludy namówili go, żeby z nimi poszedł. Przeżył bardzo ekscytujące chwile, walcząc z goblinami i wargami. W końcu dotarli do samotnej góry. Smok Smaug, który jej strzeże, został zabity, a po straszliwej bitwie z goblinami Bilbo wraca do domu bogaty. To książka dzięki mapom, nie potrzebuje żadnych ilustracji, jest dobra i powinna spodobać się wszystkim dzieciom w wieku od 5 do 9 lat, napisał 10-letni Ryanair. Dzięki temu wszyscy mogliśmy się później nacieszyć tą wspaniałą książeczką. Przypomnijcie sobie kiedyś jeszcze te słowa, bo to fajna historia.
1: Pienso con sueño para

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: O, uno, dos, tres, cuatro.

A jeden głos należy do Michaela Bublé, drugi głos to Brian Adams oczywiście. 50, prawie już 2 minuty po godzinie 16, teraz o wiosłowaniu. Otóż wioślarze olimpijscy w 2032 roku, no ale pewne rzeczy trzeba planować z wyprzedzeniem, będą rywalizować na pewnej rzece w Australii. No i od razu można dodać, tak, żyją tam krokodyle i jest ich tam całkiem sporo. Wybór tego miejsca więc budzi uzasadnione dosyć kontrowersje. Ponad 500 wioślarzy, w tym mistrz olimpijski, sprzeciwiło się wcześniej tej lokalizacji, no ze względu na nurt, po wodzie, inne warunki panujące na rzece, w tym oczywiście też krokodyle, które no, mogą na przykład przewrócić taką łódź, a później to już katastrofa gotowa, bądź też utrudniać przepływanie takich łodzi. No ci, którzy śmieszkują, troszeczkę piszą, że oj tam, parę rekordów po prostu padnie, bo trzeba będzie szybciej wiosłować, zdecydowanie szybciej, widząc krokodyla. I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

0: Opozycja chce dymisji Rzecznik Praw Dziecka. Papież prosi o otoczenie opieką młodych migrantów. Podejrzenie dywersji na torach na Lubelszczyźnie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Burza po interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka. Portal Zero.pl opisał, jak Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie. Kiedy Rzecznik Praw Dziecka zwróciła kobiecie uwagę, została przez nią obrażona. Zaraz po zajściu rzecznik zawiadomiła policję, że dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Choć policja, sąd ani wysłany przez niego do rodziny kurator sądowy nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dwójki dzieci i rodzicom, po naciskach rzeczniczki decyzją policjantów trafiły one jednak do domu dziecka. Sąd, który zajął się tą decyzją, nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców. W uzasadnieniu wskazał, że działania wobec rodziny mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej i były rażąco nieproporcjonalne do całego zdarzenia. Rozwój Plus, Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja zapowiadają wnioski o odwołanie Rzecznik Praw Dziecka.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra papież Leon XIV przypomniał, że 27 września przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież zaapelował, by otoczyć ich pomocą, szczególnie dzieci i młodzież. O szczegółach Piotr Kowalczuk z Vatican News.
2: Papież wskazał, że najmłodsi są najbardziej bezbronni. Apeluję do wszystkich o odpowiedzialność. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką. Papież zwrócił uwagę, że często tracą oni życie na szlakach migracyjnych, a wielu pada ofiarą wyzysku i przemocy. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień.
0: W pozdrowieniu do Polaków Leon XIV nawiązał do pielgrzymki, małżeństw i rodzin na Jasną Górę i zaapelował, by małżeństwa współpracowały ze Stwórcą w dawaniu życia. Wracamy do kraju. Prokuratura i policja badają sprawę niebezpiecznego zdarzenia na torach, do którego doszło wczoraj w Wiedlance na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na leżące na torach bloczki. Nikomu nic się nie stało, ale początkowo było podejrzenie dywersji, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Czynności przeprowadzone na miejscu pozwoliły na przyjęcie najbardziej wiarygodnej hipotezy, że mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, a nie z aktem jakiejś dywersji.
0: Śledztwo jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Tuż przed sezonem grzewczym policja ostrzega przed wzmożoną aktywnością oszustw na opał. Oszuści często podszywają się pod istniejące sklepy internetowe, wysyłają lub promują w mediach społecznościowych linki, które są łudząco podobne do prawdziwych, a ceny peletu czy węgla o wiele niższe.
4: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o czujność i kupowanie u sprawdzonych dostawców opału.
5: Jeszcze są z nami ostatnie promienie słońca dzisiejsze, 16-15 stopni taka jest temperatura, ale w porywach wiatr dochodzi do 30 km na godzinę, więc ta odczuwalna może być odrobinkę niższa. Noc przed nami dość chłodna, 10 stopni nad ranem, ale kolejne dwa dni to niestety zero słońca, chmury i przelotne opady deszczu.
6: Reklama.
7: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, ukośnik oferty pracy.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już

0: czwartego miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje: Akwapark Wrocław, Akwapark Brochów i Akwapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl.
1: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
2: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
1: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
2: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
1: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
2: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
1: Więcej informacji na simwrocław.pl.
3: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: A teraz czas na naszą audycję Oblicza Wrocławia. Dziś porozmawiamy o szkole, która otwiera się na świat i na swoich sąsiadów. Wszyscy goście działają także w Stowarzyszeniu Bliżej Siebie. Zapytamy, co udało się osiągnąć dzięki współpracy szkoły ze stowarzyszeniem. Będziemy rozmawiać o warsztatach międzykulturowych, o szkolnej kawiarence i o kolejnej edycji I Ty Zostaniesz Pitagorasem. To taki program, który pomaga uczniom nadrobić zaległości. Zapraszam serdecznie.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza audycja Oblicza Wrocławia, jak w każdą środę, będzie trochę międzykulturowa, ale na pewno będzie mocno wrocławska. A kto wie, może i cały region Dolnego Śląska będzie zainteresowany inicjatywami, o których chcemy dzisiaj porozmawiać. A gościniami audycji są dzisiaj Katarzyna Szymańska-Wanot, logopeda w Szkole Podstawowej nr 18 we Wrocławiu, ze Stowarzyszenia Bliżej Siebie we Wrocławiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Magdalena Rucińska, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 18, również ze Stowarzyszenia Bliżej Siebie we Wrocławiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I jest z nami Konrata Janiszewska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 we Wrocławiu. I zaskoczę Państwa również ze Stowarzyszenia Bliżej Siebie we Wrocławiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Pani dyrektor, Pani na końcu została przedstawiona, ale dlatego, że od Pani chcę zacząć. O co tu chodzi? Wymieniamy Szkołę Podstawową nr 18, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 i Stowarzyszenie Bliżej Siebie z Wrocławia.
4: Tak, zgadza się wszystko. Jestem dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego nr 18 i w skład tego zespołu właśnie wchodzi między innymi szkoła nr 18. I mam to szczęście, że mam takie wspaniałe nauczycielki, jak panią Katarzynę i panią Magdalenę, które założyły Stowarzyszenie Bliżej Siebie we Wrocławiu. Ja też zostałam honorowym członkiem tego stowarzyszenia. I postanowiłyśmy wspólnie działać dla dobra naszej społeczności szkolnej, ale nie tylko szkolnej. Ponieważ chcemy wyjść naprzeciw wyzwaniom dzisiejszej edukacji, a praktycznie każda szkoła we Wrocławiu w tym momencie boryka się z problemem międzykulturowości, różnych narodowości. Nie tylko dotyczy to dzieci ukraińskich, ale również mamy i dzieci białoruskie z Kazachstanu, z Wietnamu, z Indii, także okay. No, jest multikulti, coraz bardziej.
2: Dobrze, ale to często się pojawia już ten temat właśnie w audycjach, tak. Że Wrocław coraz bardziej się staje wielokulturowy. No i dla dzieci myślę, że jest to dosyć naturalne, może bardziej niż dla nas dorosłych. Trzeba podejmować w szkole takie specjalne jakieś działania, żeby jeszcze bardziej się dzieci integrowały? Czy bardziej chodzi o wymianę międzykulturową, pokazywanie tych swoich atutów, tych dobrych rzeczy?
4: Wbrew pozorom nie jest to łatwe dla dzieci, bo w zasadzie dzieci tworzą takie swoje społeczności, enklawy. Dzieci ukraińskie są ze sobą, dzieci polskie...
2: Każdy się trzyma w tej grupie, gdzie
4: dokładnie.
2: Się czuje bezpiecznie.
4: My musimy też im pokazywać właśnie, jakie są podobieństwa, różnice i jak możemy też współpracować ze sobą. Ale druga sytuacja to jest też to, że chcemy też przeciwko takim wykluczeniom społecznym, a jest też bardzo dużo dzieci w naszym środowisku lokalnym, też chcemy działać i naprzeciw temu wychodzić, temu problemowi też.
2: Szkoła jest takim naturalnym środowiskiem, które też może gromadzić wokół siebie szerszą społeczność, nie tylko uczniów, ale i rodziców i tutaj mieszkańców, którzy przebywają w okolicy szkoły. Czy spotkania, warsztaty międzykulturowe właśnie są tym pretekstem do spotkań? Może tutaj więcej powiedzmy, bo tu pewne inicjatywy wpisują się w szerszy projekt. Pani Katarzyno?
3: Tak, mamy teraz takie preteksty, na szczęście, współfinansowane ze środków gminy Wrocław i dzięki temu realizujemy różne projekty. W tym roku mamy projekt pod nazwą Międzykulturowe Spotkania. W ramach tego projektu zorganizowałyśmy razem ze społecznością szkolną, z rodzicami, z dziećmi osiedlowe spotkanie, czyli festyn w rytmach świata.
2: Cóż się działo na tym festynie? Tutaj każdy mógł się zaprezentować, jeżeli chodzi o swoje talenty, o swoją kulturę?
3: Tak, no cóż się nie działo, można powiedzieć. To Madzia może bardziej powie tutaj, jakie atrakcje na dzieci czekały.
5: Były międzykulturowe tańce oraz wszystkie dzieci przygotowały ze swoimi wychowawcami w szkole stoiska tematyczne na temat różnych krajów.
1: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Zatrzymaliśmy się chwilę przy festynie międzykulturowym, tak, gdzie każdy mógł zaprezentować różnego rodzaju atrakcje, ale można było, jak słyszeliśmy, też i potańczyć. Ja bym chciał zapytać też, nie wiem, czy to w ramach tego festynu, czy to jest oddzielne działanie, o kawiarenkę międzykulturową. Cóż to takiego jest?
1: To jest zupełnie oddzielne działanie, to są warsztaty dla dzieci. Przeznaczone tutaj głównie dla uczniów klas 1-3 i jesteśmy otwarci oczywiście na dzieci ze społeczności lokalnej, nie muszą to być dzieci z naszej szkoły. Dzieci się integrują poprzez zabawę i naukę języka angielskiego.
0: Kawiarenka to jest takie słowo kluczowe. Co tam jest? Ciasta jakieś? Można spróbować herbaty z różnych krajów? Co jest tam prezentowane oprócz tej integracji takiej?
2: Co tydzień mamy jakiś temat przewodni. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. Tematy przewodnie bywają smaczne, ale nie spożywamy tam ciasta. Mhm. Rozmawiamy o różnych... Rozmawiamy, bawimy się, uczymy się poprzez doświadczanie na temat różnych krajów, różnych zwyczajów, co nas różni, co nas dzieli i wszystko ubrane jest to w piękną naukę tak naprawdę języka angielskiego, który jest uniwersalny dla tak naprawdę całego świata i wszystkie dzieci uczą się tak teraz języka angielskiego.
0: Okej, ale jak udaje się przełamywać lody? Bo tutaj dzieci chyba potrzebują takiej trochę zachęty. Myślę, że zabawa na pewno jest tym elementem, który potrafi otworzyć każde dziecko, żeby weszło w grupę. Jak to wygląda w praktyce?
2: Zajęcia są dofinansowane przez ośrodków gminy Wrocław, są atrakcyjne, mamy dużo ciekawych działań plastycznych, technicznych, wykorzystujemy też technologię informatyczną, komputerową, tańczymy, bawimy się i samo w sobie jest to dla dzieci bardzo atrakcyjne.
0: Myślę, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa. Kto może wziąć w niej udział? Czy to jest grupa już zamknięta? Czy to szkoła organizuje zapisy? Czy bardziej szerzej, osiedlowo też?
3: Szkoła organizuje zapisy też właśnie nie tylko w naszej społeczności szkolnej, ale także wychodzimy poza ramy społeczności i zapraszamy tutaj lokalnie wszystkich chętnych do udziału w takiej kawiarence.
0: Dobrze, i to jest dedykacja dla dzieci? W jakim wieku?
2: Tak, dzieci głównie z edukacji wczesnoszkolnej, klasy 1, 1, 2, 3.
0: W jaki sposób można się zapisać i gdzie szukać informacji? Pani Katarzyna chciała powiedzieć?
1: Co tydzień ogłaszamy na naszym Facebooku terminy, ale też zapraszamy do nas, można skontaktować się mailowo bliżej.siebie.wewrocławiu@gmail.com. Można też zaglądać na naszą stronę internetową, która niebawem będzie nowa, ale póki co jest ta o adresie www.bliżej-siebie.org. Lub dzwonić pod numer telefonu.
0: No i obiecane warsztaty artystyczne. One jakoś inaczej się nazywają, to proszę prostować i opowiadać, co się tam dzieje.
1: To będą artystyczne spotkania, takie je nazwałyśmy. Tam przede wszystkim zaprosimy Państwa, tutaj społeczność lokalną, zgromadzoną wokół naszej szkoły. Oczywiście dzieci z rodzicami, z dziadkami, zależy nam na tym, żeby było nie tylko międzykulturowo, ale też międzypokoleniowo. Zaprosimy w ramach tych warsztatów na 4 spotkania, gdzie będziemy albo wykonywać piękne, pyszne pierniki bożonarodzeniowe, albo piękne ozdoby świąteczne, więc gdzieś tak już w połowie listopada będziemy...

0: Jeszcze chciałbym zapytać o drugą edycję zajęć. I ty zostaniesz Pitagorasem. No zakładam, że to jest coś związanego z matematyką.
1: Tak, to jest projekt matematyczny. Pojawił nam się w głowach, jak koleżanka matematyczka przedstawiła podczas jednej z rad pedagogicznych wyniki egzaminów matematyki.
2: No i... Klas ósmych.
1: Tak, klas ósmych.
0: I jest tutaj, potrzeba.
1: Jak tak się okazało, jest duża potrzeba takich zajęć dodatkowych. Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych. Oczywiście muszą być to dzieci uczące się lub mieszkające we Wrocławiu. Tutaj akurat mamy grupę zamkniętą.
0: Czyli szukamy kolejnych edycji, tak?
1: Na pewno będziemy chciały jeszcze raz ten projekt oczywiście nieraz zrobić, bo jest on bardzo potrzebny i korzystny, też widzimy korzyści u uczestników, ale gdyby ktoś z nauczycieli, z wychowawców potrzebował wsparcia w nauce matematyki, a jego uczeń mógłby dojeżdżać do nas, do szkoły, do osiemnastki na Poznańską, to oczywiście może się do nas zwrócić o taką pomoc. I są to zajęcia cykliczne, czyli zaczynamy już teraz we wrześniu, do końca czerwca dzieci mają zapewnione wsparcie w nauce matematyki co tydzień.
0: Dobrze, czyli jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak to się robi, to zgłasza się do was, żeby uzyskać informacje na temat właśnie tego typu zajęć. Na koniec takie pytanie, które mnie zastanawia i myślę, że nie jednego naszego słuchacza, słuchaczkę. Jak to się robi, że właśnie teraz rozmawiamy o zajęciach, które mogłoby się wydawać, że są wewnętrzne, w szkole, a wy oferujecie je... No szerzej niż tylko dla uczniów swojej szkoły. Są to projekty, które są podejmowane we współpracy jakiejś kooperatywie. No zakładam, że tutaj szkoła i stowarzyszenie ma wielkie znaczenie.
2: Tak naprawdę normalnie w szkołach mamy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z różnych przedmiotów dedykowane przez organ prowadzący, tak? Ale zawsze tego wsparcia brakuje. Tym bardziej właśnie po wynikach egzaminów ósmych klas, ale tak naprawdę i tak na co dzień brakuje. I tym bardziej brakuje tego dla tych uczniów właśnie, którzy są albo ze specjalnymi potrzebami, albo właśnie z innych narodowości. Dlatego wychodzimy naprzeciw tym dzieciakom i zapraszamy też właśnie nie tylko z naszej szkoły, bo dla nich mamy takie dedykowane nasze, ale też właśnie chcemy zaprosić lokalną społeczność. Też często współpracujemy z innymi szkołami, bo mieliśmy też takie projekty, które dedykowaliśmy i zapraszaliśmy też szkoły wrocławskie i bardzo chętnie brały udział. Także na tym to polega, żeby jak najwięcej osób zapraszać tutaj do nas i żeby korzystały, bo to są zajęcia w małych grupach albo indywidualne ze specjalistami naprawdę najwyższej klasy i przede wszystkim też w taki sposób przedstawiane, przygotowywane, nie taki sztampowy, szkolny jak na lekcjach, tylko to są nowoczesne metody nauczania.
0: Bo ja się cieszę, że udało się pani zaprosić do radia i że mogliśmy powiedzieć o tych dobrych rzeczach, które się dzieją we Wrocławiu, w audycji Oblicza Wrocławia. No i za te wszystkie informacje bardzo serdecznie dziękuję naszym gościniom, a były nimi Honorata Janiszewska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 we Wrocławiu, Magdalena Rucińska, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 18 i Katarzyna Szymańska-Wanot, logopeda w Szkole Podstawowej nr 18 we Wrocławiu. Wszystkie panie ze Stowarzyszenia Bliżej Siebie we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy.
3: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
4: Tu Radio Rodzina.

Maciej Stoniek, z tej strony mikrofonu, kłaniam się pięknie, dziękuję za wspólnie spędzone czasy, zapraszam oczywiście do słuchania Radia Rodzina, kiedy i ile macie ochotę, a jeszcze fajniej i przyjemnie byłoby nam, gdybyście komuś o nas powiedzieli, jeśli wam się podoba to, co słyszycie, a mam nadzieję, że tak. Po godzinie 18, to jest tak delikatnie wspomnę, zapraszam też na audycję Herbatka z naukowcem.

0: Ustawy obniżające ceny paliw daleko od wejścia w życie. Prezydent Francji nie weźmie udziału w ani jednej mszy świętej z papieżem. W górach trudne warunki, a dni coraz krótsze. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiernych zysków koncernów paliwowych, bo mimo że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, to prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. Według rządzących nowy podatek miałby sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN obniżającego ceny na stacjach paliw. Prezydent Karol Nawrocki wskazuje jednak, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo miałaby działać wstecz, konkretnie od marca, czyli od początku ataku Stanów Zjednoczonych na Iran.
1: Kierowcy są za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
0: Ustawa jest dziś rozpatrywana w Senacie. Prezydent złożył własną ustawę, która limitowałaby marże i w ten sposób ograniczyła ceny paliw, ale tutaj zdaniem rządzących groziłoby to brakiem paliwa na stacjach. Nie weźmie udziału w żadnej z trzech mszy świętych z papieżem. Prezydent Francji Emmanuel Macron. Jego plany w związku z nadchodzącą papieską pielgrzymką podał Pałac Elizejski. Macron powita papieża w piątek na lotnisku na początku jego wizyty państwowej i duszpasterskiej, a następnie oficjalnie przyjmie go w swojej rezydencji. Spotka się też z papieżem Leonem w poniedziałek w Metz. To, że Macron nie będzie uczestniczył w mszy świętej z papieżem, to zmiana, bo jeszcze w 2023 roku prezydent Francji sam, będąc katolikiem, uczestniczył w mszy świętej z poprzednikiem Leona, papieżem Franciszkiem w Marsylii. Spotkało się to wtedy z krytyką, że narusza w ten sposób panującą we Francji zasadę laickości, czyli rozdziału państwa od kościoła.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ważne informacje dla wybierających się w góry. Warunki na beskidzkich szlakach turystycznych goprowcy określają jako trudne. W górach jeszcze rano było chłodno na Hali Miziowej i Markowych Szczawinach. Termometry wskazywały 2-3 stopnie Celsjusza. Na Kopule Pilska i Babiej Górze mogą występować oblodzenia. Na szlakach jest ślisko, nie mokro. Do tego ograniczona jest widoczność. Tymczasem dziś pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
3: No nie, muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima.
4: Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
5: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
0: Najbliższe dni mają być chłodne i deszczowe, słońce ma wrócić w niedzielę, a w przyszłym tygodniu niewykluczone miejscami nawet 24 stopnie Celsjusza.
6: Ostatnie 45 minut słońca przed nami, później słońce się schowa i niestety zrobi się od razu chłodniej. W tej chwili możemy cieszyć się jeszcze tymi 15 stopniami w nocy, temperatura spadnie do około 9. Nad ranem niestety przelotne opady deszczu i raczej jutrzejszy dzień nie należy do tych pięknych i słonecznych. Słońca nie zobaczymy, a na niebie gęste chmury i właśnie przelotne opady deszczu.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w podróż naukową zabiera nas dr Eleonora Imbierowicz z Instytutu Filologii Angielskiej z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zabieramy Państwa ponownie w świat gier. Trochę z innej perspektywy może na temat dzisiejszy spojrzymy. No ale jak też widzimy, jest to dziedzina naukowa, która, no myślę, cieszy się dużą popularnością. Jak to jest, pani doktor, z zainteresowaniem studentów młodych, ale też i naukowców?
1: Myślę, że zainteresowanie jest. Ono jest o tyle ciekawe, że pochodzi z bardzo różnych dziedzin. Groznawstwo w tej chwili nie istnieje w Polsce jako dyscyplina, tylko uprawiają ją osoby z bardzo różnym wykształceniem filologicznym, psychologicznym, dziennikarskim. Mamy też game dev i tak dalej. Mhm. Jesteśmy taką bardzo barwną i różnorodną grupą.
0: Tutaj pani wspomina, że nie istnieje jako dziedzina, tak?
1: Nie istnieje naukowo? W sensie prawnym, ale również filozofstwo nie istnieje w sensie prawnym w Polsce.
0: Ale ja bardzo dużo tutaj potencjał w związku z tym widzę i myślę, że to jest kwestia też i bardzo rozwojowa. W swojej pracy myślę, że to też zaskoczy naszych słuchaczy. Zajmuje się pani między innymi zwierzętami w grach. Mhm. Co właściwie możemy powiedzieć o naszym stosunku do zwierząt, obserwując to, jak są przedstawiane, jak zachowują się wobec nich gracze w wirtualnym świecie?
1: No, większość gier powiela taki stosunek do zwierząt, jaki mamy powszechnie, czyli bardzo użytkowy, uprzedmiotowiający. Mhm. Bardzo często zwierzęta występują jako zasoby, jako źródło konkretnych dóbr, ewentualnie jako przyjaciele, ale to najczęściej gatunki zwierząt, które zwykle mamy.
0: Czyli to się powiela. Można tak powiedzieć.
1: Oczywiście. Mhm. W większości gdzieś tam mamy gry bardziej eksperymentalne, które trochę to zmieniają, ale...
0: Okej, pani mówi tutaj o podejściu takim, jak traktujemy, jak one są nazywane, jak są... Tutaj pojawiło się takie pojęcie jako zasoby. A co, jeżeli chodzi o stosunek jakichś zachowań w grach? Czy też pani to bada?
1: Ja badam nasz stosunek do zwierząt. Mhm. To znaczy sprawdzam, jak to, jak sobie wyobrażamy istoty nieludzkie w naszym życiu, wpływa na ich reprezentację w tekstach, w grach, które tworzymy.
0: I teraz będzie też filozoficznie dosyć, myślę, bo chciałbym zapytać o posthumanizm. Używa pani takiego pojęcia. Co znaczy ten termin i dlaczego akurat ten termin pani bada?
1: Posthumanizm jest nurtem w humanistyce, który decentralizuje człowieka. I przygląda się różnym podmiotom jako częściom bardziej złożonych, powiedzmy, map zależności, a nie ścisłej hierarchii, jaka jest popularna, powiedzmy, w dyskursie na ten temat.
0: Okej, ale tutaj to też możemy na to patrzeć, czy pani patrzy naukowo w kontekście gier? Czy ogólnie
1: tak, jak najbardziej. Mhm. Oczywiście gry również, tak jak inne teksty i różne inne wytwory człowieka, powielają to, jak myślimy o świecie, jak myślimy o sobie.
0: Tutaj pani od tego zaczęła też, że jeżeli chodzi o groznawstwo i o naukowców, którzy podejmują ten temat jako temat badań, są to osoby, które związane są z różnymi dziedzinami naukowymi. Też poza anteną pani wspomniała o tym, że jest pani amerykanistką.
1: Jestem filolożką angielską i jestem zatrudniona w Zakładzie Literatury i kultury amerykańskiej.
0: Okay.
1: I literatury amerykańskiej rzeczywiście.
0: To teraz już jesteśmy osadzeni, więc proszę powiedzieć, jak tutaj pani patrzy na świat gier, na gry ogólnie. Myślę, że twórcy gier bardzo często właśnie pochodzą z Ameryki.
1: Tak, oczywiście. Stany Zjednoczone, może nie Ameryki jako kontynenty, chociaż to też, ale przede wszystkim bardzo duża część branży growej to są Stany Zjednoczone. No i oczywiście te gry są osadzone w konkretnych realiach, w konkretnym kodzie kulturowym. To nie jest przypadek, kto je tworzy, jak je tworzy, jakie sytuacje napotykają pracownicy je tworzący, jak są zbudowane korporacje, które je tworzą.
0: To bardzo, bardzo to widać, jeżeli... No myślę, że tak, no każdy z nas może to stwierdzić, ale pani jako naukowiec pewnie jeszcze głębiej zagląda do tych gier i do całego schematu, powiedzmy tak, tych gier. Czy na przykład możemy powiedzieć, że to te treści, które się znajdują w tych grach, w kontekście też tego, co pani przed chwileczką powiedziała, że one są osadzone w pewnej kulturze, w pewnym kontekście myślenia, wpływa mocno na ludzi. Chciałbym zderzyć też świat Stanów Zjednoczonych, no też na przykład z Azją, gdzie też powstaje bardzo dużo popularnych tytułów.
1: Na pewno pieniądz ma tutaj znaczenie. To nie jest przypadek, że konkretne firmy, które mają bardzo duży udział rynku, promują często podejście do świata, które sprawia, że jednocześnie mają lepsze przychody lub że ten rynek, na którym istnieją, pozostaje w stanie niezmienionym i z niego mogą profitować te same osoby czy te same podmioty. Natomiast czy to wpływa na graczy? No na pewno to tworzy jakiś element ich krajobrazu. Te media, z którymi się stykamy, ja jestem powiedzmy, nie wiem, osobą wychowaną w latach 90. Więc to, co było w superkinie w tym czasie, jest nadal elementem mojego wewnętrznego krajobrazu. Nie jestem pewna, czy przekaz konkretnych filmów jest elementem mojego, nie wiem, jakiegoś moralnego kompasu, czy czegokolwiek w tym stylu, ale na pewno jest to w mojej bazie danych. I również ten przekaz silny, popularny i pochodzący z państwa o charakterze imperialnym ma na pewno znaczny udział w naszej wyobraźni.

0: Chciałbym nawiązać do analizy The Sims 4 część Eco Lifestyle, który pani analizowała. Wspomniała pani o tym, że no, dość duży wpływ ma ekonomia, czyli chęć zarobienia. Patrząc na przykład na ten tytuł, myślę, że tutaj też pomysłodawcy, twórcy patrzyli na coś takiego, żeby kształcić, tak? Jeżeli chodzi o ekologię. Pytanie, czy pod tym kątem pani badała ten tytuł, czy może z zupełnie innego punktu widzenia pani na to patrzyła?
1: No ta gra nie jest grą edukacyjną, nie jest programem, który, nie wiem, oferuje się na przykład uczniom w szkołach, ani nie jest grą darmową, mającą na celu edukowanie na temat ekologii, tylko jest produktem rozrywkowym. I produktem również, w którym no, takie mocne wartości kapitalistyczne i rozwój od zera, od całkowitego ubóstwa, powiedzmy, do szczytu kariery, co się objawia głównie w sensie finansowym, praca jako ścieżka rozwoju tylko i wyłącznie, no to jest podstawowy element serii The Sims. I w Eco Lifestyle chodzi o dodanie do tego świata kolejnych możliwości i kolejnych tożsamości z nich wynikających, ale ma to charakter bardzo powierzchowny. Tam można dokonywać różnych interwencji, rzeczy zaczynają mieć swój koszt ekologiczny, kominek versus panele solarne i tak dalej, ale ta interwencja i to nacechowanie tych produktów jest tylko częściowe. Okay. Bardzo dużo rzeczy pozostaje bezkosztowych, na przykład moda, transport.
0: No, bardziej
1: się służy rynkowi w
0: zastanawiałem
1: sposób.
0: Się, jak duże tutaj były nakłady ze środowisk właśnie ekologicznych, a jak bardzo można to zbadać. Czyli tutaj ekonomia rządzi, ale chyba styl i klimat, który towarzyszy w danym czasie ludziom i tematy, które się pojawiają, się znajdują też w grach.
1: Tylko że to towarzyszy w sposób jak najbardziej powierzchowny, bo w grze rozrywkowej tworzonej przez mega korporację, jaką jest EA, mówimy o zaadaptowaniu pewnych problemów, z którymi się stykamy, ale niekoniecznie zaadaptowaniu idei albo kryzysów, które prowadzą do tego, że w ogóle o tych problemach mówimy. Że The Sims nie ma katastrofy klimatycznej. Co najwyżej będziemy mieć zmieniony nastrójnik na lekko negatywny.
0: Okej, czyli nie do końca tutaj ta właśnie kwestia edukacyjna wybrzmiewa. W jednej ze swoich prac przygląda się pani temu, jak gry radzą sobie z końcem świata i nieodwracalną utratą. Co daje graczowi możliwość umierania na zawsze albo świata, którego nie można już uratować?
1: To jest pytanie o przyjemność gry, tak naprawdę. Czy my mamy przyjemność z grania w grę, w której przegramy dokumentnie i z kretesem? Bo są badacze, którzy mówią, że przegrywanie w grach jest albo środkiem w medium ważnym. Jesper Juul jest na przykład takim znanym badaczem w środowisku groznawczym, albo na przykład doktor Magda Kozyra z Krakowa, obecnie z SWPS-u, która z kolei mówi, że porażka i ta przegrana w grach mają właśnie charakter poniekąd edukacyjne, że mogą nas otwierać na rzeczy, na które powinniśmy być otwarci, że w tym jest pewna wartość w przegranej. W otwarciu się na queerową właściwie porażkę, mówię Kozyra. To znaczy taką, która nie promuje domyślnego sposobu bycia w świecie. Na taką, która z tych neoliberalnych, powiedzmy, kanałów niezbędnego sukcesu i dotarcia do pełnego bogactwa na przykład nas wytrąca. Ja myślę, że to jest też pewna kwestia normalizacji utraty i normalizacji braku sprawczości.
2: Tu Radio Rodzina.

0: mam wrażenie, że jeżeli słyszymy wypowiedzi na temat gier, nie z punktu widzenia naukowego, takiego bardziej popularnego, to albo widzimy gry jako rozrywkę, są tak prezentowane, albo na przykład przy tragicznych wydarzeniach, że coś się wydarzyło, ktoś grał w gry, te gry wpłynęły źle na dzieci, źle na młodzież i to ma odzwierciedlenie w świecie. Niestety negatywne. Mhm. Bardzo mało słyszymy o tym, że, no może poza grami edukacyjnymi, że gry wnoszą coś pozytywnego. No i w tym kontekście chciałbym zapytać panią, czy na przykład gry mogą rozwijać empatię?
1: Badania nie przynoszą jasnego skutku, czy konkretnie empatia jest tą wartością, tą cechą albo tym, tą możliwością osoby, która jest rozwijana przez gry. Było właściwie badanie, które pokazuje, że niektóre gry dotyczące opieki nad zwierzętami miały wpływ na empatię u dzieci, ale ten wniosek jest bardzo ograniczony. Empatia ma też bardzo wiele innych czynników i bardzo trudno jest zbadać, jak rozwija się tak duża i w tak wielu rzeczach zakorzeniona cecha jak empatia na podstawie obcowanie z jakimkolwiek jednym tekstem kultury, czy to będzie gra, czy książka, czy lekcja.
0: Rozumiem, że to różne doświadczenia, różne elementy wpływają na empatię. Ale dobrze, a o takie pozytywne jakieś wnioski z obcowania z grami?
1: Gry są elementem kultury. I są różne, tak samo jak wszystkie inne media. Jest różne kino, są różne książki, są różne powieści. Najczęściej to nowym mediom się obrywa i to one są uważane za te, które akurat teraz prowadzą do konkretnych problemów. No to nie jest przypadek, że Don Quixote zwariował, bo czytał za dużo romansów rycerskich, prawda?
0: Za dużo grał.
1: Natomiast czy mogą mieć negatywny wpływ? Oczywiście wszystko, co jest wciągające i ciekawe i powtarzalne i może powodować wyrzuty dopaminy, może mieć negatywny wpływ, aczkolwiek trzeba mieć też konkretne problemy, żeby w ogóle do gier się zwrócić z czymś takim.
0: Co gry cyfrowe pozwalają zbadać naukowcom i czego nie da się zobaczyć w tradycyjnej, na przykład literaturze czy w filmie? Co jest takiego wyjątkowego w grze jako w przedmiocie badań?
1: To jest zagadnienie, które mnie bardzo ciekawi pod kątem humanistyki i filologii, dlatego że gra jako tekst kultury oferuje graczowi bardzo specyficzny rodzaj udziału. Ten gracz czy graczka w grze chodzi o pewien performance, o wykonywanie pewnych akcji, o wchodzenie w pewne role. Nie jesteśmy tutaj odbiorcami, którzy tylko interpretują tekst. Mamy teksty literackie, w których nie tylko interpretujemy, tylko też wykonujemy, jak taki wczesny i kluczowy badacz, groznawca Espen Ersat powiedział, wykonujemy nietrywialny wysiłek, czyli dokonujemy pewnych wyborów albo musimy osiągnąć sukces w wykonywaniu pewnych akcji, pewnych czynności, żeby coś się mogło rozwinąć, na przykład fabularnie, narracyjnie, żeby coś otrzymać, żeby wpłynąć jakoś na świat. I to, co chcemy robić i w jaki sposób chcemy na ten świat wpływać, świadczy bardzo o nas. Mhm. Świadczy o tych osobach, dla których ta gra jest tworzona i które się w niej odnajdują.
0: Możemy powiedzieć w takim razie, że wokół danej gry tytułu gromadzą się odpowiednie charakterologicznie osoby, tak? Nie wiem, jak społecznie, bo to jest trochę ciężkie, jeżeli spojrzymy na dwa różne krańce Ziemi.
1: Nie wiem, czy mamy dowody naukowe, ale moja hipoteza brzmi tak.
0: Okej. Pani doktor, czas już się kończy naszej audycji. Myślę, że zupełnie inaczej spojrzymy teraz na gry po tej dzisiejszej audycji. No chciałbym jeszcze sprawdzić, jak po tej audycji patrzą na temat gier gracze i ci, co nie grają. To by było ciekawe spojrzenie. Możecie napisać studio@radiorodzina.pl z dopiskiem herbatka z naukowcem. Na sam koniec chciałbym zapytać tak już bardziej osobiście, w jakim stopniu po latach analiz gier potrafi pani jeszcze po prostu usiąść i zagrać? Nie analizując, nie patrząc z perspektywy naukowca, tylko dobrze się bawić. I jeżeli potrafi to pani, to jaka to jest gra?
1: Potrafię to nadal robić, chociaż czasem przerywam sobie i robię screeny do ewentualnego referatu na ten temat. Bardzo, bardzo wiele godzin spędziłam w grze Frostpunk 11-bit Studios.
0: Znana mi gra, ale bardziej od strony inwestycyjnej. Jeszcze nie grałem. Koniecznie do sprawdzenia. Drodzy Państwo, dziękujemy za Waszą dzisiejszą obecność. Zapraszamy w każdą środę po 18 na audycję Herbatka z Naukowcem. A dzisiaj gościnią tej audycji była dr Eleonora Imbierowicz z Instytutu Filologii Angielskiej, z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.

0: Dzień dobry, nazywam się Monika Kuszyńska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Prezydent Iranu zabiera głos w ONZ-cie. Amerykanie wyszli z sali. Rosyjski myśliwiec na polskim niebie. Papież w słowie do Polaków zwrócił się do małżonków. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Jasna deklaracja walki, ale jednocześnie uchylona furtka dla dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, że Iran nie podda się w wojnie z USA, ale chce zakończenia konfliktu na drodze dyplomatycznej. Dodał, że Irańczycy są ofiarami terroryzmu ze strony Stanów Zjednoczonych. Podczas przemówienia Pezeszkian pokazał zdjęcia zabitego w izraelskim ataku najwyższego przywódcy Iranu oraz ponad 150 irańskich dzieci, które zginęły w pierwszych dniach wojny. Delegacja USA opuściła salę na początku wystąpienia irańskiego prezydenta.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Na 42 sekundy rosyjski śmigłowiec naruszył dziś przed południem polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa w Warmińsko-Mazurskim, przy granicy z rosyjskim okręgiem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, maszyna wleciała maksymalnie 300 metrów w głąb naszego terytorium. Wojsko poderwało myśliwce.
3: My to też jednoznacznie czytamy jako kolejny test naszej gotowości, naszej obrony powietrznej. Pokazaliśmy naszą czujność i zwróciliśmy po raz kolejny Rosjanom uwagę na naruszenie przestrzeni powietrznej, które nie powinno mieć miejsca.
1: Mówi rzecznik dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych pułkownik Jacek Goryszewski. Jak dodaje, incydent był związany z ćwiczeniami rosyjskich sił powietrznych po ich stronie granicy. Czy Polsce grozi deficyt węgla? W obliczu drożejącego gazu zapotrzebowanie na czarne paliwo rośnie. Prezes Orlen Termiki Andrzej Gajewski stwierdził niedawno, że w przypadku mroźnej zimy na rynku może węgla zabraknąć. Dzień później stracił stanowisko. O sprawę zapytaliśmy Piotra Masłowskiego, wiceministra energii.
4: Nie ma co siać paniki. Myślę, że stąd to odwołanie, że tego typu wypowiedzi są chyba wielce nieodpowiedzialne. Tym bardziej, że no tak jak widzimy to, co się dzieje, ludzie są bardzo zaniepokojeni i wrażliwi. Tego typu informacje mogą wywołać daleko idące skutki. No, nie wiem po co to padło.
1: W obliczu rosnącego zapotrzebowania wydobycie mimo restrukturyzacji zwiększa w tym roku Polska Grupa Górnicza. Firma dostarczy aż o 3 miliony ton węgla energetycznego więcej niż planowano. Współpracujcie ze stwórcą, mówił dziś papież do małżeństw polskich podczas audiencji generalnej. Leon XIV, pozdrawiając Polaków, zachęcał, by małżonkowie umacniali swe więzi przez wspólną modlitwę i lekturę Słowa Bożego.
5: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce, gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło: małżeństwo rodzi życie. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim Wam błogosławiam.
1: Na dzisiejszej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra było wielu Polaków, m.in. z Krzeszyna, Wejherowa, Wrocławia czy z polskiej parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Essen w Niemczech.
6: Słońca już z nami nie ma, więc temperatura spadła do 13 stopni. W nocy możemy spodziewać się około 10 najniżej. Jutrzejszy dzień, a również i piątek nie należy do tych najpiękniejszych, bo odpowiednio w czwartek 14, w piątek 16 stopni, gęste chmury, z których będzie kapać na nas.

0: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
5: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojej.

Zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy się staje.

możesz być ty. Płaszcz z wełny utkany czy z liści, czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

że obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to co

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

o tej porze. Trudno znaleźć cię nad morzem.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

czekam znów. Może z kilku prostych słów będę mógł odtworzyć choć uśmiech twój. Może wiesz, gdzie zgubiłem tamten wiersz.

uwierz mi, nie odnajdziesz jej tam. W paradzie kolorów, plastikowych reklam ukryła się jak najcenniejszy skarb. W bólu tęsknocie, cierpieniu przebitych ran.